Kiedyś wyjdziemy nie śpiąc poza to, co nam się śni i rozbłyśniemy aureolą. Wszechświat się skończy.

Superstar. Superstar. Superstar.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Szaroburo również na ulicach Poznania, ale szaroburo na pewno nie będzie na naszej antenie. Do tego jeszcze mgliście w Poznaniu, tak bym dodał. No ale dzień dobry, u nas właśnie będzie kolorowo, myślę. My już słuchamy kolejnej piosenki. Jak jest? Nie jest szaroburo, można pomału wstawać. Dzień dobry, tutaj Radio Afera.

Alina Krużyńska, Hanna Kowalska odpowiedzialne za realizację tegoż aferanka, Marcel Kujawa za serwisy informacyjne, Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński przed mikrofonami do godziny 10. Oczywiście tutaj aferanek, dzień dobry raz jeszcze, poniedziałek, do tego 14 dzień września, Roxana Bernard, Szymon Jan, Wiktor Albert i Siemosył. Siemosył? Tak, dobrze przeczytałem. Nie, przepraszam. Siemomysł. Takie imię właśnie. Dwie osoby w Polsce obchodzą właśnie takie imieniny dzisiaj. Do tego dzień walki z wypaleniem zawodowym. Na antenie niemoc i lekkie góry. To może pomogą nam w tej walce.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affair.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Wrzesień w pełni, można, moi drodzy, powiedzieć. Klejra na naszej antenie, muzyka wrześniowa, muzyka jesienna, za oknem pogoda wrześniowa, pogoda jesienna i powiem wam jeszcze dodatkowo, że na drogach też zapchanie jesienno-wrześniowe się znajduje.
1: Koreczki już się znalazły?
0: No, koreczki nie, ale ruch jak 150.
1: No dobrze. Czy u nas tak będzie? No u nas chyba jak zwykle, tak jak przez wakacje wyglądało, tak i teraz wesoło będziemy wam...
0: U nas, moi drodzy, nic się nie zmienia.
1: Nie, to tak. Jest normalnie. Tutaj w studiu jest ciepło, niektórym jest za zimno, ale jest ogólnie w porządku. To co 5 minut po godzinie 7 to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. 7.30 to właśnie zaglądamy na ulicę ponownie, dokładnie Marcel Kujawa zajrzy, sprawdzi jak pogoda, ta najważniejsza dla kierowców. No i czy te korki są, czy ich nie ma. 7.35 to kalendarium historyczne i muzyczne, a 10-12 minut przed 8 przegląd wydarzeń sportowych.
0: O godzinie 8, moi drodzy, zajrzymy sobie do płyty tygodnia, tak mniej więcej 5 minut po godzinie 8.20 to będzie czas na trochę kultury w Radio Afera w Przynęciem, po godzinie 8.30 to wybuch kontrolowany Jagny Jaśkowiak, po godzinie 9 rozmowa.
1: Tak, z Klaudią Gąsior, czyli założycielką Hair Glow Club, czyli dokładniej społeczności przedsiębiorczych kobiet w Poznaniu. I o tych kobietach właśnie sobie porozmawiamy, dlaczego networking nie musi kojarzyć się ze sztywnym wciskaniem wizytówek i jak tworzyć środowisko, w którym kobiety wspierają się zamiast rywalizować. Pięknie to się łączy z naszym dniem, również walki z wypaleniem zawodowym. O tym też, myślę, porozmawiamy.
0: A jak już chcemy cokolwiek połączyć, to połączymy to jeszcze z Wielką Brytanią, bo to po godzinie 9.30. Można już nie można emigrować do Wielkiej Brytanii.
1: No gorzej już jest.
0: Już jest tak trochę trudniej. Tak, to 9.30, James Shanahan w The English Breakfast. Moi drodzy, tak to będzie wyglądało do 10.00. Na listę aferowych nowości również będziemy sobie zerkać. Jak teraz.

0: To był właśnie list w butelce od kilku czułości. Wy też takie listy możecie do nas pisać na aferanek@afera.com.pl, a to była również nasza nowość.
1: Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, 15 stopni dzisiaj o poranku na termometrach. Temperatura naprawdę bardzo przyjemna. Kurtki brać nie trzeba. Parasol możecie ze sobą wziąć, bo dosyć wilgotno, dosyć mokro. 20 stopni około. To dzisiaj będzie maks na termometrze.
0: No i takie opady mogą być przez prawie cały dzień właśnie takie delikatne. Do tego wiatr raczej średni w porywach do 36. To maksymalnie, ale to wyjątkowo wieczorem najbardziej powieje, a ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, mniej więcej takie utrzyma się przez cały dzień. No do tego mgliście faktycznie na tych drogach jeszcze do końca feranka, czyli do godziny 10. Tak mgliście może być, do tego jutro rano również mgły mogą was spotkać.
1: Tak, moi drodzy, i dużo chmur. Tych stratusów, tych chmur niskich dzisiaj będzie naprawdę, naprawdę co niemiara. Do godziny mniej więcej 14, mniej więcej 15, potem trochę się to ustabilizuje i słońce również nam wyjdzie, a zajdzie po godzinie 19.09.

0: naszym studiu już Marcel Kujawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: 7:03.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Mecz na szczycie nie dla kolejorza. Lech Poznań przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Był to mecz w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Wynik otworzył Alakhyar Sayad Manesz w 30. kolejki Ekstraklasy.

0: rozgrywkach. Następny mecz Duma Wielkopolskiej rozegra w czwartek o 21:00 w Londynie, gdzie zmierzy się z Crystal Palace. Będzie to pierwszy mecz w Lidze Europy.
1: Korki, objazdy, remonty.
0: Przejazd na Biskupiński od dzisiaj zamknięty. Ruszają tam prace związane z przebudową nawierzchni. W związku z tym zamknięto trasę dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Wytyczono objazd ulicami Koszańską, Lutycką i Strzeszyńską. Ruch kolejowy będzie odbywał się w jedną stronę. Utrudnienia spowodują też zmiany w kursowaniu linii autobusowej numer 146. Linia ta zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Prace na przejeździe na Biskupińskiej mają się zakończyć 2 października. Radni Mateusz Rozmiarek, Sara Szynkowska-Welsenk i Klaudia Strzelecka składają interpelację w sprawie umieszczenia logotypu miasta Poznania na butelce alkoholu. Chodzi konkretnie o grzaniec sprzedawany w czasie Betlejem Poznańskiego. Wątpliwości działaczy budzi kwestia tego, czy Poznań powinien się promować w taki sposób. Radni wytykają też włodarzom niespójność w prowadzeniu polityki zdrowotnej.
2: Od 1 stycznia ma wejść całkowity zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano na terenie całego miasta. To jeśli 27 października cała rada przegłosuje, wejdzie w życie od przyszłego roku. Jak to się ma do tego, że mamy logo Poznania na butelce z alkoholem?
0: Mówiła radna miejska Sara Szynkowska-Welsenk. Politycy chcą się przede wszystkim dowiedzieć, kto wydał decyzję o użyczeniu miejskiego logotypu. Poznański magistrat zapowiedział w tej sprawie dochodzenie wyjaśniające. Dalsze używanie logo na produkcie zostało zablokowane.
1: Kultura na 98,6.
0: Towarzystwo Bambrów Poznańskich uczciło swój jubileusz. W ramach obchodów 30-lecia organizacji w Bibliotece Raczyńskich odbyła się konferencja naukowa. Poświęcona ona była historii Bambrów w Poznaniu. Spotkanie było też okazją do powspominania dawnych działaczy towarzystwa. Przypomnijmy, że Bambrzy przybyli do stolicy Wielkopolski w XVIII wieku. Ich obecność przyczyniła się do wyraźnego rozwoju gospodarczego Poznania. Na Starym Mieście ulokowane jest muzeum poświęcone ich dziejom. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nasza kura nie ma loga nawet żadnej afery, także może budzić was co godzinę.

0: Ewidentnie jesteśmy w formie dzisiaj.
1: Jest dobrze, co?
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy. Mamy poniedziałek, 14 dzień września. 4 dni do weekendu tylko nam zostały, więc ten czas już powoli, powoli topnieje.
1: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Oni obchodzą dzisiaj imieniny, a my walczymy z wypaleniem zawodowym. Czy ty takie wypalenie gdzieś spotkałeś na swojej drodze życiowej?
0: Kiedyś widziałem człowieka z wypaleniem. Nie powiem gdzie, nie powiem kto, nie powiem jak.
1: Okej.
0: Nie będę sprzedawał żadnych informacji.
1: Tą osobę?
0: Tajnych. Myślę, że tak.
1: Okej. No
0: myślę, że tak.
1: To nie możemy rozmawiać faktycznie o tym, żeby afery nie było w radiu afera. Żadnej.
0: A to by było dobre. Afera w aferze. Taka audycja, jakby ją stworzyć.
1: Myślisz, że
0: nie wiem,
1: nie
0: mam zielonego pojęcia, co by w tej audycji afera w aferze miało się znaleźć.
1: Mam wrażenie, że my czasami taką aferę próbujemy znaleźć. Ostatni dzień wakacji, to już słyszymy na naszej antenie, no dla niektórych on jeszcze przed nimi, przed wami.
0: No do 30 września, moi drodzy, jeszcze trochę czasu zostało, a do prasy, no takie 3 minuty.

0: 5 minut po godzinie 7 zaczynamy przegląd porannej prasy od Gazety Wyborczej.
1: Tak, moi drodzy, a na pierwszej stronie dzisiaj o strategicznym rurociągu Arabii Saudyjskiej, który został zamknięty, no i o tym, że ataki mogą podbić ceny paliw. Tak pisze Andrzej Kublik i Robert Stefanicki. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej cena diesla już przekracza 9 zł za litr, a rachunki za tankowanie mogą jeszcze wzrosnąć po zamknięciu strategicznego rurociągu przez Arabię Saudyjską, głównego dostawcy ropy naftowej do Polski. Nie ma dobrych wieści dla kierowców. W czwartek, 10 dnia września, średnia cena litra diesla pierwszy raz w historii wyniosła 8,76, tak poinformowała firma analityczna, która wypowiada się również na łamach Gazety Wyborczej. Według jej szacunków tego dnia litr najpopularniejszej benzyny, czyli 95, kosztował przeciętnie 7,89. No i te ceny, moi drodzy, cały czas rosną. Witajcie w nowej cenie, w nowej erze cenowej. Takie słowa możemy również przeczytać tutaj na pierwszej stronie, bo paliwa bez wyjątku będą drożeć. O ciosie w Arabię Saudyjską, o atakach, no i o tym, że Orlen sam podniósł cenniki również na stronie pierwszej w dzisiejszym wydaniu. Właśnie. To o paliwach, no a we wnętrzu, na przykład w temacie dnia, o kontrowersyjnych szczepionkach na krztusiec przeczytacie. Poradzono mi, żebym opłaciła sobie ekspertów. To cytat rozpoczynający ten artykuł Judyty Watoły. No i dodatkowo tekst dalej. Powiązania firm z lekarzami i towarzystwami naukowymi nie są niczym nowym. Problem się pojawia, gdy eksperci są jednocześnie konsultantami programu szczepień ochronnych. Krztusiec to zakaźna choroba. No i o tej chorobie tutaj słowa na samym początku sobie poczytacie. No i o szczepionkach na ten krztusiec właśnie również. Od 2 lat, czyli od momentu wzrostu zachorowań, Biomet stara się o to, by któraś z państwowych instytucji rekomendowała stosowanie jej produktu jako bardziej skutecznego w budowaniu odporności na krztusiec. Anna Fils, prezeska Biomedu, wysłała w tej sprawie już dziesiątki pism do NIZP, PZEH, głównego inspektora farmaceutycznego i Ministerstwa Zdrowia. No właśnie, no i o tych instytucjach, o tym, jak te szczepionki działają, no i dlaczego w ogóle taka szczepionka budzi jakiekolwiek kontrowersje, na dzisiejszej czwartej i piątej stronie w Wyborczej przeczytacie. To temat dnia.
0: W Gazecie Rzeczpospolita czytamy o tym, że ropa jest droga, a może być jeszcze droższa, czyli ten sam temat tutaj na stronie 17. Możecie o tym więcej przeczytać. Ja czytam o dronach przy polskiej granicy. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, znajdującego się kilka kilometrów od granicy Polski. Nikt z pasażerów pociągu właśnie tej relacji nie odniósł obrażeń, a polskiej sfery powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP. Tak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Sondaż dla Rzeczpospolitej. Zostali zapytani respondenci, czy większość członków spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej powinna mieć prawo zakazać właścicielom lokali wynajmowania ich na doby. Prawie 53% właśnie ankietowanych było na tak. A tematem głównym jest ofensywa podróbek. 2 miliardy złotych, na tyle Rzeczpospolita szacuje wartość podróbek wykrytych w Polsce w ostatnich 5 latach. Większość z nich jest z Chin. Aż o 167% wzrosła w ubiegłym roku wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce. Wynika z danych Ministerstwa Finansów. Dane za pierwsze półrocze 2026 roku też są niepokojące. Więcej o tym na stronie 15, o tym, że trwa masowy proceder, ale też o tym, że na tym traci polski biznes.
1: To w Rzeczpospolitej, a w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej przeczytamy o pieniądzach i o tym, że zwykły urzędnik też chce zarabiać, bo w debacie publicznej pojawiają się oczekiwania cięć płac urzędników, a urzędnicy chcą 15% podwyżek. Związkowcy sugerują, by oszczędności szukać wśród dyrektorów. Tak pisze Artur Ratwan na stronie pierwszej. Jak się dowiedziała Dziennik Gazeta Prawna, urzędnicy podejmują kolejną próbę walki o wyższe wynagrodzenia w roku 2027. Organizacje związkowe działające w urzędach wojewódzkich, reprezentujące pracowników administracji rządowej, przygotowały pismo do parlamentarzystów, w którym chcą pokazać, w jak trudnej sytuacji finansowej są i będą, jeśli wzrost płac pozostanie na planowanym poziomie 3% zamiast 15%, o które zabiegają. Piszą, że 20% podwyżki przyznane im w roku 2024 było tylko rekompensatą wieloletnich zaniedbań. No i o tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie 10. 10 to o urzędnikach, no i o tym, ile zarabiają dyrektorzy takich urzędów. Właśnie. Dodatkowo na jedynce mamy ankietę, no i pytanie, czy w przypadku zbrojnej napaści Rosji na jedno z państw bałtyckich, członka NATO, Polska powinna? I odpowiedzi są następujące. Wysłać tam swoje wojsko, dostarczyć broń, dostarczyć pomoc humanitarną, no albo wszystkie z powyższych, żadne z powyższych, no i nie mam zdania. I uwaga, na wysłać tam swoje wojsko odpowiedziało 16,6% ankietowanych, na dostarczyć broń 11,3%, na dostarczyć pomoc humanitarną 22,8%, no a na wszystkie z powyższych, tu największa grupa osób, 29% ankietowanych. O tym, że jesteśmy gotowi pomóc, ale niekoniecznie zbrojnie, również przeczytacie w artykule na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. To w Dzienniku Gazecie Prawnej.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam o tym, że setki tysięcy złotych, 13 nieruchomości lub udziałów w nich i ponad 850 tysięcy złotych dochodu z kancelarii. Paweł Śliwiński, znany z eksmisji na osiedlu maltańskim, jest w ścisłej czołówce rankingu majątków komorników działających przy poznańskich sądach. Głos Wielkopolski sprawdził, kto zgromadził najwięcej. Są też odwrotne przypadki. Jeden z komorników wykazał ponad 918 tysięcy złotych wierzytelności, ale jednocześnie ponad 1 000 000 złotych kredytów hipotetycznych. Inny ma dom, 5 mieszkań i lokal użytkowy. Kto znalazł się na szczycie rankingu i co dokładnie wykazał, to na stronie trzeciej Głosu Wielkopolskiego możecie przeczytać. Innym tematem jest również Warta, która wróciła do ogródka i rozbiła na dzień dobry Arkę Gdynia. 3-0 dokładniej.
1: A my, moi drodzy, my możemy hipotetycznie stwierdzić, że 12 minut po godzinie 7 na zegarku mamy. To oznacza, że kończymy przegląd porannej prasy. Robercie, na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by od

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera.

0: Pablo Pavo i naprawdę duży zespół, no to można było słychać właśnie za nami ten utwór. My zaglądamy już na listę aferowych nowości. Tam Martini Polis z utworem Melinda.
1: Tak, moi drodzy, i tutaj nie wiemy, jak duży jest zespół, bo to nie ma w tytule napisanego, że to jest bardzo duży zespół, więc wam nic na temat tego dużego zespołu albo małego zespołu nie powiem. Wiemy na pewno, że Martini Polis grają naprawdę, naprawdę nieźle. No i grają właśnie na naszej liście na 20 minut po godzinie 7.

0: To właśnie Melinda była, moi drodzy. Więcej informacji, może nawet informacji o zespole, znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl w zakładce muzyka.
1: A my mamy wam dwa numery do przedstawienia. Jeden bardziej informacyjny, drugi konkursowy. I ten konkurs może to na początek, bo koncert w tę środę Dragchair, czyli Liquid Mike i Hippie Trim właśnie o 19 godzinie zagrają 16 września w klubie Dwa Progi. My mamy wyjściówkę podwójną do rozdania.
0: Tak, 7148 to jest ten numer, pod który możecie do nas napisać. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe.
1: A my pytamy, jak odpoczywacie od pracy. Wraz z uzasadnieniem takiej odpowiedzi możecie pisać do godziny 10, a to z racji właśnie dnia walki z wypaleniem zawodowym. Ten odpoczynek myślę, że jest ważny, szczególnie, że my Polacy dużo pracujemy, a mało odpoczywamy, więc pytamy, jak odpoczywacie od pracy. Właśnie złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości z VAT-em.
0: Tak. 71,48 to koszt tego SMS-a i dodatkowo numer 618750213 to numer telefonu w sprawach drogowych. Gdzie są korki, gdzie są utrudnienia?

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Termometry obecnie wskazują 15 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 15, wtedy temperatura wyniesie 21 stopni. Generalnie będzie pochmurno, może po godzinie 13 dziś słoneczko się trochę na niebie pojawi. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi, a tam korki na Rataja, korki na Śródce. Widzę, że też na S11 się troszkę kotuje na wysokości Jaryszek. Oprócz tego korek w stronę, na hetmańskiej stronę Głogowskiej, stoi też Lutycka do Jana Henryka Dąbrowskiego i w stronę Ronda Obornickiego. Oprócz tego też oczywiście Niestachowska zakorkowana do skrzyżowania ze Świętego Wawrzyńca. Z utrudnień, no to zagnięty przejazd na Biskupińskiej dzisiaj do 2 października potrwają tam prace, w związku z tym wytyczono objazdy Koszańską, Lutycką i Strzeszyńską. Przejazd jest zamknięty dla ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego. Oprócz tego też zmiany na trasach linia 164 w związku, wraca na ulicę Kościelną, w związku z tym wraca ponownie w kierunku Puszkina. Oprócz tego linia 164 będzie poruszała się objazdem Zwierzyniecką, Roosevelta, Bukowską i Grunwaldzką. Linia 216 objazdem Dąbrowskiego i Kościelną, to samo linia numer 226, a to w związku z tym, że częściowo wschodnia nitka ulicy Kraszewskiego będzie zamknięta. Linie numer 171 i 176 i 215 wracają na przystanek osiedle Dębina, bo został on ponownie otwarty. To tyle. Jeśli macie więcej informacji, to dzwońcie na numer 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: 24 minuty zostały nam do godziny 8. Moi drodzy, to oznacza, że do kalendarium zaglądamy. Pytanie do ciebie. Chciałeś zostać kiedyś bokserem?
1: Bokserem nie, nigdy w życiu. Jakoś sobie nie wyobrażam, że ktoś notorycznie bije mnie po twarzy.
0: No ale to wiesz, to musisz robić tak, żeby to bić kogoś po twarzy, a nie żeby
1: to prawda.
0: Być bitym
1: nawet
0: po
1: chyba
0: twarzy.
1: Ważniejsze jest unikanie tych ciosów i dopiero wtedy wyprowadzenie tych trafnych, ale mimo wszystko jestem pewien, że ktoś by mnie prędzej czy później w tą twarz uderzył. Jakoś złamany nos, to nie, zobacz na moją wielkość nosa. Wyobrażasz sobie, żebym był złamany?
0: No nic by się nie zmieniło, szczerze mówiąc, tak myślę. Moi drodzy, to a propos kalendarium, to w roku 1922 w Poznaniu założono Wielkopolski Klub Bokserski. Nie ma za co.
1: No to proszę bardzo, a ty wyobrażałeś sobie kiedyś być aktorem?
0: O, coś kiedyś o tym myślałem, no ale zobacz na moją twarz, chyba nikt by mnie nigdzie nie przyjął.
1: 1923 rok, czyli rok później, zainaugurował działalność Teatr Nowy obecnej imienia Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Także już plan na karierę w Poznaniu jest albo boksowanie, albo aktorzenie.
0: Byłem kiedyś w Teatrze Nowym.
1: Też byłem raz.
0: No to fajnie. Moi drodzy, to kalendarium historyczne. No jeszcze można zajrzeć do roku 2009. Wtedy ukazało się pierwsze wydanie DGP. No i nie wiem, czy od tego momentu my mówimy o DGP na poranku i my czytamy pierwsze strony DGP, ale na pewno z tego powodu w ogóle mamy taką możliwość.
1: Myślę, że trochę później jednak mimo wszystko. Ja bym zajrzał jeszcze 8 lat wstecz. 2001 rok. Wtedy premierę filmu historycznego właśnie miało Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. No to pewnie każdy gdzieś tam na polskim chociaż oglądał.
0: Ani nie czytałem, ani nie oglądałem. Czy to czyni mnie antypolakiem?
1: Ja ci tego nie mogę powiedzieć, bo też byłbym antypolakiem wtedy. Znaczy jakieś tam urywki oglądałem w kinach, ale słuchaj, pamiętaj, że na przerwach pewnie nas uczniowie słuchają albo jadąc do szkoły.
0: Czytajcie, czytajcie, czytajcie. No chyba, że coś wam się bardzo nie podoba, no to wtedy sobie przeczytajcie coś innego, bo książki to fajna rzecz. Rok 1959 to z kolei zaglądamy do kalendarium muzycznego. Wtedy urodził się Morten Harket, norweski wokalista zespołu AHA. Z tego powodu właśnie ten hit.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English Breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu, jak bardzo chciałam to powiedzieć. Bo ojciec od lat mi wisi.
4: Spektakl Martwy Ojciec.
3: Od lat mi wisi.
4: 19 i 20 września.
3: Jak kamień u szyi.
4: Szczegółów szukaj w sieci.
3: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
5: Patronat medialny. Radio Afera.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.
8: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 7.46 na zegarach, do sportu jeszcze chwilka. My się już dzielnie przygotowujemy, ale zaglądamy wtem na listę aferowych nowości. Tam Tom Pigment
1: i jego najnowszy singiel to Malta.

0: 7.49 na zegarach. Przegląd wydarzeń sportowych. Zaczynamy od siatkówki.
1: Tak, moi drodzy, bo trwają Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Te damskie już, przypominam, się zakończyły. No niestety, albo stety, czwarte miejsce na nim zajęliśmy naszą reprezentacją, bo nie my tutaj studyjnie. No ale teraz zaglądamy do tego, co dzieje się u panów. Trzy spotkania reprezentacja Polski już zdążyła rozegrać. No i to były trzy spotkania, które naprawdę dobrze szły naszej reprezentacji, ponieważ ani jednego straconego seta i w pierwszym, i w drugim, i w trzecim. To ostatnie mogliśmy oglądać wczoraj. To nadal faza grupowa, przypominam. No i rozgrywaliśmy mecz z Macedonią. Było to spotkanie szybkie, aczkolwiek Macedonię, tak mówili nasi siatkarze po meczu, trudno było przełamać. W końcu się udało ją przełamać, no i spotkanie zakończyło się, uwaga, wynikiem 3-0. 25 do 19 to set numer 1, do 16 to set numer 2 i do 13 to set numer 3, więc taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o punkty, bardzo liniowa i myślę, że tak powinniśmy robić z każdym kolejnym naszym przeciwnikiem.
0: Dociskać go coraz bardziej
1: Europy. Tak, dociskać coraz bardziej. No i kolejnymi naszymi przeciwnikami, moi drodzy, będą Ukraińcy, z którymi to zmierzymy się już w najbliższy wtorek po godzinie 18. No i na ten zespół trzeba zwrócić uwagę, ponieważ w grupie B, no to my piastujemy pierwszą pozycję w tabeli, no ale dlatego, to wszystko dlatego, że no nie straciliśmy żadnego seta. Mamy trzy mecze rozegrane, trzy mecze wygrane. No a reprezentacja Ukrainy również trzy mecze rozegrane i trzy mecze wygrane. To daje po 9 punktów jednej i drugiej reprezentacji. Miejmy nadzieję, że tutaj również naszym dobrze pójdzie. No i również nie stracą ani jednego seta. Ten mecz, przypominam, już jutro po godzinie 18.
0: Ja przechodzę do piłki nożnej. Tam smutna wiadomość dla poznaniaków. Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1. Kolejarz prowadził do przerwy po golu Sajada Mesza, ale między 76 a 80 minutą się pogubił, można powiedzieć. Stracił dwa gole i po tym ciosie się już nie podniósł. To była pierwsza porażka mistrzów Polski w tym sezonie. Tym samym świetna wyjazdowa passa trwająca od 7 marca, czyli od ostatniej porażki w Łodzi, zakończyła się w sobotni wieczór w Zabrzu dla kolejorza. Inne mecze ekstraklasy, które były rozegrane wczoraj, to jeszcze Wisła Płock z Krakowią 3-1, Pogoń Szczecin z Wieczystą 2-0, Legia zremisowała z Widzewem 1-1, no i tą ósmą kolejkę ekstraklasy zakończy dzisiaj spotkanie o 19 Radomiak z Piastem Gliwice. Jutro jeszcze zaległa druga, jeden mecz z drugiej kolejki, jeden mecz z trzeciej kolejki, czyli o 20.30 jutro Korona Kielce z Górnikiem Zabrze, a o 18 Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin. Jeśli chodzi o kolejny mecz Lecha, to rozgrywki w Lidze Europy i wyjazd do Londynu. W czwartek zagrają z Crystal Palace, a jeśli chodzi o Crystal Palace, to oni zakończyli też mecz czwartej kolejki Premier League. Przegrali 2-3 z Ipswich Town. Tam jeszcze czerwoną kartkę dostał jeden zawodnik. No i jeśli chodzi o tą czwartą kolejkę Premier League, to sporo remisów i sporo czerwonych kartek. Liverpool z Fulham 0-0, Bournemouth z Brentfordem 2-2, Chelsea z Hull City taki sam wynik 2-2 właśnie, Tottenham z Evertonem 0-0. No i te czerwone kartki również padły w meczu Coventry City z Brighton, tam 5-0 Brighton wygrało. Sunderland dostał czerwoną kartkę na koniec spotkania, przegranego 0-2 z Kanonierami. No i Manchester City 1-0 wygrało derby z United. Na początku spotkania w 23 minucie kartkę dostał czerwoną Foden, no ale Haaland nie odpuścił i właśnie City wygrało te derby. No i tak, dzisiaj jeszcze zakończenie tej kolejki, Leeds z Newcastle o 21:00 zagra. Jeszcze spoglądam do poznańskiego ogródka. Kibice Warty Poznań dość długo musieli czekać na swoich ulubieńców na domowym obiekcie. W sobotę popularny ogródek przeszedł chrzest bojowy po modernizacji i to z fantastycznym skutkiem dla jego gospodarzy. Zieloni wygrali z gdyńskim Spadkowiczem z Ekstraklasy aż 3-0, a gole strzelili Antoni Młynarczyk, Kacper Szymanek i Aleksander Wolczek. Ten Spadkowicz to Arka Gdynia i właśnie z nim Warta Poznań 3-0 wygrała. Następne spotkanie to spotkanie Wart daty, to w piątek o godzinie 18 spuszczą Niepołomice.
1: Moi drodzy, zaglądamy również do świata tenisa, no bo US Open już za nami. Przypominam, że no, Iga Świątek do końca tego US Open niestety nie dotrwała. Przegrała w 1/8 finału w miniony poniedziałek, no ale teraz to US Open już się zakończyło wczoraj, w sobotę. Mogliśmy oglądać spotkanie finałowe, jeżeli chodzi o singla kobiet. Tam Aryna Sabalenka i Lena Rybakina się zmierzyły. No i zakończyło się to wygraną Rybakiny. Ta w pierwszym secie 6-4, potem 5-7 i 6-2 wygrywa finał US Open. Jeżeli chodzi o panów, no to spotkanie mogliśmy zobaczyć wczoraj. Tutaj Zverev i Shelton mierzyli się w 4 setach. No i pierwszego wygrywa Zverev, to 6-3, potem 7-6. Potem jedna przegrana, to 5-7, no i 6-2. Zverev wyszedł na prowadzenie na samym końcu znowu. No i wygrał finał US Open. Jeżeli chodzi o inne nasze reprezentantki, które możemy oglądać, to możemy również spojrzeć na Bierzo de Guadalajara. Tam Magdalena French dzisiaj po godzinie 23 będzie grała w 1/16 finału z Japonką Nao Hibino. To turniej WTA rangi 500. A jeżeli chodzi na przykład o Katarzynę Kawę, to ta dzisiaj po godzinie 14:30 w BBVA Open International de Valencia rozpocznie swój mecz z Garcją Seed. To 1/16 finału tego turnieju, turniej WTA rangi 150.
0: Jeśli chodzi jeszcze o Poznań, to wczoraj odbyła się pierwsza odsłona finałowego spektaklu drugiej ekstralidze żużlowej. PSŻ Poznań podejmował niepokonaną w tym sezonie Polonię Bydgoszcz. Mecz zakończył się remisem 45-45. Ze względu na deszczową pogodę mecz trwał niespełna półtorej godziny. O tym, kto awansuje do elity polskiego żużla, rozstrzygnie rewanż w przyszły weekend 20 września na stadionie w Bydgoszczy.
1: I tymi informacjami kończymy również przegląd świata sportowego. 4 minuty do 8 zostały.

0: Trzy minuty zostały do godziny ósmej.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Politechnika Poznańska rozwija współpracę w zakresie nauki, przemysłu i nowoczesnej energetyki. Uczelnia podpisała porozumienie z firmą Enea. Umowa obejmuje wspólne projekty badawcze, rozwój kompetencji i promocję nauki. Zyskać mają też doktoranci.
2: Pracownicy najmłodszego szczebla mogą realizować doktoraty wdrożeniowe. To też jest element najlepszej współpracy badawczo-rozwojowej, gdzie trzeba być zatrudnionym w takim przedsiębiorstwie jak Enea i realizować pracę doktorską. Więc edukacja, ale taka powiązana z badaniami, jest naszą bardzo ważną stroną. Planuję z badania.

0: zasady rozwoju obszaru dworca, połączeń komunikacyjnych i układu drogowego. Obecnie dla wolnych torów nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
0: Dwa przejścia dla pieszych na Baraniaka usunięte. Były to przejścia często użytkowane ze względu na to, że prowadziły w stronę Jeziora Maltańskiego. Zastępca miejskiego inżyniera ruchu Michał Geszka tłumaczy, że były one niebezpieczne.
2: Były to przejścia nieosygnalizowane. Przez dwa pasy ruchu w jednym kierunku są to przejścia najbardziej niebezpieczne. Z uwagi na to, że często następuje przysunięcie pieszego, przez co ten kierowca drugi się nie zatrzymuje i następuje tutaj potrącenie.
0: W ubiegłym roku na jednym z tych przejść doszło do wypadku śmiertelnego. Po ich likwidacji piesi mają do dyspozycji na tym obszarze dwa przejścia z sygnalizacją świetlną. Pierwsze z nich jest przy skrzyżowaniu z Wołkowyską, a drugie przy przecięciu Baraniaka z Inflacką. Tylko do jutra można zgłaszać kandydatki do plebiscytu Poznanianki 2026. Miasto w ten sposób chce docenić kobiety, które nadają ton i zmieniają swoje otoczenie. Kapituła plebiscytu do 30 września wyłoni 5 kobiet lub organizacji. Zostaną one twarzami kampanii społecznej. Każda ze zwyciężczyń otrzyma po 7 tysięcy złotych. Wszystko zakończy Poznański Tydzień Kobiet od 17 do 25 października. Inicjatywę zwieńczy gala, na której zostaną uhonorowane tegoroczne triumfatorki. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
3: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę.

0: poniedziałek, 14 dzień września. Dzisiaj mamy, a imieniny obchodzi Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i się Momysł.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. A propos poniedziałku, to jeszcze z informacji bardzo ważnych albo nawet najważniejszych, no to warto powiedzieć, że do weekendu nam 4 dni zostały. No i teraz trzeba ustalić, czy to jest spadochron do weekendu, czy to jest zjeżdżalnia do weekendu, czy rakieta do weekendu.
0: Myślę, że startujemy dopiero w ten tydzień i wtedy będziemy dopiero swobodnie opadać, a my dalej walczymy z wypaleniem zawodowym.
1: Tak, bo takie mamy dzisiaj święto. Na podwyższenie świętego krzyża jesień się przybliża. To przysłowie na dzisiaj.

0: O, wspaniały Warhouse, Where the Names Are Real. To na naszej antenie za nami.
1: A przed nami... No i zaglądamy właśnie, co tam przygotował Oyster Boy, bo to jego płyta właśnie w tym tygodniu, Eskapizm się nazywa.
0: No i już troszkę inne dźwięki możemy usłyszeć na naszej antenie, moi drodzy. Oyster Boy przyzwyczaił nas do swojego stylu muzycznego. No i teraz Piotrek Kołodyński wraca ze swoim najnowszym wydawnictwem 10-utworowym.
1: My zagramy numer 7, Pożegnanie z morzem.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Aferanek.

0: Na 14 minut po godzinie 8 zaglądamy do listy aferowych nowości.
1: No tutaj, moi drodzy, zapach lata. Jeszcze we wrześniu możemy poczuć zapach lata. To właśnie za sprawą Czorskiego.
0: No właśnie, to teraz gramy naszą nowość.

0: No i właśnie taki zapach lata na naszej antenie. Nie wiem, czy dzisiaj będzie można poczuć zapach lata, bo ja wczoraj na przykład wieczorem wracając do domu, to już tak zdecydowanie zapach późnej jesieni byłem w stanie poczuć i to mi bardzo odpowiada. No ale ewidentnie, i to na pewno ewidentnie, nie każdemu.
1: No mi akurat, powiem ci, że okej, wczoraj nawet jak tak sobie szedłem, to mówię, ta jesień jakaś taka niezobowiązująca jest. Mimo, że rok szkolny się zaczyna dla niektórych, mimo, że rok akademicki, mimo, że jakieś tam inne obowiązki, kończą się urlopy.
0: Człowiek zwalnia.
1: Prawda.
0: Z jakiegoś powodu jesienią człowiek zwalnia. To prawda, ale więcej samochodów z tego powodu.
1: Możliwe, że jednak z rowera na ten samochód się gdzieś tam przekładamy. Ja lubię lato, ale jak tak poczułem tą jesień, to nawet w porządku. A do tego zapach grzybów, o, i można siedzieć.
0: To kolejna rzecz, zapach lasu, zapach parku, zapach mokrego powietrza. Same najwspanialsze rzeczy. aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was tutaj do kontaktu mailowego. No, również można swoje zdanie na temat lata i na temat jesieni wyrazić.
1: Czym wam pachnie lato lub jesień? Piszcie koniecznie, a za chwilę trochę kultury na antenie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Zaczynamy nowy tydzień pełen wrażeń i dobrej energii. A że dziś obchodzimy Dzień Walki z wypaleniem zawodowym, po porannych obowiązkach warto znaleźć chwilę na oddech. Dlatego mam dla Ciebie kilka kulturalnych propozycji, które rozbudzą Twój dzień. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę Cię dzisiaj do świata kultury i pasji.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli dzisiaj masz ochotę udać się w mroczną podróż do tajemniczego, onirycznego świata, to polecam Ci się przejść na wystawę Beksiński w Poznaniu, którą można zobaczyć na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2026 roku i jedna z największych ekspozycji malarstwa artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Zamiast kolejnego spaceru po Poznaniu, tym razem możesz wejść prosto do świata, którego nie da się łatwo wyjaśnić. Zatem jeśli lubisz sztukę, która nie podaje wszystkich odpowiedzi na tacy, tylko zostawia w głowie kilka pytań, to wystawa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zdecydowanie jest warta odwiedzenia. A jeśli po całym dniu potrzebujesz jeszcze jednego sposobu na walkę z wypaleniem, mam coś dla Ciebie. Tym razem będzie jednak mniej poważnie. Na scenie pojawi się Zbychu Grabowski, który jest członkiem krakowskiego Comedy Lab i stand-uperem z ponad 10-letnim doświadczeniem. W swoim najnowszym programie w trzeciej stronie baru o godzinie 19 opowie o swoim życiu. Będą internetowe absurdy, memy i życiowe obserwacje. Będą też historie, w których każdy może znaleźć coś znajomego. A jeśli samo oglądanie to za mało, po występie odbędzie się open mic. Możesz więc nie tylko się śmiać, ale też spróbować swoich sił na scenie. Skoro dzisiaj walczymy z wypaleniem, zacznijmy od śmiechu. Wpadaj zatem do klubu Trzecia Strona Baru o godzinie 19.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Żółtą taksówką przejeżdżamy do konkursu. My mamy do rozdania koncert już w tę środę o godzinie 19 w klubie Dwa Progi, a zagra tam Drag Church, Liquid Mike i Hippie Trim.
1: Tak, moi drodzy, zapraszamy bardzo serdecznie. Wejściówki podwójne to jest to, co mamy do rozdania. Złotówka i 23 groszy to jest koszt SMS-a, który możecie do nas wysłać pod numer 7148.
0: O treści afera podajcie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie z racji dnia walki z wypaleniem zawodowym, jak odpoczywacie od pracy wraz z uzasadnieniem. Takie wiadomości możecie do nas wysyłać do godziny 10.

0: Miałem kiedyś takie marzenie, żeby zostać fizykiem jądrowym. To marzenie nie wyszło, bo nigdy nie spróbowałem chyba zostać fizykiem jądrowym.
1: A jak się próbuje zostać fizykiem jądrowym?
0: Nie wiem, chyba musisz się nauczyć albo na jakieś studia pójść.
1: No pewnie coś tej chemii i fizyki też by się przydało.
0: No to prawda, moi drodzy. No a propos jąder i a propos fizyki i a propos chemii, to w tym momencie na naszej antenie.
1: Rozszczepienie dokładnie jądra atomowego, sprawdźmy.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i dziś w wybuchu kontrolowanym wchodzimy na teren najpotężniejszego, najbardziej przerażającego i przełomowego odkrycia w historii ludzkości. Jest to Otto Hahn, człowiek, który w grudniu 1938 roku w Berlinie rozbił jądro atomu i otworzył puszkę Pandory ery atomowej. To ojciec chemii jądrowej, ale postać również tragiczna. Naukowiec, który dał światu klucz do nieskończonej energii i broni masowej zagłady, a potem do końca życia płakał nad zniszczeniem Hiroshimy i Nagasaki. Kluczem do jego sukcesu była Lisa Meitner, genialna austriacko-żydowska fizyczka. Przez ponad 30 lat pracowali razem w Berlinie. Kiedy w 1938 roku naziści przejęli władzę w Austrii, Lisa Meitner jako Żydówka musiała uciekać z Niemiec. Hahn pomógł jej uciec przez Holandię do Szwecji. Mimo że Meitner była w Sztokholmie, codziennie pisała listy z Hahnem. W grudniu 1938 roku Hahn wraz ze swoim asystentem bombardował uran powolnymi neutronami, spodziewając się otrzymać cięższe pierwiastki. Zamiast tego w próbówce ciągle wychodził mu bar. Pierwiastek niemal o połowę lżejszy od uranu. Hahn nie rozumiał, co się mu stało, dlatego napisał do Meitner. Może ty potrafisz zaproponować jakieś fantastyczne wyjaśnienie? Meitner zrozumiała. Jądro uranu nie wchłonęło neutronu, ale pękało na dwie części. To było rozszczepienie jądra atomowego. Meitner wyliczyła zrównanie Einsteina, czyli słynnego E równa się mc kwadrat, że podczas tego pęknięcia uwalnia się gigantyczna, niespotykana dotąd ilość energii. W 1944 roku Szwedzka Akademia przyznała Hahnowi Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie rozszczepienia jąder ciężkich atomów, ale Hahn nie mógł jej wtedy odebrać osobiście. Pod koniec II wojny światowej Hahn wraz z innymi czołowymi niemieckimi fizykami został aresztowany przez aliancki wywiad i internowany w angielskiej posiadłości Farm Hall. Cały budynek był naszpikowany ukrytymi mikrofonami. 6 sierpnia 1945 roku brytyjscy strażnicy przekazali internowanym naukowcom informację. Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshimę. Dla Hahna był to potężny cios psychiczny. Czuł się bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć ponad 100 tysięcy ludzi. Popadł w tak głęboką depresję, że jego koledzy pilnowali go w nocy, bo bali się, że popełni samobójstwo. Kiedy po wojnie Hahn odebrał wreszcie Nobla, popełnił błąd, który do dziś jest uważany za jedną z największych niesprawiedliwości w historii nauki. Otóż nie podzielił się on zasługami z Lisą Meitner. W swoich wypowiedziach umniejszał jej rolę, twierdząc, że odkrycie było wyłącznie zasługą chemii i jego własnych eksperymentów. Meitner, choć żal do niego pozostał na zawsze, pisała w listach, że mimo wszystko uważa go za dobrego człowieka, który po prostu uległ presji i własnemu ego. Do końca życia Hahn stał się zagorzałym pacyfistą i walczył przeciwko broni jądrowej, podpisując liczne deklaracje przeciwko zbrojeniom atomowym. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: Się to wycie!
6: Stary, zróbmy własny koncert.
7: Scena główna.
6: Razem tworzymy idealną setlistę.
7: W każdy poniedziałek o 20:00.
8: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: No i przepiękne spotkanie, jak zawsze, z Fiszem Abate, tworzywo Justyną Święc. I śladami do tego wszystkiego, moi drodzy, to za nami. No a przed nami informacje o chyba najciekawszym konkursie, o jakim w życiu słyszałem.
1: Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To już w ten piątek za nami, 11 września, właśnie w Warszawie się odbyły. No i słuchaj, ja byłem na nich, tak się okazało, przypadkiem. Przychodziłem w Warszawie właśnie obok Pałacu Kultury i Nauki, no i widzimy takie duże zgromadzenie. No i jakieś ptaki właśnie tam śpiewały sobie, mnóstwo ludzi. No i faktycznie, tak jak czytamy w różnych artykułach, zazwyczaj dużo tych ludzi właśnie przychodziło, ale teraz aż takich tłumów, no ciężko było
0: się spodziewać.
1: Nie. No i słuchaj, taki konkurs właśnie wyglądał w ten sposób, że taki gość, uczestnik został zapraszany, zdjęcie jego było pokazywane, w sensie ptaka, którego ma imitować.
0: Ale uczestnika.
1: Było prezentowane właśnie, jak taki oryginalny ptak brzmi, no i później uczestnik się prezentował. Czy my mamy dźwięk sowy przygotowany może?
0: Tak, moi drodzy, bo my mamy tutaj uczestnika, który w tym konkursie co prawda nie uczestniczył, ale by chciał się bardzo pochwalić, że on potrafi. No to proszę bardzo, najpierw zapuścimy jednego z ptaków wybranego losowo przez maszynę losującą, którego szanowny pan uczestnik musi powtórzyć. To jest oryginał, moi drodzy, jak robi ptak. A teraz szanowny pan uczestnik. No, wydaje mi się, że trzeba jeszcze trochę poćwiczyć, ale jesteśmy na dobrej drodze. Może w przyszłym roku na konkurs.
1: Tak się zastanawiam, będę ćwiczył jeszcze, ale ogólnie dużo osób to umie. Wystarczy złączyć dłonie, trochę nabrać powietrza, no i w kciuki dmuchać.
0: No, a żeby tak zrobić własną krtanią, to już trudniejsze.
1: Ciężko.

0: Jeżeli wy chcielibyście się pochwalić również swoimi odgłosami zwierzęcymi, na przykład ptasimi, to zapraszamy was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy do maila można załączyć taki załącznik.
1: Na pewno, oczywiście, że tak. MP3.
0: O, no to możecie nam załączyć taką MP3, moi drodzy, w mailu i wysłać aferanek@afera.com.pl albo zadzwonić pod numer 618750213. 618750213. Będziemy do godziny 10 czekać.
1: No i czekamy właśnie na wasze takie próbki. Nie obiecujemy, że puścimy na antenie, bo nie wiem, czy ktoś tak pięknie, jak właśnie ten uczestnik zaprezentowany przed chwilą, umie imitować ptaki, ale jeśli tak, no to może wyłonimy taki talent, który
0: zrobimy
1: na czwarty
0: konkurs,
1: tak,
0: dzisiaj poranny.
1: Kwalifikacja.
0: Głupio by było, jakby nikt nam nie wysłał.
1: To prawda.
0: I my tutaj już zapowiedzieliśmy, że zrobimy konkurs, a okaże się, że nikt nie potrafi albo nikt nie chce się pochwalić.
1: Koniecznie aferanek@afera.com.pl, tam wysyłajcie.
0: Tak, moi drodzy, będziemy czekali. Jeżeli nie wyślecie,
1: to się obrazimy.
0: To... No nie, no aż tak.
1: No blisko jest wypalenia zawodowego, jeśli nikt się do nas nie odezwie, to prawda.
0: O, tak, moi drodzy, i pomyślimy, co z tym zrobić.

0: A jeżeli wy też chcielibyście sobie taki czas zatrzymać, no i na przykład chłopcy z miasta wam się bardzo spodobali, to zapraszamy was bardzo serdecznie, moi drodzy. Można głosować na ten kawałek, na tego singla, który na liście aferowych nowości się znalazł, na aferzastej liście przebojów.
1: Na notowanie dokładnie 1759 do piątku, do godziny 12. Wasze głosy możecie oddawać tam właśnie. Chłopcy z miasta, Zabierz mnie tam, Dominika Gamrot, Dorośli, Kilka czułości, List w butelce, Twój Dawid, 80 dni, Gdzie na ficie jest serca, Bicze, no Jagoda Kret również tam się znalazła z singlem Przez dwa, a na ficie tam się dograł Robert Cichy.
0: Tak, moi drodzy, to artystki, to zespoły i ich single i tytuły tych singli w propozycjach, które znajdziecie na stronie afera.com.pl /aferzasta. Notowanie 1758, piątkowe za nami, no i przed nami to kolejne ciepłe breaki na miejscu pierwszym skończyły. Zobaczymy, jak to w tym tygodniu będzie się układało. Do piątku, do południa można wejść na stronę i zagłosować. Zapraszamy was bardzo serdecznie.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9, a to oznacza, że czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Od jutra Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od wtorku strażnicy miejscy będą mogli nakładać mandaty za zachowania mogące doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na torach kolejowych. Chodzi m.in. o objeżdżanie opuszczonych zapór, przejechanie za sygnalizator przy czerwonym świetle, czy wjazd na przejazd przy opuszczaniu rogatek. Strażnik będzie mógł też karać za niestosowanie się do jego poleceń i utrudnianie wykonywania czynności służbowych. Rozporządzenie nie przywraca Straży Miejskiej możliwości karania za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Warta Poznań zwycięska. Zieloni pewnie pokonali u siebie Arkę Gdynia 3-0. Była to 8. kolejka pierwszej ligi. Bramki dla Dumy Wildy zdobywali kolejno Antoni Młynarczyk, Kacper Szymanek i Aleksander Wołczek. Trener Warty Maciej Tokarczyk tonuje jednak nastroje po przekonującym zwycięstwie.
3: To nie jest tak, że dwa poprzednie mecze definiowały nas, że jesteśmy słabym zespołem. Tak samo ten mecz nas nie definiuje, że jesteśmy mistrzami ligi. Cały czas musimy iść według swoich standardów, swoich wartości do przodu.
1: Warta Poznań obecnie plasuje się na 5. miejscu pierwszej ligi. Kolejny mecz Duma Wildy zagra w piątek. Warciarze podejmą u siebie Puszczę Niepołomice. Pierwszy gwizdek na ogródku o 18:00.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Remont przedszkola specjalnego nr 135 powoli dobiega przedszkola.

0: To mówiło się ono kilka lat temu.
1: Rozpropagowane zostało w 2016 roku podczas kampanii wyborczej Donalda Trumpa, gdzie ilość informacji nieprawdziwych, ale też emocjonalnych był tak duży, że łączono je ze zwycięstwem tegoż populistycznego, co by nie było, polityka.
0: Mówił dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM profesor Szymon Ossowski. Postprawda zyskała na sile dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji AI, doprowadziła do zalewu internetu fałszywymi wiadomościami, a także do powstania tzw. deepfake'ów. Polegają one na kradzieży wizerunku i podszywaniu się pod kogoś innego w celu wprowadzenia odbiorcy w błąd. I to już wszystko w tym serwisie na ostatni dziś. Zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Godzina 9 wybiła na zegarach. To co pewne, to naszej kury nikt nie podrobi.

0: Godzina 9 wybiła na zegarku, mamy 14 dzień września, to poniedziałek, uwaga, do weekendu zostały
1: 4 dni.
0: Bardzo ładnie. Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemosław, Siemomysł obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Od naszej redakcji dzień walki z wypaleniem zawodowym i my tą walkę również kontynuujemy. Przysłowie na dziś, na podwyższenie Świętego Krzyża, jesień się przybliża. A to co niedługo w naszej rozmowie w Aferanku, to już za 3 minuty. Gościmy Klaudię Gąsior, założycielkę Hair Glow Club. Porozmawiamy o tym, jak przedsiębiorcze kobiety w Poznaniu radzą sobie z brakiem zespołu, dlaczego networking nie musi kojarzyć się ze sztywnym wciskaniem wizytówek i jak tworzyć środowisko, w którym kobiety wspierają się zamiast rywalizować. To już niedługo.

0: Club, czyli dokładniej społeczności przedsiębiorczych kobiet w Poznaniu. I o tym sobie też dzisiaj porozmawiamy. Od grudnia 2025 roku tworzysz przestrzeń, w której kobiety prowadzące własne biznesy mogą się poznawać, wymieniać doświadczeniem, nawiązywać współpracę i po prostu mieć wokół siebie ludzi, którzy są na podobnej drodze. Kiedy myślimy o networkingu biznesowym, wielu osobom stają przed oczami garnitury, sztuczne pewnie gdzieś uśmiechy i wciskanie sobie wizytówek. A jaki był twój pomysł na odczarowanie tego w Poznaniu? Tutaj nam też jakieś duchy zaczęły po studiu grożyć.
1: Wiesz co, przede wszystkim chciałam właśnie stworzyć społeczność bez kija w tyłku. Młoda krew, że tak powiem. I zależało mi na tym, żeby to było bardzo wspierające środowisko, czyli właśnie młode dziewczyny, które gdzieś może dopiero startują ze swoimi biznesami, które może są już gdzieś tam dalej, ale w bardzo takiej wspierającej atmosferze, właśnie przy jakimś evencie rozwojowym, że to nie jest tylko wymiana właśnie tych wizytówek, tylko my realnie się poznajemy i realnie jakby kontynuujemy te znajomości, nie? Więc wpadłam na pomysł stworzenia eventów właśnie dla przedsiębiorczych kobiet. No ale to się tak rozrosło, że nie chciałam się zatrzymywać tylko na eventach, tylko postanowiłam, że jakby dalej będę budować społeczność i to się okazało naprawdę złotem.
0: No, Hair Glow, tak jak też piszesz, zaczęło się od pomysłu na jedno spotkanie, tak. A dziś za wami już 4 edycje wydarzenia, coworkingi, spotkania networkingowe, aktywności wellbeingowe. Co było tym bezpośrednim takim zapalnikiem do działania? Czy brakowało ci osobiście takiego miejsca gdzieś w Poznaniu, czy słyszałaś może o tym od poznanianek?
1: Wiesz co, ja stworzyłam tę przestrzeń jakby, bo sama pragnęłam po prostu obracać się w takim środowisku i mówię, kurczę, dobra, że gdzie ja mogę iść? Gdzie ja mogę z tym iść? A potem sobie myślę, dobra, ja zrobię to sama. No i gdzieś tam wrzuciłam na social media po prostu taką zajawkę, że chciałabym coś takiego stworzyć i taka publiczna deklaracja to była. I jak zaczęłam dostawać wiadomości od po prostu dziewczyn, że tak, działaj, dawaj, robimy to, że przyszłabym, to dostałam takiego kopa motywacji po prostu, że ja mówię, no teraz to już nie mogę odpuścić, nie? No i tak właśnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta edycja i tylko właśnie dlatego, że miałam cudowny odzew i po prostu widziałam, że to się kręci, że jest, czyli że jest taka potrzeba po prostu w Poznaniu. Wiem, że są jakieś kluby przedsiębiorczych kobiet, jednak no fajnie jest robić coś na swoich zasadach i jakby po swojemu po prostu, nie? Więc też dostałam taki feedback, że tutaj u nas jest fajna atmosfera, fajny luz, że właśnie nie ma takiego, no, że jest bardzo wspierające środowisko, że właśnie nie ma tych takich stricte garniturów i tak dalej, nie?
0: A jak wyglądają właśnie takie spotkania networkingowe, skoro nie na sztywno? Mhm. To jak można?
1: Na przykład ostatnia edycja odbyła się w Ogrodzie Botanicznym i ona była taka bardzo piknikowa, więc my byłyśmy ubrane w sukienki, mówiłam dziewczynom, że właśnie luzik, fajny piknik. No i zazwyczaj jest tak, że zapraszam prelegentki, które właśnie wnoszą taką też dodatkową wartość do tych spotkań. Są takie bloki Q&A na przeróżne tematy, bo nie tylko tutaj biznesowe, około biznesowe i właśnie ogólnie o dobrostanie, bo kiedy my jakby odczuwamy dobrostan, no to wtedy wszystko wokół nas po prostu fajnie z nami rezonuje. I później właśnie zazwyczaj robię coś takiego jak biznesowy speed dating i to się też świetnie sprawdza, bo wtedy dziewczyny jeden na jeden mogą ze sobą porozmawiać i jakby realnie właśnie wymienić się kontaktem, potem wrócić do siebie. No i na ostatnim spotkaniu też zrobiłam coś takiego jak elevator speech, czyli po prostu każda miała kilka sekund, żeby się przedstawić i żeby po prostu powiedzieć, w czym może pomóc innej dziewczynie, nie?
0: I to jest super, bo możecie się spotkać na żywo, od razu poznać też i czuć ten vibe pewnie, który później się może przydać. A powiedz mi proszę, kim są w takim razie dziewczyny tworzące tą społeczność? Czy to są bardziej właścicielki już gdzieś dojrzałych firm, freelancerki, czy może kobiety, które dopiero zbierają odwagę, by nie wiem, rzucić etat i zacząć coś swojego?
1: To już tak ci powiem od ogółu do szczegółu, czyli przede wszystkim są te dziewczyny, które lubią się rozwijać, rozwój osobisty i po prostu są ambitne, chcą coś robić w życiu. Są to dziewczyny, które zarówno dopiero startują, ale dużo mam też dziewczyn, które już jakby prowadzą przez kilka lat swoje firmy i po prostu chcą się rozwijać, no nie? I są naprawdę to przeróżne dziewczyny, to są artystki, to są nauczycielki, to są na przykład dziewczyny ze świata nieruchomości, tancerki, dziewczyny ze świata marketingu. No po prostu przekrój jest tak niesamowity, że tutaj bym mogła długo wymieniać.
0: Jestem. Przekrój jest spory w takim razie. A z jakimi wyzwaniami może one się spotykają najczęściej? Z jakimi problemami przychodzą dziś? Na przykład obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Czy z tym przedsiębiorczynie w Poznaniu często się borykają?
1: Myślę, że tak. Myślę, że z tą taką kulturą, wiesz, ciągłego pracowania po prostu, że bycie na też własnej działalności, to często po prostu praca 2-4 na 7, ciężko nam się zatrzymać, więc tutaj też dbamy o to, żeby po prostu znaleźć gdzieś ten balans i żeby nie tylko ciągle myśleć o pracy, ale też właśnie o takich jakichś przyjemnościach dla siebie, żeby też postawić czasem na ten relaks i wsparcie właśnie uzyskać od tych dziewczyn, które gdzieś tam już są dalej, które już osiągnęły to, co na przykład, o czym my marzymy, nie? I na przykład z czym jeszcze się borykają? No nie wiem, boją się czegoś, na przykład boją się podjąć jakiegoś wyzwania, stresują się, że coś im nie wyjdzie, nie? Więc takie typowo mindsetowe rzeczy. No to tutaj jakby w naszej społeczności my też zagrzewamy do walki i wspieramy mocno, żeby po prostu no, podejmować ryzyko, żeby się nie bać, żeby próbować, no bo jakby no, masz ten backup, masz wsparcie w nas, nie?
0: I u was te osoby można właśnie poznać, bardziej doświadczone, które mogą doradzić, jak taka sytuacja może przebiec. Wspomniałaś o jednoosobowych działalnościach gospodarczych. No właśnie, często mówi się o samotności, będąc już w takiej, bo to się wydaje tak wszystko ładnie, pięknie, a później ciężko się czasami zatrzymać. Czy to właśnie poczucie braku zespołu i wsparcie najbardziej łączy wasze klubowiczki?
1: Tak, powiem ci szczerze, że jak już właśnie zaczęłam poznawać dziewczyny i tak realnie sobie z nimi rozmawiać, no to rzeczywiście ta samotność w biznesie, to siedzenie samemu w domu no jest takie przytłaczające i potem, gdy organizuję jakieś wyjście na kawkę albo właśnie coworking, to dziewczyny mówią, Boże, jak super w końcu wyjść i otworzyć do kogoś buzię, że nie siedzę tylko sama przed kompem, tylko realnie na kawce sobie porozmawiamy, wymienimy się jakimiś spostrzeżeniami, doświadczeniami i po prostu wtedy też wychodzi się no z takim kopem motywacji. Nie?
0: I można się łączyć rzeczywiście i wspierać, a nie rywalizować ze sobą,
1: tak,
0: bo to jest też klucz.
1: Tak, to jest główne motto moje, tak naprawdę, żeby sobie dmuchać w skrzydła, a nie je podcinać.
0: A powiedz proszę, która formuła w takim razie generuje u was najwięcej energii i może też realnych współprac przy okazji?
1: Wiesz co, wydaje mi się właśnie, że takie, ja to nazywam flagowy event, Hair Glow Club, właśnie takie duże eventy inspiracyjno-networkingowe, no z prelegentkami, bo nie dość, że to jest mega motywacja, mega inspiracja, to jeszcze rzeczywiście najwięcej dziewczyn wtedy przychodzi, tak do 40 dziewczyn, no i realnie jesteś w stanie po prostu kogoś poznać, nawiązać współpracę, te współprace potem się, wiesz, przemieniają w polecenia, my siebie nawzajem polecamy, chodzimy, korzystamy ze swoich usług. No, to jest niesamowite.
0: Jasne. A powiedz proszę w takim razie, czego ciebie nauczyły takie spotkania z przedsiębiorczymi kobietami w Poznaniu?
1: Wiesz co, przede wszystkim myślę, że żeby zadawać pytania, żeby nie bać się zadawać pytań, bo można fajnie przeskoczyć o kilka leveli po prostu pytając się bardziej doświadczonych dziewczyn od nas. No, najgorsze, co mogą powiedzieć, to, że nie odpowiedzą nam na pytania, ale raczej właśnie tu się tak nie zdarza, więc to jest piękne. Na pewno, żeby zwracać uwagę na to, w jakim środowisku się obracasz i jak chcesz rosnąć, no to po prostu otaczaj się lepszymi od siebie i się tego nie bój, nie wstydź.
0: I się pewnie ucz też od nich,
1: i
0: nie?
1: I się od nich ucz i czerp, bo to zazwyczaj właśnie jest tak, że te osoby chętnie pomagają. Dziewczyny mega chętnie dzielą się kontaktami, swoim właśnie doświadczeniem i nie tak, że po prostu wiesz, nie, no nie powiem ci, bo mi zabierzesz coś, nie?
0: No to nie o to chodzi. A w jakim kierunku zmierza Hair Glow Club właśnie? Czy ty bardziej wolisz rozwijać teraz to, co już masz, kontynuować tę edycję, czy gdzieś masz może takie marzenie gdzieś w przyszłości, jakby to miało wyglądać jeszcze?
1: Kurczę, plany są duże, bo ja nie sądziłam, że to się tak będzie fajnie rozwijać. I plany są duże. Marzą mi się szkolenia. Organizacja szkoleń właśnie rozwojowych. Marzą mi się spotkania z ekspertkami z różnych dziedzin. Marzy mi się wspólny wyjazd na przykład na koniec roku, że wyjeżdżamy sobie na przykład na tydzień i to jest typowo taki wyjazd szkoleniowy, networkingowy i jeszcze wakacje. Fajnie by było do tego. Mam w głowie kilka rzeczy, które, do których będę po prostu dążyć, bo jak widzę, że to, wiesz, działa, że dziewczyny tego chcą i mnie w tym też wspierają i one też chcą to budować, no to jakby działamy.
0: Spodziewam się, że z takiego wyjazdu może nie jedna fajna współpraca faktycznie wyjść. A na sam koniec, proszę powiedz, gdybyś miała zostawić dziś słuchaczkę z jedną myślą na temat odwagi do budowania własnej marki lub biznesu, co by to było?
1: No to na pewno, dziewczyno, zwróć właśnie uwagę, w jakim środowisku się obracasz. Szukaj takich miejsc jak Hair Glow Club, gdzie dostaniesz mega wsparcie i po prostu inne kobiety rozwijają twoje wszystkie wątpliwości. No, środowisko ma znaczenie.
0: Rozejrzyj się i współpracuj dalej. Założycielka Hair Glow Club, czyli Społeczności Przedsiębiorczych Kobiet w Poznaniu, Klaudia Gąsior, była moim i waszym gościem, gościnią bardziej powinienem był powiedzieć. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia w dalszej współpracy.
1: Dzięki bardzo, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Ja wiem, że temat poważny na antenie był, ale przepraszam, bo ja trochę ten temat poważny muszę zbić. Zajrzałem na naszą skrzynkę mailową i tu nie ma żadnego maila a propos dźwięków zwierząt,
1: jak
0: a propos
1: to się
0: dźwięków
1: stało?
0: Ptaków. Nikt nie zagwizdał, nikt nie zrobił kra-kra, nikt nie zrobił... Proszę zaprezentować teraz sowę.
1: O Boże.
0: Nikt nie zaprezentował sobie. Moi drodzy, my prowadzimy konkurs do godziny 10, w którym nie ma nagrody, ale jest... O, nagrodą jest dobra zabawa. Możemy tak się umówić. Możecie nam wysyłać wiadomości, w której to...
1: O, sowa taka się sowa obudziła, właśnie była.
0: W której to, przedstawicie nam, jak robią ptaki. No a tutaj brak chętnych.
1: Rozmowa poważna czy niepoważna, mniej więcej myślę, że jednak taka, którą warto było posłuchać i faktycznie wokół takich społeczności się skupić. My szukamy do 10 społeczności naśladowania ptaków, ludzi, którzy naśladują ptaki. Prosimy, aferanek@afera.com.pl, koniecznie wysyłajcie swoje...
0: zgłoszenia na konkurs bez nagrody, który nie jest konkursem.
1: Tak.
0: O, będziemy po prostu się dobrze bawić. A tymczasem zaglądamy jeszcze na listę aferowych nowości. Tutaj Norbi i Wika.
1: Czyli dzisiaj na my. To właśnie nasza nowość.

0: No i niestety musimy też zajrzeć na drogi, moi drodzy, bo korkuje się. Na przykład na S5 na dojeździe od strony Gniezna, tam przygotowania do remontu trwają, no i tym samym zwężenie istnieje za węzłem Kleszczewo, więc tam uważajcie i to miejsce możecie omijać, jeżeli w korkach nie chcecie stać. Na 92 tam dwa remonty na Nekli, na Antoninku, tam również się korkuje, no i coraz więcej tych samochodów przyjeżdża, no i na S11 kolejka do Gądek od Krzesin, również od Gądek do Krzesin, tak, również się znajduje do węzła Poznań-Krzesiny, więc tamto miejsce ominąć możecie.
1: Faktycznie na wschód od Poznania trochę gorzej ta sytuacja drogowo-korkowo-remontowa wygląda, ale jeśli się mylimy, no to 61 875 0213, możecie dzwonić do nas i informować, jak ta sytuacja faktycznie na drogach wygląda.
0: Do godziny 10 czekamy i do godziny 10 będziemy przekazywać informacje dalej. Zapraszamy.

0: That's Blue Oyster Cult. And as we fear our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: No to lista aferowych nowości, moi drodzy. Dominika Garmow i Dorośli. Taki singiel na naszą antenę trafił. No i na takiego singla możecie również trafić na naszej stronie. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie szczegóły w zakładce muzyka.
1: No a do 12 do piątku możecie oddawać również na ten singiel swoje głosy. Na aferzastą. Aferanek.
0: Do godziny 10 z kolei możecie napisać do nas SMS-a pod numer 7148, moi drodzy, ponieważ wyjściówka podwójna to jest to, co mamy do wygrania. A na co? Na koncercie w dwóch progach. Tam Drag Church, tam Liquid Mike, tam Hippie Trim. To wszystko już w najbliższą środę po 19.
1: Tak, i zapraszamy. Jeśli nie macie planów właśnie, a chcielibyście odbyć taki koncert, no to zapraszamy 7148. Pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpisujecie na pytanie, jak odpoczywacie od pracy. Wraz z uzasadnieniem do 10 takie SMS-y możecie wysyłać, no właśnie z racji dnia walki z wypaleniem zawodowym. Złotówkę i 23 grosze to koszt takiej wiadomości.
0: Zapraszamy.

0: My wracamy do tego konkursu, który odbył się w Warszawie. To były trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i słuchacze nadesłali swoje faktycznie imitacje.
1: Co to jest? Moi drodzy, wspaniałe to są elementy dźwiękowe naśladownictwa ptackiego. Ja się zastanawiałem przez czas trwania tego poranka, czy ja wymyślę coś, co mógłbym udać, no ale niestety nie wymyśliłem, bo niestety nie potrafię. Mamy pierwszą wiadomość z kawką, tak?
0: Tak, z kawką. To może najpierw sprawdźmy, jak taka kawka faktycznie brzmi? Nie sprawdzamy. Od razu sprawdzamy, jak słuchacz nagrał Olek. No czy to była kawka? Wątpię.
1: To był ptak.
0: To był jakiś ptak.
1: To był naprawdę bardzo ładnie udany ptak. Ja szczerze mówiąc, jakby to był konkurs jednoosobowy, to przyznałbym za to pierwsze miejsce. Ale mamy też, moi drodzy, nie tylko kawkę od Olka, ale mamy również kaczkę od Hani. I bardzo proszę o zaprezentowanie kaczki od Hani.
2: Kła, kła. Kła. Kła.
1: Jakby to był konkurs też jednoosobowy, to też bym przyznał bez dwóch zdań, bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
0: Myślę, że nawet w tym naszym dwuosobowym konkursie to jednak kaczka wygrywa.
1: Kaczka zabawniejsza, kaczka taka, wiesz, bardziej z takim dodatkowym śmiesznym polotem, no, ale kawka taka bardziej realna.
0: Ale to w ogóle nie brzmi jak kawka.
1: Ty słyszałeś kiedyś kawkę?
0: Słyszałem.
1: Ja nie.
0: To bardziej jak herbatka brzmi, szczerze mówiąc.
1: A, no może też w tym kierunku. Dziękujemy bardzo serdecznie, moi drodzy. To co, Hania czy Olek wygrywają
0: Wygrywacie grube nic.
1: Tak, wygrywacie pozdrowienia od nas. Pozdrawiam.
0: Uściski możemy też takie
1: przez mikrofon.
0: Tak, o.
1: Uściskujemy przez mikrofon.
0: To był właśnie uścisk, także pozdrawiamy was.
1: Dziękujemy za to, że aplikowaliście. Dziękujemy za to, że postaraliście się, chociaż wiecie, że nagrody zupełnie tutaj żadnej w tym konkursie akurat nie ma. No ale cóż, przynajmniej wy mieliście zabawę i my mieliśmy z czego się pośmiać.
0: Ja się świetnie bawiłem.
1: Do godziny 10 będziemy się tak bawić minimum.

0: Kalibracja dokonana. 3 minuty zostały do godziny 10:00. To czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Na Naromowicach powstanie nowy węzeł przesiadkowy. Przetarg na wykonawcę inwestycji został ogłoszony. Oprócz wybudowania węzła zakres prac obejmie też postawienie drogi dla rowerzystów i pieszych od ulicy Błażeja do platformy peronowej. Planuje się także budowę oświetlenia, pasów zieleni i montaż małej infrastruktury. Cała inwestycja na Naromowicach jest częścią większego planu.
2: Prace na Naramowicach to część większego planu, którego celem jest dostosowanie towarowej obwodnicy Poznania do połączeń pasażerskich. Przewiduje się budowę 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w obrębie Poznania. Oprócz Naramowic to również Franowo, Kobyle Pole, Zieliniec i Piątkowo.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogą składać oferty do 24 września. Inwestycja dofinansowana jest z funduszy europejskich. Miniony weekend w Poznaniu odbył się festiwal Młodosfera. W ramach inicjatywy odbył się szereg paneli i dyskusji. Jeden z wykładów Czego szuka następne pokolenie oparty był na badaniach młodych obywateli Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski. Wyniki mogą zaskakiwać.
3: Najwięcej procent badanych wskazało, że optymistycznie patrzy na przyszłość Polski. To jest w ogóle taki ciekawy i dobry sygnał, bo rzeczywiście jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi właśnie o ten odsetek osób, które odpowiedziały, że pozytywnie patrzą na przyszłość kraju.
1: Mówiła Maja Jeśmianowicz-Mierzejewska z Fundacji Nowej Wspólnoty. Z badań wynika też, że młodzi Polacy liderują pod kątem zaangażowania w działalność online, natomiast zaledwie 15% z nich angażuje się w działania stowarzyszeń czy fundacji. Jest to najsłabszy wynik w Europie.
4: O sporcie na 98,6.
1: Fort Poznań o krok od wymarzonego debiutu. Poznaniacy ostatecznie przegrali 2-3 z Awią Świdnik w pierwszej kolejce siatkarskiej pierwszej ligi. Pomimo, że to pierwszy mecz o stawkę w historii poznańskiej drużyny, to można czuć niedosyt. Fort prowadził już 2-0 i wystarczyło dołożyć tylko jednego seta, by sięgnąć po 3 punkty. Awia zdołała odwrócić losy spotkania i rozstrzygnęła mecz na swoją korzyść w tiebreaku, w którym było 15-13. Następny mecz Fort Poznań rozegra u siebie z Siedlcami. Początek spotkania o 19 w sobotę.
4: Zaglądamy do zoo.
1: Można już podziwiać...

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

0: 4 dni do weekendu zostały. To oznacza, że mamy poniedziałek, dokładnie 14 dzień września, godzina 10. Wybiła właśnie na zegarach, a imieniny dzisiaj obchodzi
1: Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i Siemomysł. Wszystkiego dobrego wam oczywiście życzymy. Dzień walki z wypaleniem zawodowym dzisiaj w kalendarzu mamy, więc jeżeli się wypalacie, to przestańcie, bo dzisiaj z tym walczymy.
0: Koniecznie, chociaż dzisiaj przestańcie ten jeden dzień, mimo że poniedziałek. To walczymy.
1: No właśnie, może na weekend na przykład sobie na poniedziałek przedłużyć i wziąć dzisiaj, nie wiem, takie na żądanie.
0: To już chyba za późno dla niektórych, tak? Mi się wydaje, no, że tak od 10 to raczej...
1: A to są jakieś zasady w nażądaniu?
0: Tak mi się wydaje.
1: Że to dzień wcześniej trzeba... Nie mam zielonego pojęcia.
0: Wiem, że niektóre L4 wygląda tak, że możesz wstecz wziąć, ale czy na żądanie? Nie wiem.
1: No bo nie, tu nie o L4, tylko o tym, żeby sobie weekend przedłużyć, no, a nie chorować.
0: Okay.
1: Bywajcie w zdrowiu! O! Tak można wam również powiedzieć. Dziękujemy za to, że byliście. A propos tego dnia, to pytaliśmy w konkursie. Tu są historie w odpowiedziach poopisywane, więc pozwólcie, że my to naczytamy.
0: Tak.
1: Pomyślimy.
0: Bardzo dużo sposobów na odpoczywanie od pracy macie, to
1: trzeba przyznać. Wybierzemy i z tych historii jedną wskażemy i wyślemy SMS-a zwrotnego.
0: I to jest akurat konkurs, w którym macie coś do wygrania. Właśnie koncert na Drag Charge, Liquid Mike i Hippie Trim, a nie tak jak w naszym tym w naśladowaniu ptaków. Tam po prostu był uścisk dłoni prezentera. Aferanka to właśnie od Mikołaja Pokorzyńskiego i od Kamila Strużyńskiego. Taki uścisk dostała Hanna, tak się chyba zgodziliśmy, a z kolei Marcel Kojewa był odpowiedzialny za serwis informacyjne, Alina Krużyńska i Hanna Kowalska za realizację tego aferanka i to chyba zbieżność imion wystąpiła.
1: Miejmy nadzieję, że nie zbieżność nazwisk, bo to wtedy by było, że jakąś rodzinę naszych pracowników i wolontariuszy do konkursu zapraszamy.
0: Dobrze, że nagrody nie było.
1: Dobrze, że nagrody nie było. O mały włos, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Żegnamy się jak zawsze kartką z kalendarza.
0: 14 dzień września 1983 roku. Wtedy urodziła się Amy Winehouse.
1: No i z tego powodu na sam koniec jeszcze Rehab od nas dla was. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.

wiatru świetliki jak iskra. Szlugi smakują jak nigdy. Zróbmy sobie nowe blizny.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
1: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły. www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Zaczynamy nowy tydzień pełen wrażeń i dobrej energii. A że dziś obchodzimy Dzień Walki z wypaleniem zawodowym, po porannych obowiązkach warto znaleźć chwilę na oddech. Dlatego mam dla Ciebie kilka kulturalnych propozycji, które rozbudzą Twój dzień. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę Cię dzisiaj do świata kultury i pasji.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli dzisiaj masz ochotę udać się w mroczną podróż do tajemniczego, onirycznego świata, to polecam Ci się przejść na wystawę Beksiński w Poznaniu, którą można zobaczyć na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2026 roku i jedna z największych ekspozycji malarstwa artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Zamiast kolejnego spaceru po Poznaniu, tym razem możesz wejść prosto do świata, którego nie da się łatwo wyjaśnić. Zatem jeśli lubisz sztukę, która nie podaje wszystkich odpowiedzi na tacy, tylko zostawia w głowie kilka pytań, to wystawa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zdecydowanie jest warta odwiedzenia. A jeśli po całym dniu potrzebujesz jeszcze jednego sposobu na walkę z wypaleniem, mam coś dla Ciebie. Tym razem będzie jednak mniej poważnie. Na scenie pojawi się Zbychu Grabowski, który jest członkiem krakowskiego Comedy Lab i stand-uperem z ponad 10-letnim doświadczeniem. W swoim najnowszym programie W trzeciej stronie baru o godzinie 19 opowie o swoim życiu. Będą internetowe absurdy, memy i życiowe obserwacje. Będą też historie, w których każdy może znaleźć coś znajomego. A jeśli samo oglądanie to za mało, po występie odbędzie się open mic. Możesz więc nie tylko się śmiać, ale też spróbować swoich sił na scenie. Skoro dzisiaj walczymy z wypaleniem, zacznijmy od śmiechu. Wpadaj zatem do klubu Trzecia strona baru o godzinie 19.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Gdybyś była moja, mielibyśmy spokój. Żadnych wojen i pożarów, nieprzyjaciół ani wrogów.

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: wybrany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Mój stary zdechł. Nareszcie.
4: Jezu,
3: jak bardzo chciałam to powiedzieć.
4: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
3: Bo ojciec od lat mi wisi.
5: Spektakl Martwy Ojciec.
3: Od lat mi wisi.
5: 19 i 20 września.
3: Jak kamień u szyi.
5: Szczegółów szukaj w sieci.
3: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
6: Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
7: Słuchasz, ale...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Zaczynamy nowy tydzień pełen wrażeń i dobrej energii. A że dziś obchodzimy Dzień Walki z wypaleniem zawodowym, po porannych obowiązkach warto znaleźć chwilę na oddech. Dlatego mam dla Ciebie kilka kulturalnych propozycji, które rozbudzą Twój dzień. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę Cię dzisiaj do świata kultury i pasji.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli dzisiaj masz ochotę udać się w mroczną podróż do tajemniczego, onirycznego świata, to polecam Ci się przejść na wystawę Beksiński w Poznaniu, którą można zobaczyć na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2026 roku i jedna z największych ekspozycji malarstwa artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Zamiast kolejnego spaceru po Poznaniu, tym razem możesz wejść prosto do świata, którego nie da się łatwo wyjaśnić. Zatem jeśli lubisz sztukę, która nie podaje wszystkich odpowiedzi na tacy, tylko zostawia w głowie kilka pytań, to wystawa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zdecydowanie jest warta odwiedzenia. A jeśli po całym dniu potrzebujesz jeszcze jednego sposobu na walkę z wypaleniem, mam coś dla Ciebie. Tym razem będzie jednak mniej poważnie. Na scenie pojawi się Zbychu Grabowski, który jest członkiem krakowskiego Comedy Lab i stand-uperem z ponad 10-letnim doświadczeniem. W swoim najnowszym programie w trzeciej stronie baru o godzinie 19 opowie o swoim życiu. Będą internetowe absurdy, memy i życiowe obserwacje. Będą też historie, w których każdy może znaleźć coś znajomego. A jeśli samo oglądanie to za mało, po występie odbędzie się open mic. Możesz więc nie tylko się śmiać, ale też spróbować swoich sił na scenie. Skoro dzisiaj walczymy z wypaleniem, zacznijmy od śmiechu. Wpadaj zatem do klubu Trzecia Strona Baru o godzinie 19.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: Nie auto.
1: Halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, a nie może się utrzymać jak Andrzej Machacz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: I wybiła godzina...
1: Nie pokażesz.
0: Poczekajmy, poczekajmy. Poczekaliśmy. Wybiła godzina 16.
2: Hurtownia w Radiu Afera.
3: Tak, no już nawet za pół minuty 16:01. 14 września, dzieci chodzą już do szkoły, studenci jeszcze nie, za co myślę, że wszyscy jesteśmy wdzięczni. Imieniny dzisiaj Roxana, Bernard, Szymon, Jan, Wiktor, Albert i fajne imię Siemomysł. Siemomysł.
0: Bardzo ładne imię.
3: No.
0: Z nietypowych świąt obchodzimy dzisiaj Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym.
3: Tak, no dotyka nas to, myślę, wszystkich, jeżeli się posiedziałam w jakiejś pracy dłużej niż 2 miesiące. Nie, no przesadzam. Co tam jeszcze dzisiaj w programie?
0: Dzisiaj w programie będziemy mieć tak, wiele nowości w kalendarium, które już i ci mówiłam wcześniej, przygotowałam sobie na zaś i konkurs.
3: Jesteś chyba najbardziej przygotowaną osobą, z jaką miałem przyjemność prowadzić audycję.
0: To dlatego, że się jeszcze uczę, wiesz?
3: Niemożliwe.
0: Naprawdę jeszcze się uczę, ale o konkursie powiemy chyba za chwilę.
3: Chyba tak.

0: Zapomnieliśmy o najważniejszym.
1: Tak, no ja też nie lubię, jak do mnie mówią anonimowe głosy.
0: Co nie? No. Więc za mikrofonem tak.
1: Bartosz Kozłowski.
0: Natalia Król, a za realizację odpowiada Agata Pelska.

0: Wiecie, na co teraz pora?
1: Bum, bum, bum, bum, bum.
0: Konkurs, a w dzisiejszym konkursie fajnie, bo mamy wejściówkę podwójną. Jeżeli jesteście fanami muzyki hardcore, no to będzie coś dla was, bo wejściówka i uwaga, to będzie naprawdę długa i taka nazwa mogąca połamać język. Jest na Drag Church X Liquid Mike X Hippie Trim. Udało się bez żadnego przekręcenia. To jest środa za dwa dni o godzinie 19 w dwóch progach. No a co trzeba zrobić, żeby taki konkurs wygrać?
1: Musicie do nas napisać SMS-a na 7148, dodać prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: Tak, a jako że dzisiaj dzień wypalenia zawodowego, no to pytamy o najgorszą pracę, jaką mieliście. Ja od siebie mogę powiedzieć, że premiowo będę odpowiedzi śmieszne.
1: Koszt takiego SMS-a to złoty 23.

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio

0: bardzo lubię, gdy wiadomości są niepoważne.
1: Ja też bardzo lubię to. I tym razem mamy bardzo niepoważną wiadomość, jednocześnie bardzo poważną, niebezpieczną.
0: Tak, mogło się skończyć źle, na szczęście się nie skończyło i myślę, że przeczytamy ten nagłówek, bo nagłówek to jest taki niepoważny. Sarna, dzik, a może zając. Tego zwierzęcia kierowca się nie spodziewał. Chodzi tutaj o zwierzę, które przebiegło przez drogę, no i tutaj może 2 sekundy na zastanowienie, co to mogło być. Natalia?
1: Krowa!
0: Krowa, była to krowa. Krowa wybiegła z lasu. Zdarzyło mi się wiele zwierząt. Najdziwniejsze to sowa, która taka młoda, jeszcze nieopierzona, mi usiadła na środku drogi w Bieszczadach w nocy. To było moje najdziwniejsze zwierzę, ale właśnie patrzę na to zdjęcie i ta krowa jest w takim półskoku po prostu przez tą jezdnię. To by pobiło moją sowę.
1: Wiesz co, ja sobie tak myślę o tym i myślę, że ona chciała być sarną.
0: To jest krowa, która ma problemy ze swoją tożsamością.
1: Muszę się z tobą zgodzić.
0: Co nie jest tematem do śmiechu. Jeżeli krowa chciała być sarną, to uważam, że nie powinniśmy jej tego odmówić, a jeżeli już uciekła z pastwiska i dostała się do lasu, to jest na dobrej drodze, żeby tą sarną zostać. Ale my właściwie jeszcze powinniśmy wspomnieć o naszej nowości muzycznej.
1: Jest to Zapach lata.
0: Wykonawca znowu jest trudny do przeczytania. Spróbuję. Czorski?
1: Chyba tak.

0: Polskie lato. Polskie lato, a jak polskie lato w Poznaniu, to też pewien festiwal, który do teraz w sumie przechodzi echem.
1: Przechodzi echem. I to dosyć mocnym. Na Cytadeli było mnóstwo ludzi.
0: Tak.
1: Więc i mnóstwo śmieci.
0: I mnóstwo zniszczeń i też strat dla zwierząt. No to jest główna krytyka festiwalu Bittersweet, który miał w tym sierpniu swoją drugą edycję. No też jest kwestia tego, że Cytadela właściwie jest cmentarzem, co też widzę, że to może nie odpowiadać. No ale o tych stratach, bo wyszły oprócz tych oczywistych, jak rozjeżdżenie części terenu, też dwie, no nie wiem jak to nazwać, rzeczy, których się nie spodziewałem. O, w ten sposób.
1: O.
0: Pierwsza z nich to przesadzenie klona, bezprawne przesadzenie klona.
1: No, wzięli przesadzić, nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Nie pasowało im, że jest klon organizatorom, że klon jest tam, gdzie jest, więc postanowili go przesadzić. I z jednej strony Zarząd Zieleni Miejskiej dosyć małostkowo rozlicza, można tak chyba to nazwać, festiwal, ale z drugiej strony ja uważam, że bardzo dobrze, że tak robią. Bo jednak to jest cenny teren i jednak tak dużego komercyjnego organizatora chyba należałoby rozliczać tak małostkowo.
1: To prawda. Uważam, że jeśli... W sensie przesadzenie klona moim zdaniem jest dosyć mocnym przesadą. Tak samo to, że tutaj zajęli więcej części parku niż powinni.
0: Tak, a miasto wyceniło sobie to na 31 tysięcy złotych, to znaczy cenę zajęcia tej dodatkowej przestrzeni, no i z tą karą organizator próbuje dyskutować. Dodatkowo Zarząd Zieleni Miejskiej zatrzymał kaucję w wysokości 215 tysięcy złotych, no i organizator, jeżeli naprawi straty, a tych trochę jest do połowy października, no to te pieniądze odzyska.
1: Jeśli chodzi właśnie o jeszcze śmieci, to tych śmieci jest naprawdę dużo i jak widzę zdjęcia, to jestem troszkę przerażona.
0: No, z jednej strony tak, z drugiej strony chyba nie da się tego uniknąć. Może da się za to szybciej posprzątać, bo przecież od Bittersweeta minął już prawie miesiąc.
1: Prawie miesiąc.

0: przyznam ci się do czegoś?
1: Słucham.
0: Przez ten maraton, który spędzam aktualnie tutaj, tak? Czuję, że zmieniam się w historyka.
1: Czuję, że zmieniasz się w historyka. No, to pewnie za sprawą kalendarium. A w sumie dla słuchaczy, od kiedy jesteś tutaj bez przerwy?
0: Od środy.
1: Od środy. Czyli jeżeli ktoś słucha codziennie, to codziennie słyszy ciebie.
0: Tak. Codziennie można mnie usłyszeć w tym radiu.
1: Myślę, że to jest krótka droga do nawiązania jakiejś parasocjalnej relacji na linii słuchacz Natalia.
0: Wiesz co? Ja bardzo chętnie bym się o tym dowiedziała, czy ktoś już czuje ze mną głębszą relację tutaj, dlatego poprosiłabym, że jeśli poczuliście ze mną głębszą relację, to zadzwońcie 618750213.
1: Tak, czekamy na wasze telefony. No a tymczasem do tego aspektu historycznego, kalendarium.
0: Kalendarium. I teraz powiem tak. W 1923 roku w Poznaniu, rozpoczął działalność artystyczną Teatr Nowy imienia wtedy jeszcze Modrzejewskiej.
1: Tak, a teraz jak się go wpisze w Google, to jest to teatr imienia Izabeli Cywińskiej. Tam to było Teatr Nowy, teraz też jest Teatr Nowy, po tym szukałem, więc tak zakładam, że ta patronka gdzieś po drodze się zmieniła. A jak cofniemy się o rok, ale zostaniemy na 14 września, to czyli 1922, to okaże się, że w Poznaniu założono Wielkopolski Klub Bokserski.
0: Ćwiczyłeś kiedyś jakieś sztuki walki?
1: Karate w podstawówce, jak chyba większość ludzi w moim wieku.
0: Ja się przyznam. Przyznam się przed każdym.
1: Tak.
0: Ja tego nie będę ukrywać już. Chodziłam kiedyś na taekwondo. Byłam na zajęciach raz.
1: Okej, okay, co sprawiło, że zrezygnowałaś?
0: Nie pamiętam, byłam bardzo mała. Prawdopodobnie to, że byłam jedyną dziewczyną w grupie.
1: Zrozumiałe. No, myślę, że i tak pokonałabyś mnie w walce. Dzięki tym jednym zajęciom.
0: Słuchaj, no możemy się przekonać już po audycji.
1: Wolałbym nie.
0: Okej. I teraz tak. W 1992 roku premierę miał album zespołu Acid Drinkers, Strip Days. I my puścimy z tej płyty jedną piosenkę. Ja wybrałam do tego Rock and Roll Beast.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Słuchasz hurtowni. Radia Afera na 98,6.

0: dzisiaj jest jesień. Ustaliłam to, teraz mamy już jesień, pora na picie swoich herbat.
1: Herbat, ale też niektórzy lubią kawę z syropem dyniowym. Co o tym sądzisz?
0: Wiesz co, ja jestem jednak fanką czarnej kawy.
1: Valid. Absolutnie valid.
0: Tak, najbardziej iced americano, ale ja po prostu jestem troszkę w inną stronę odsunięta. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, maksymalnie 20 stopni, może spaść do 9 i deszcz.
1: Okej, okay, no fakt o Natalii dosyć znany jest taki, że Natalia nie lubi pogody.
0: Nie lubię pogody. Słońce, deszcz, nie lubię. Nie podoba mi się, jutro ma nie padać, ale też ma być zimno, ale też ma być do 22 stopni. Więc nie podoba mi się ta pogoda. Mam nadzieję, że wy jesteście bardziej zadowoleni z tej pogody niż ja.
1: Można powiedzieć, że twój spirit animal to jest rolnik. Bo rolnicy są też znani z tego, że pogoda im nigdy nie pasuje. Nie, chyba ci nie podpasowało to spirit animal. No to może przejdźmy teraz do korków w mieście. 16:30, miasto wojewódzkie, dzieci wróciły do szkoły, ludzie wracają z pracy, no jest tragedia. Jak Natalii się nie podoba pogoda, to mi się nie podobają drogi, mi się nie podoba sytuacja na drogach, też nigdy w takim razie. No i cóż, na czarno, już nie na czerwono, tylko na czarno, świeci się Berdychowo, świeci się praktycznie cały obwód Starego Miasta, Królowej Jadwigi, bez zaskoczenia też na rondach, bo taki sam kolor ma rondo Rataje, rondo Śródka, za to ulica Warszawska. Kawałek za rondem Śródka robi się zielona, więc tam pewnie można odetchnąć z ulgą. I właściwie nieważne, w którą stronę z Poznania wyjeżdżacie, jak miniecie to duże rondo, które was oddziela od upragnionego wyjazdu, no to tam już się robi w miarę spoko, także jest jakaś nadzieja. Oprócz tego na mapie widzę sporo ikonek oznaczających roboty drogowe, no ale biorąc pod uwagę to, w jakim mieście jesteśmy, to chyba nie dziwi.
0: Ja nie jestem całkowicie zdziwiona, jeśli chodzi o korki o tej godzinie. Jest popołudnie. Ludzie wracają z pracy, dzieci wracają ze szkoły albo jadą na jakieś zajęcia pozaszkolne.
1: Oj, tak.
0: I roboty.
1: Tak. Zaskakujące będzie kiedyś wejście, jeżeli wejdziemy o tej 16 z kawałkiem, albo już niedługo o 15, no bo hurtownia będzie się przesuwać od października o godzinę i powiemy, że jest luz w mieście. Wtedy to chyba będzie oznaczało, że coś niedobrego się wydarzyło. Z jakiegoś powodu nikt nie poszedł do pracy tego dnia. No cóż, pozostaje życzyć wam wszystkim w autach cierpliwości, a jeżeli wiecie coś, czego ja nie wiem o sytuacji na drogach, no to dzwońcie 618750213.

0: Stop. No, tak powiedziała piosenka. A my nie skończymy. My tu będziemy jeszcze przez godzinę i 15 minut. Tak, a teraz czas na konkurs, bo dawno o konkursie nie było. Wejściówka podwójna na koncert i tutaj są trzej wykonawcy. Tak chyba mogę ich określić. A może to jest jedna grupa, która robi jakiś kolab? Nie wiem. Wymieniam. Tak jak stoją. Drag Church, Liquid Mike i Hippie Trim. To jest muzyka gatunku hardcore, także jeżeli ktoś lubi, no to myślę, że fajna okazja. W najbliższą środę będzie okazja ich zobaczyć o 19 w dwóch progach. Przypominam, jest to wejściówka podwójna, także jak wygracie, to możecie kogoś zabrać. No a co trzeba zrobić, żeby zawalczyć?
1: Żeby wygrać taką wejściówkę, należy napisać do nas SMS-a na 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: Tak, a pytamy dzisiaj o waszą najgorszą pracę, no bo mamy dzień wypalenia zawodowego, czego nikomu nie życzę, ale po czasie te historie z najgorszymi pracami mają to do siebie, że są dosyć zabawne i myślę, że fajnie będzie, jeżeli też w takim tonie nadsyłać będziecie wasze odpowiedzi.
1: Czekamy na wasze odpowiedzi jeszcze do godziny, jeszcze tak?
0: No jeszcze z godzinkę.
1: Z godzinkę poczekamy.
2: Proszę państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy.

0: Jak często lubisz chodzić na basen?
1: Kurczę, to zależy od sezonu, naprawdę zależy od sezonu, bo w lato nie lubię, ale jak nadchodzi jesień, to jest coś, to się we mnie budzi jak chęć wypicia herbatki w łóżku.
0: Czyli jesteś pływacką jesieniarą.
1: Baseniarą. Sezonowa baseniara. Sezoniara baseniara.
0: Ja na przykład kiedyś chodziłam dosyć często na basen, później poszłam na studia i przestałam.
1: Myślisz, że to były studia bezpośrednie jako powód, czy po prostu tak się ułożyło życie, że przy okazji studiów nie było miejsca na basen?
0: Wiesz co? Zostałam studentem i zaczęłam klepać biedę.
1: Ach tak, no bo wejściówki na basen swoje potrafią kosztować. No my o tych basenach nie bez powodu, bo znaleźliśmy dla was aż dwa basenowe newsy z regionu, co uważam, że jest ciekawym zbiegiem okoliczności.
0: Tak, na początku sierpnia na pływalni w Ratajach wybuchł pożar i nie było jakichś dużych zniszczeń, ale basen został zamknięty.
1: Wpadł mi do głowy niesamowicie głupi żart związany z tym, że przecież tam jest woda.
0: Śmieszne.
1: Właściwie opowiedziałem ten głupi żart.
0: Śmieszny żart. Nie rozbawił.
1: Mam nadzieję, że słuchaczy też rozbawiło. No ten basen, nasz news jest taki, że ten basen na nowo się otworzy w piątek. Najbliższy piątek. Od godziny 12 będzie można znowu korzystać z tego basenu. To jest basen na osiedlu Piastowskim i w sumie to tam pływałem. To jest naprawdę spoko pływalnia.
0: Tak, ale nie będą jeszcze otwarte sauny.
1: Szkoda, bo to ostatnio też bardzo lubię. A nasz drugi news basenowy pochodzi z Czerwonaka. Ten news można opowiedzieć dwojako, bo z jednej strony mowa jest o tym, że basen i sauny są nieczynne, ale z drugiej strony jest napisane, że nieczynne to one będą do 18 września, czyli znowu do piątku. Czyli co? Można właściwie powiedzieć, że w piątek dwa nowe baseny.
0: Dwa nowe baseny, nowa woda, nowe wszystko.
1: No cóż.
0: Stary basen.
1: Stary basen, nowa...
0: Nie wiem, przygoda.
1: Nowy rok, nowa ja. Nowy basen, nowa ja.
0: Nowa ja.
1: Cóż, ja się chyba wybiorę. Nie wiem jak wysłuchacze, ale ja będę.

0: Dochodzi godzina 17, więc usłyszmy to jeszcze raz.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Tak, będziemy z wami jeszcze godzinę. Jeszcze godzinę macie, żeby nadsyłać odpowiedzi na nasze świetne pytanie konkursowe, które niedługo powtórzymy. Także jeżeli dopiero dołączyliście, to wyczekujcie, bo uważam, że dzisiaj jest fajne pytanie.
2: Tak, mamy 14 września, poniedziałek.
0: Tak.
2: Gdyby ktoś zapomniał, nie mamy już weekendu, skończył się.
0: Dzieci są w szkole, a my jeszcze nie. Przedstawmy się jeszcze raz może, bo mogli ludzie dołączyć.
2: Za mikrofonem Natalia Król.
0: Bartosz Kozłowski, a realizuje nas dzisiaj Agata Pelska. No i co, w tym składzie siedzimy do godziny 18.

0: też nie jest dobre słowo, z każdym przeczytaniem, to jest dobre słowo, z każdym przeczytaniem idzie mi to coraz lepiej. To jest najbliższa środa, to jest 16 września, to jest godzina 19, to są dwa progi, to jest muzyka hardcore. Myślę, że dosyć jest. Zwięźle chciałem powiedzieć, mi to poszło. Na co trzeba zrobić?
1: Trzeba napisać SMS-a na numer 7148 prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: Tak, a pytamy o waszą najgorszą pracę z okazji Dnia Wypalenia Zawodowego.
1: Koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: Pytanie być może delikatnie osobiste, ale czy byłaś kiedyś w jakimś klubie?
1: Byłam w klubie.
0: Jakim?
1: Książki.
0: Spodziewałem się, że to będzie odpowiedź w stylu przyjaciół myszki Miki, ale dobra odpowiedź.
1: W klubie szachowym też byłam.
0: Nice. Jakie książki czytaliście w klubie książki? Kiedy to było?
1: To było dosyć dawno temu. To było, jak byłam w technikum jeszcze.
0: Okay.
1: To był klub w ogóle z mojej szkoły. I czytaliśmy tam lektury szkolne, ale omawialiśmy je w inny sposób niż w szkole, tak typowo.
0: Gdybym był w szkole, to by brzmiało dla mnie tragicznie, ale teraz z perspektywy czasu to brzmi naprawdę fajnie. W ogóle zapisałbym się do klubu książki, tak zupełnie, zupełnie szczerze i nieironicznie. Chciałbym.
1: Ja też bym chciała właśnie. To by było dosyć przyjemne, tak. Czytać książki z motywacją, że musisz je przeczytać, a nie tak. O.
0: Może klub książki afery, to jest pomysł na audycję wieczorną.
1: To jest dobry pomysł.
0: Tylko wtedy trzeba by czytać jedną książkę tygodniowo, co niby nie jest dużo, ale...
1: 52 książki w roku?
0: Jak skipniesz książkę i udajesz, że przeczytałaś, a twój współprowadzący naprawdę ją przeczytał, to może być problem. A co gorsza, jak słuchacz ją przeczytał, a ty sobie lecisz w kulki.
1: Do tego trzeba być rzetelnym dziennikarzem.
0: Tak, no cóż, może kiedyś, może kiedyś, a może taka audycja już była. Sporo audycji tutaj było, o których ja nie wiem. No o tym klubie to tak trochę... No głupie nawiązanie, bo nasza nowość muzyczna nazywa się Klub, zaraz sobie jej posłuchamy. I wiem, że nie lubisz czytać nazw wykonawców, które są nieoczywiste, dlatego wrzucę cię teraz pod pociąg. Czyja to jest nowość?
1: Bndk.
0: Bndk albo Bendek, bo solówki gitarowe gra tutaj Jan Bendek, więc być może jest to jakiś trop. Posłuchajmy.

0: cały klub.
1: Sierpień i wrzesień to najlepszy czas, aby poznać tajemniczy świat nietoperzy. I to prawda, bo dużo w te wakacje spędzam czasu w naturze i mogę potwierdzić, że jak wieczorem się w jakimś bardziej odludnym miejscu, chociaż nawet nie, bo mogą być to parki w Poznaniu, się siedzi, to faktycznie da się zauważyć nietoperze i mi się to mega podoba.
2: Ja mieszkam w centrum. Ja to zaznaczę wszystkim. Ja mieszkam w centrum i ja w centrum zobaczyłam nietoperza.
1: W centrum, okej.
2: Okay. Latał, ja przez jakieś dobre 5 minut gapiłam się na niego.
1: Myślę, że o ile w lesie to może być zwykły nietoperz, tak nietoperz w centrum ma jakiś potencjał, żeby być wampirem.
2: Pomyślałam o tym, ale później sobie pomyślałam, i tak mam anemię.
1: Tak, a co do rozwoju relacji parasocjalnych, no to już słuchacze, którzy przywiązali się do Natalii, mają konkretną, kolejną informację o niej. Mieszka w centrum.
2: Mieszkam w centrum. Zapiszcie i mam anemię.
1: Może niedługo jakiś reveal grupy krwi, kto wie.
2: Może to zrobimy, może nie. Może nietoperze będą chętne.
1: Właściwie to dlaczego o tych nietoperzach?
2: Mówimy o nietoperzach, bo jest aktualnie akcja Las do góry nogami. I można spotkać się z nietoperzami. Leśnicy organizują akcję, dzięki której są organizowane nocne spacery po lasach.
1: Okej, sam bym się bał, ale z leśnikiem bym poszedł.
2: Są tam prelekcje i rozmawiają o nietoperzach. I teraz, gdzie takie spacery są?
3: Na stronie internetowej Lasów Państwowych po wpisaniu hasła Las do góry nogami pojawi nam się mapa i na tej mapie mogą Państwo zobaczyć proponowane przez leśników różnego rodzaju aktywności, spacery, edukacyjne prelekcje właśnie dotyczące nietoperzy, w których mogą Państwo wziąć udział całkowicie za darmo.
2: Angażowane są też inne rzeczy związane z takimi akcjami. Na przykład tutaj rozmawiamy o pomocy takim zwierzętom.
1: No, ja nie mam pojęcia, jak można by pomóc nietoperzom. Strzelam, że najlepiej to by je zostawić w spokoju.
3: Wywieszanie budek dla nietoperzy i takie działania chociażby w nadleśnictwie Grodzisk na terenie poznańskiej dyrekcji w ostatnim czasie były podejmowane, gdzie takie schrony dla nietoperzy zostały przez leśników rozwieszone na ambonach myśliwskich, czy też tworzymy ścieżki i szlaki z tablicami informacyjno-edukacyjnymi.
1: Okej. Okay. Czyli myliłem się, można zrobić coś więcej niż po prostu zostawić je w spokoju. Czy ty bałaś się nietoperzy kiedyś, czy raczej obojętnie ci to było?
2: Słuchaj, ja sobie wmówiłam i to bardzo dużo osób, że nietoperzy ci wlecą włosy i będziesz musiał się obciąć na łyso.
1: Jest taki jeden pamiętny odcinek The Office, kiedy to tej rudej pracownicy Meredith wlatuje właśnie nietoperz we włosy i Dwight w próbie unieszkodliwienia nietoperza postanawia założyć Meredith worek na głowę, co skutkuje pogryzieniem i późniejszą diagnozą wścieklizny u Meredith. Także jeżeli ktoś oglądał The Office, to na pewno to pamięta, jeżeli nie, no to taka mała zachęta, żeby w końcu ruszyć ten serial.
2: Tak, ale wracając jeszcze do akcji, to ta akcja powstała z jakiegoś powodu i fajnie by było wiedzieć dlaczego. I na czym ona polega?
3: W wielu regionach Polski leśnicy podejmują lokalne inicjatywy mające na celu poprawę warunków bytowania nietoperzy. Wśród tych działań znajdują się takie jak renowacja starych budynków i adaptowanie ich na nietoperzarnie, instalowanie metalowych krat na wlotach do jaskiń, bunkrów, sztolni, by zapewnić spokój nietoperzom podczas zimowania.
1: Może to trochę głupie skojarzenie, ale ta nietoperzalnia zobrazowała się w mojej głowie jako taki gołębnik dla nietoperzy.
2: Myślę, że to jest podobne, tylko wiesz, gołębie sobie siedzą, a nietoperze sobie będą zwisać.
1: W gruncie rzeczy ta budowla jest taka sama, tylko gołębie sobie stoją na grzędzie, a nietoperze sobie wiszą z grzędy.
2: Tak sobie to wyobrażam.
1: Pewnie tak jest.
2: Pewnie tak jest. Zakładam też, że miałeś rację. Trzeba je zostawić tak w spokoju, żeby sobie odpoczęły.
1: Stąd kraty w jaskiniach.

0: Golęcin. Golęcin to jest ostatnio gorący temat, bo pojawiła się propozycja budowy wielkiej hali sportowej, gdzie okej, to jest teren sportowy z jednej strony, można powiedzieć, i hala sportowa pasowałaby tam, no bo już mamy na przykład stadion lekkoatletyczny. Chyba jest tam boisko, z tego co pamiętam, ale z drugiej strony jest to też teren zachodniego klinu zieleni. No a kliny zieleni są czymś unikalnym w Poznaniu na skalę Europy. Z kolei taka budowla, no, już w ten klin zieleni się nie wpisuje. Dodatkowo jest tam też rzeka Bogdanka. I Bogdanka to też temat, który od jakiegoś czasu się ciągnie. To znaczy są chęci, aby tą rzekę renaturyzować, więc odkryć jej bieg, bo aktualnie na wielu odcinkach jest ona zabetonowana, a na pewno pożyteczniej by było, gdyby, no, pożyteczniej dla przyrody, byłoby, gdyby tą rzekę odkopać i przywrócić jej naturalny bieg. To tak w, jak to się mówiło, jakim skrócie? Jakimś skrócie się mówiło, telegraficznym?
1: Nie telegraficznym.
0: Pamiętam. Chyba. W każdym razie tak, przybliżam temat. No a mówimy o tym, bo poznańscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Golęcin.
1: Przyjęli i tutaj, jeśli chodzi o... Pomóż mi, zgubiłam słowo, ale nie wiem, jakie słowo.
0: Kurczę, ja też nie wiem.
1: Plan zakłada zachowanie i rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej, ale jednocześnie ochronę tej zieleni.
0: Co cenne.
1: Chcą chronić zieleń i ja jestem za tym, żeby chronić zieleń.
0: No ja również. Moje poglądy są takie, że jeżeli to jest klin zieleni, to on jest klinem zieleni przede wszystkim, a dopiero potem czymkolwiek innym. Dosyć przyjemną informacją jest też rewitalizacja basenu zabytkowej pływalni letniej, gdzie ja wiedziałem, że jest coś tam w tym stylu, tylko że to jest na tyle zarośnięte i opłotowane, że musiałem przeczytać właśnie w tym newsie, że to jest pływalnia letnia, żeby połączyć kropki, czym ten dziwny obiekt, który widywałem, właściwie był.
1: Widzisz? I wszystko znowu wraca do basenu.
0: Trzeci news basenowy tego dnia. Kolejne otwarcie basenu, tym razem na Golęcinie. No ten trochę później niż w najbliższy piątek, bo tutaj czytamy, że to jest strategia rozwoju miasta Poznania 2040+, więc trochę poczekamy.
1: Trochę poczekamy, ale czuję, że to znak, że powinniśmy iść na basen.
0: Zdecydowanie.

0: To już za chwilę czas na ekonomię szczęścia. W dzisiejszej ekonomii szczęścia tematem jest żałowanie rzeczy. Dlatego, Natalia, kolejne pytanie z gatunku osobistych. Powiedz coś więcej słuchaczom. Czego najbardziej żałujesz w życiu?
1: Żałuję wielu rzeczy. Na przykład tego, że poszłam do technikum.
0: Okej.
1: Na matwis. Ja nie umiem liczyć. Ja udaję. Ja zaznaczę, że te wszystkie razy, jak mówiłam, że jestem matematycznym guru, to były kłamstwa. To nie jest prawda. Ja nie umiem liczyć. A powiedziałam to już wiele razy w tym radiu, że umiem. To były kłamstwa. Przepraszam wszystkich za to, że kłamałam.
0: Wybaczamy.
1: Więcej grzechów nie pamiętam.
0: Czas na ekonomię.
2: Ekonomia szczęścia Piotra Michonia, odcinek 283. Czyta Jacek Kaczmarski. Nie wiem, czy moje życie byłoby lepsze, ale byłoby moje. Czego najbardziej żałujemy w życiu? Część pierwsza. Ten tekst to pierwsza część postu o tym, czego w życiu żałujemy. W tej części przyglądam się temu, co na pytanie o największe życiowe żale odpowiedzieli użytkownicy Reddita. W drugiej, bardziej naukowej części możecie przeczytać o tym, co wynika z badań. No to zaczynamy. Zastanów się, czego najbardziej żałujesz w swoim życiu? Twojej odpowiedzi nie usłyszę, ale żeby się dowiedzieć, czego żałują inni, wystarczy zadać to pytanie w internecie. Można tam znaleźć wiele niespełnionych marzeń, źle wybranych partnerów, niepodjętych studiów, niezrealizowanych podróży i odkładanych na później rozmów. Choć przeczytałem kilkaset wypowiedzi zamieszczonych w dyskusji na Reddicie, nie traktowałbym tego jako badania zachowującego rygor naukowy. To prosta analiza, zbiór osobistych historii. I może właśnie dlatego jest to takie ciekawe. Ludzie nie zaznaczają odpowiedzi w ankiecie. Piszą własnymi słowami o tym, co po latach nadal ich uwiera. I z tych historii wyłania się coś charakterystycznego. Najczęściej, najbardziej żałujemy nie tego, co zrobiliśmy, lecz tego, czego nie zrobiliśmy. Jeden z uczestników dyskusji ujął swój największy żal w zaledwie 5 słowach. Nie pocałowałem miłości mojego życia. Ktoś żałuje, że nie zrobił doktoratu. Ktoś inny, że nie zmienił kierunku studiów. Jeszcze ktoś, że nie zmienił wcześniej zawodu. Pojawia się też człowiek, który zawsze chciał zostać nauczycielem sztuki. Zdobył nawet odpowiednie wykształcenie, ale ostatecznie został hutnikiem w mieście, w którym się wychował. Podkreśla, że ma dobre życie, kocha żonę i dzieci, lubi swoją pracę. A jednak gdzieś pozostało pytanie, co by było, gdybym wtedy spróbował? Jeszcze częściej powracają relacje międzyludzkie. Poślubiłem niewłaściwą kobietę. Zbyt długo zostałam z byłym. Powinnam była wcześniej zerwać kontakt z rodziną. Przez 40 lat byłam z kimś, kto mnie nie cenił. W tych wypowiedziach uderza słowo wcześniej. Nie zawsze żałujemy samego wyboru. Często żałujemy tego, że zbyt długo nie robiliśmy niczego, choć gdzieś w środku wiedzieliśmy, że powinniśmy coś zmienić. Jedna z osób opisuje związek, w którym przez lata czekała na małżeństwo i dzieci. Partner ciągle przekładał decyzję. Później związek się rozpadł, ale wraz z upływem czasu zniknęła również możliwość zrealizowania jednego z najważniejszych życiowych marzeń – bycia rodzicem. Kariera się udała. Są przyjaciele, rodzina, działalność społeczna. A jednak, jak pisze autorka, nic nie wypełnia miejsca, które miały zajmować dzieci. Tu żal nie dotyczy wyłącznie złego partnera. Dotyczy czasu, którego nie można już odzyskać. Szczególnie przejmujące są wypowiedzi dotyczące ludzi, którzy umarli. Ktoś wspomina ojca umierającego w szpitalu. Ojciec zadzwonił tylko po to, żeby usłyszeć jego głos. Następnego dnia zmarł. Po latach powracają pytania, dlaczego nie byłem przy nim? Dlaczego nie rozmawiałem z nim więcej? Ktoś inny wybrał wakacje ze znajomymi w słonecznej części Europy zamiast odwiedzin u siostry mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Przecież można było pojechać do niej następnego lata. Kilka miesięcy później siostra zachorowała na raka płuca i zmarła. Następnego lata już nie było. I nagle banalne "zrobię to później" zmienia się w jeden z największych żalów życia. Podobny motyw pojawia się w odniesieniu do dzieci. Jeden z ojców pisze, że każdego dnia myśli o tym, iż spędzał z córkami zbyt mało czasu, kiedy były małe. Dziś oddałby wiele za jeszcze jeden wieczór, kiedy któraś poprosiłaby: poczytaj mi, połóż się przy mnie na chwilę. To ciekawa właściwość czasu. Kiedy go mamy, wydaje się odnawialny. Dopiero gdy mija, odkrywamy, że nie był. Pasuje tu cytat, który znalazłem w czytanym ostatnio kryminale. Paradoks czasu polega na tym, że chwila sprzed sekundy jest już dla nas bardziej niedostępna niż coś, co może wydarzyć się za 100 lat. Jest jeszcze jedna grupa odpowiedzi, która szczególnie zwróciła moją uwagę. Ludzie żałują, że wcześniej nie nauczyli się stawiać granic, że byli zbyt mili, że pozwalali sobą manipulować, że pozostawali w toksycznych relacjach, że nie prosili o pomoc, że za późno poszli na terapię, że słuchali rodziców wtedy, kiedy powinni byli posłuchać siebie. Ktoś napisał: żałuję, że wcześniej nie zrozumiałem, że moi rodzice nie mieli racji, tak bardzo mnie ograniczali. Inna osoba pisze, że powinna była wyprowadzić się od rodziny zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Nie twierdzi nawet, że jej życie byłoby dzięki temu lepsze. Pisze coś ważniejszego. Byłoby moje. Może więc jednym z wielkich źródeł życiowego żalu jest odkrycie po latach, że przez zbyt długi czas byliśmy statystami we własnym życiu. Żałuję, że nie byłem lepszym człowiekiem. Nie wszystkie żale dotyczą jednak niewykorzystanych szans. Niektórzy nie myślą o innym zawodzie, niewykorzystanej miłości czy podróży dookoła świata. Myślą o ludziach, których skrzywdzili. Jedna z osób pisze: nie mam wielu rzeczy, których żałuję, ale jest kilka osób, których nie skrzywdziłbym tak bardzo, gdybym wtedy wiedział to, co wiem dzisiaj. 71-letni uczestnik dyskusji żałuje, że w młodości potrafił być okrutny wobec innych. Żałuje też, że nie dziękował ludziom, którzy mu pomagali, i nie doceniał ich, kiedy byli obok. To inny rodzaj żalu. Nie pytamy już, kim mógłbym zostać, ale jakim człowiekiem mogłem być. A samochód, dom, pieniądze? Owszem, pojawiają się również pieniądze. Ktoś żałuje, że wcześniej nie oszczędzał. Ktoś, że nie interesował się finansami w pierwszym małżeństwie. Ktoś wspomina niewykorzystaną inwestycję. Ale czytając te wypowiedzi, trudno oprzeć się wrażeniu, że finanse przegrywają z czymś znacznie ważniejszym. Jak pisze jeden z uczestników forum, nie powinniśmy marnować młodości, a jednym ze sposobów jej zmarnowania jest poświęcanie zbyt wiele czasu na przygotowywanie się do starości. Ludzi bardziej bolą stracone lata niż stracone dolary. Nie pojechałem, nie powiedziałem, nie spróbowałem, nie odszedłem, nie zadzwoniłem, nie poprosiłem o pomoc, nie spędziłem z nimi wystarczająco dużo czasu. To właśnie takie zdania powracają. Niczego nie żałuję. A obok tych, którzy żałują, są też tacy, którzy piszą: niczego nie żałuję. Jeden z uczestników na pytanie o to, czego żałuje, odpowiada: właściwie niczego. Wszystko ułożyło się całkiem dobrze. Jedna z uczestniczek forum pisze, że decyzje z przeszłości uczyniły ją tym, kim jest dzisiaj. Ale ponieważ jest dziś szczęśliwa, nie chce przepisywać własnej historii. I może właśnie tutaj tkwi najciekawszy paradoks żalu. Patrząc wstecz, porównujemy życie, które naprawdę przeżyliśmy, z życiem, które istnieje wyłącznie w naszej wyobraźni. A tamta niewybrana droga ma ogromną przewagę. Nigdy nie musiała zmierzyć się z rzeczywistością. Nie wiemy przecież, czy inne studia dałyby nam lepszą pracę. Czy osoba, której nie zaprosiliśmy na randkę, rzeczywiście okazałaby się miłością naszego życia? Czy przeprowadzka do Kalifornii uczyniłaby nas szczęśliwszymi? Tak na marginesie, badania mówią, że nie. Czy podróż, na którą nie pojechaliśmy, byłaby przygodą życia? Czy podróż, na którą nie pojechaliśmy, była przygodą życia?
3: Rokowo i alternatywnie.
2: Kulki, zepsutego autobusu i kłótni o pieniądze. Wiemy tylko jedno. Życie, którego nie wybraliśmy, nie miało okazji nas rozczarować. I właśnie dlatego tak łatwo go żałować. podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
4: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: czego chcesz?
1: Ostatnia szansa. Mamy ostatnią szansę. Macie ostatnią szansę. My nie, ale wy tak.
2: No my w ogóle nie mieliśmy szansy na tą wejściówkę. Tak swoją drogą. Nie możemy brać udziału w tym konkursie.
1: Ja nie mam żadnych szans.
2: Cóż, konkurs, jest to 17.47, więc to jest faktycznie ostatni dzwonek na nasz konkurs do wygrania. Jedna wejściówka podwójna na Drag Church X Liquid Mic X Hippie Dream. Takich trzech wykonawców będzie można posłuchać 16 w najbliższą środę o 19 w dwóch progach. A co trzeba zrobić, żeby zawalczyć?
1: Musicie napisać do nas SMS-a na numer 7148, prefix afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
2: A pytamy o najgorszą robotę. Kilka odpowiedzi nam już napłynęło. Pewnie przeczytamy je wam w najbliższym wejściu.
1: Koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł.

0: Podobała mi się wiadomość, którą nadesłał nam Marcin. Najgorsza praca Marcina była w latach 90., co już dużo mówi, no bo polski dziki kapitalizm nie oszczędzał nikogo, a jego praca polegała na ręcznym rozładunku arbuzów na Franowie.
1: Ciężkie. Ciężkie się wylosowało, ciężka praca, ręcznie arbuzy, tak? Arbuzy są ciężkie.
0: Arbuzy są ciężkie. Marcin mówi, że te arbuzy trzeba było... Chwila. Wejść na naczepę. Były to dwie osoby. To była robota na kilka osób. Jedna osoba wchodziła na naczepę, zrzucała arbuzy do osób stojących na ziemi. Osoby stojące na ziemi musiały, no, nie upuścić tego arbuza, bo jak taki arbuz spadnie... No to można sobie wyobrazić, co się stanie. Nie upuścić arbuza, a potem delikatnie takiego arbuza załadować do skrzyni. Podobno ręce odpadały ze zmęczenia, ale plus był taki, że można było zabrać tyle arbuzów do domu, ile tylko uczestnicy dali radę unieść. No po takim całym dniu chyba nie mogli unieść zbyt dużo, a ja tu mam coś, co mnie zastanawia. Gdzie był wózek widłowy?
1: Świetne pytanie, odpowiem ci na nie tak. Może jeszcze nie mieli zrobionych uprawnień na wózek widłowy, nie wiem.
0: To prawda, no to jest okres transformacji, może jeszcze nie było to jakoś prawnie umocowane, kto może, a kto nie może wózkiem widłowym, może nie było ich stać na wózki widłowe, no jest dużo niewiadomych w tej historii, w którą ja nie wątpię w tę historię.
1: Ja też w nią nie wątpię,
0: ale
1: chciałam coś powiedzieć. Kolejne wyznanie Natalii. Mam uprawnienia na wózek widłowy.
0: Masz up...
1: O. Mogę jeździć wózkiem widłowym.
0: Kiedy? Dlaczego?
1: Bo kiedyś pracowałam w sklepie i zrobiłam sobie.
0: Wow. A takiego wysokiego składowania też, czy takie tylko niskie?
1: Takie tylko niskie, niestety.
0: Okej. Okay. Nie, no to i tak szacun.
1: Dziękuję.
0: Ja nie mam.
1: Powinieneś sobie zrobić.
0: No i nie miał też Marcin, bo musiał to robić ręcznie.
1: Tak, ale myślę, że dalej. Może... Słaba kasa i dużo roboty, ale arbuzy myślę, że mogłyby to wynagrodzić.
0: Głodny nie chodził.

0: I ja bym chciała powiedzieć tak. Marcin, gratuluję ci. Miałeś arbuzy, teraz wygrałeś konkurs.
1: Nie myślał pewnie, że mu się to zwróci.
0: Ale zwróciło mu się i to jeszcze bardziej.
1: Po 30 latach. Ale.
0: No tak, 30 lat, ale ty to szybko policzyłeś.
1: No widzisz, potrafię zaokrąglać.
0: Lepiej niż ja.
1: No podobno jesteś guru matematycznym.
0: Już wszyscy dowiedzieliśmy się, że ja po prostu kłamałam. Przepraszam wszystkich za to.
1: Otwórzcie notację i zapiszcie sobie do kompendium informacji o Natalii.
0: Natalia jest kłamcą. Musimy kończyć.
1: Niestety, a może i dobrze.
0: Chyba się cieszę. Jeszcze więcej informacji nie chcę o sobie podawać.
1: No, słuchaj, ty tu podobno mieszkasz, więc myślę, że jak jutro ktoś włączy o podobnej porze, to świeża dawka informacji o Natalii go czeka.
0: Niestety nie, jutro nie mogę. Jutro mam koreański. Kolejna informacja. Super. Za mikrofonem
1: Bartosz Kozłowski.
0: Natalia Król. Za realizację odpowiada Agata Pelska. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
7: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
8: Godzina dla sportowetarzy na antenie Radia Afera właśnie się rozpoczyna. Audycja Sporting Club Afera, minuta po godzinie 18. Agata Pelska przy konsolecie realistorskiej, a przy mikrofonach
9: Kacper Wrzesiński
8: i Michał Rogoziński. Zostańcie z nami do 19.00.

0: Poznań, czyli pierwszoligowi panowie zmierzą się z AZS-em Politechniką Opolską. Podwójne wejściówki na to spotkanie na was czekają. Musicie do nas napisać pod numer 7148. Taka wiadomość kosztuje złotówkę i 23 grosze, a w treści wpisujecie hasło afera, swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie, a pytanie brzmi...
1: Jaki przepis dołożyłbyś do gry w koszykówkę?
0: No właśnie, to jest pytanie, które dla was dzisiaj mamy. Stwierdziliśmy, że może inauguracja fajnie, ale później jakieś, nie wiem, jakieś zmiany byś przydały, ile można to samo oglądać.
1: No dokładnie, warto jednak być gdzieś tam kreatywnym i o tą kreatywność was prosimy w odpowiedzi na nasze pytanie.
0: No właśnie, do godziny 19 czekamy, a teraz już przechodzimy do relacji z weekendu, bo to był jeden z tych weekendów takich już bardziej jesiennych, gdzie działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. No działo się na przykład pierwsza porażka Lecha Poznań w tym sezonie, ligowa oczywiście, chociaż możemy tak udawać, że wyparliśmy to, co w Lidze Mistrzów się wydarzyło, ale Lech Poznań przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze. To było spotkanie sobotnie, spotkanie 8 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Lech przegrał, chociaż bardzo długo prowadził, można powiedzieć, no przez prawie całą połowę, 40 minut, od 36 do 76 minuty. Pierwszego gola zdobył Alahjar Sayad-Manesz, później dwie bramki dla Górnika Erik Prekopal, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast mimo tego, że to Lech był tą stroną dłużej prowadzącą, to Niels Frederiksen po spotkaniu stwierdził, że w tym starciu taki wynik niekorzystny dla kolejarza jak najbardziej mimo wszystko jest sprawiedliwy.
2: Rzadko zdarzają się nam porażki, ale ta zdecydowanie była zasłużona. Graliśmy przeciw czołowej drużynie ligi, a w takich spotkaniach trzeba wnieść się na najwyższy możliwy poziom. W drugiej połowie zatraciliśmy naszą strukturę. Stawialiśmy się zbyt nisko i przestaliśmy grać w piłkę. Zwłaszcza po przerwie to był rozczarowujący występ.
0: Też tak dostrzegasz, że rzeczywiście po przerwie kolejarz wypadał gorzej?
1: Tak, kolejarz wypadał gorzej. Górnik zdecydował się gdzieś tam grać odważniej po to, żeby odrobić straty. No też trener Gaszparik wprowadził zmiany, między innymi właśnie strzelca bramki Prekopa, o którym mówiłeś. No i Prekop te dwie bramki strzelił. Jedną najpierw po krótkim rozegraniu rzutu rożnego przez Górnika Zabrze. Erik Janża zagrał do Kacpra Urbańskiego. Kacper Urbański posłał piłkę w pole karne, no i tak padła pierwsza bramka, a druga bramka padła na odwrót, można powiedzieć, też krótkie rozegranie rzutu rożnego. Tym razem to Kacper Urbański podawał do Erika Janży, a Janża dostarczył piłkę do Prekopa, który strzelił bramkę. Można byłoby winić najprawdopodobniej z Lecha Poznań dwóch zawodników, jeśli chodzi o niekrycie w polu karnym. Mateusza Skrzypczaka i Filipa Jagiełłę. No ale tutaj trener Niels Frederiksen broni chociażby Mateusza Skrzypczaka, jeśli ktoś by miał co do niego jakieś zarzuty.
2: Indywidualne błędy są częścią futbolu. Jako drużyna powinniśmy poradzić sobie mimo tego, że się zdarzają. Dziś tego nie zrobiliśmy, bo nie kreowaliśmy z przodu. Nasze XG nie przekroczyło pół, choć z reguły jest powyżej dwóch. Więc to, co działo się z tyłu, nie jest powodem porażki, natomiast oczywiście jest jego częścią.
1: Wspomniałem przed chwilą o Prekopie, który wszedł na boisko i to była właśnie zmiana Górnika. Natomiast Niels Frederiksen też próbował gdzieś tam zadziałać zmianami. W 62 minucie na boisku pojawił się Filip Jagiełło i Leo Bengtsson, a w 71 minucie Luis Palma wszedł za Pablo Rodriguez'a. Jeszcze też pojawił się jako dziewiątka Aniero za Ishaka. Jednak te zmiany niewiele dały, o czym mówi trener Niels Frederiksen. Every time you do a substitute.
2: Każda zmiana powoduje, że nowy piłkarz wnosi jakieś atuty, ale drużyna traci pozytywne cechy poprzedniego. Już przed meczem wiedzieliśmy, że Radek Murawski ma problem mięśniowy i nie będzie w stanie zagrać 90 minut. Gdy zastępował go Filip Jagiełło, siłą rzeczy nieco zmienił się typ zawodników grających w środku pola. Czy to był powód, dla którego straciliśmy kontrolę nad sytuacją? Nie wiem, być może.
0: Ale to jest taka wypowiedź, której dawno nie mogliśmy słuchać, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no bo 8 poprzednich meczów z rzędu kończyło się golem rezerwowego. Tym razem to właśnie zmiany przeciwnika załatwiły temat w drugą stronę, więc mamy jakieś przerwanie serii. Zresztą tych serii całkiem sporo się zakończyło w ten weekend. Dawid Dobra się wypisywał na portalu X, no to chociażby 17 meczów w lidze bez porażki, pół sezonu, nie? Jakby nie patrzeć. 11 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach, a jakbyśmy wyparli ten mecz, który wiemy, który, no to, to byłoby jeszcze więcej. No i w ogóle Lech w tym sezonie w lidze jeszcze nie przegrywał. Tak naprawdę dopiero od tej 80 minuty

0: pierwszy raz to kolejo już musiał gonić wynik. Wiemy, że nie dogonił. No ale tak, to zobacz, to jest ósma kolejka, prawda? To dopiero teraz się to wydarzyło.
1: Tak, wiesz co, ja bym jeszcze dodał stałe fragmenty, o nich przed chwilą mówiliśmy. I właśnie Lech nie stracił jeszcze w tym sezonie ligowym gola, no właśnie do tego meczu z Górnikiem.
0: No to już stracił trzecie miejsce w tym momencie w tabeli, także stracił też prowadzenie, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie. Dwa punkty więcej ma Górnik, tyle samo punktów ma Legia Warszawa, ale Legia Warszawa, no to wiemy, że jedno spotkanie więcej ma rozegrane, więc też z tego to wynika. Teraz z kolei nie o Ekstraklasie, bo ta, owszem, będzie się działa w tle, no ale zaczynają się rozgrywki w Europie już tak na poważnie. W tym tygodniu Lech Poznań inauguruje grę w Europie. Inauguruje meczem z Crystal Palace, meczem wyjazdowym, meczem z trudnym rywalem z tego samego koszyka co Lech. Ale to chyba fajnie, że nas stawiają na takim poziomie co z Premier League, jakby tak na to spojrzeć.
1: Tak, no niektórzy mówią, że warto zaczynać z wysoka i niewątpliwie Lech z wysoka zaczyna, bo przecież Crystal Palace w zeszłym sezonie wygrało Ligę Konferencji, pokonując w finale Rayo Vallecano, z którym to Lech się mierzył właśnie w poprzedniej edycji Ligi Konferencji w fazie ligowej.
0: I też prawie wygrał.
1: I prawie wygrał, akurat przegrał 2-3, natomiast prowadził dwoma bramkami.
0: No właśnie. Tymczasem, no oczywiście w meczu z Crystal Palace faworytem kolej już nie będzie, to już nie jest Liga Konferencji. Natomiast oczywiście wyciągając teraz tę porażkę z Górnikiem, bo takie rzeczy się w procesie zdarzają, no to mimo wszystko ten start kolejorza trzeba uznać za optymistyczny, trzeba uznać za dobry. Za dobry uznaje go też Mikel Isak.
2: Dołączyli do nas nowi jakościowi gracze i szlifowaliśmy rzeczy, nad którymi pracujemy od dłuższego czasu. Ci nowi zawodnicy wpasowali się w zespół, co pozwoliło podtrzymać ciągłość. Mówiąc wprost o przyczynie naszej formy, to ciężka praca. Dalej musimy ją wykonywać.
0: Na co twoim zdaniem stać kolejarza w Lidze Europy?
1: Wiesz co, no... Ja robiłem taką swego rodzaju gdzieś tam analizę w internecie, czytałem co eksperci sądzą, co przewidują. Jednym z takich typów, który się pojawił, to jest taki wniosek, że około 10-11 punktów zdobytych w tej fazie ligowej dałoby awans do fazy pucharowej. Zatem gdzieś ja, patrząc i analizując tą grupę, mam wrażenie, że Lech tą zdobycz punktową jest w stanie po fazie ligowej osiągnąć.
0: No właśnie, to już odczytajmy pozostałych tych rywali. Crystal Palace, Benfica, Union SG i Ofikreta to są rywale wyjazdowi. Z kolei do Poznania przejadą Bayer Leverkusen, Sunderland, Ferencvaros i Torenze, czyli zdobywca Pucharu Portugalii. Taki zestaw, z którym trzeba powalczyć o top 24, czyli właśnie 10-11 punktów. Tak celują kibice. A jak celuje Mikel Isak?
3: I think to go through the league we have.
2: Chcemy przejść do fazy pucharowej. Potem będziemy mierzyć się z drużynami silniejszymi i zwyczajnie lepszymi od nas. Nie można tego ukrywać. Wiemy natomiast, że jesteśmy dobrzy, mamy doświadczenie w Europie, więc damy z siebie wszystko.
1: Z kolei Wojciech Mońka mówi o tym, że co prawda jesteśmy gdzieś tam poziom wyżej, nie w Lidze Konferencji, a w fazie Ligi Europy i nie zmienimy naszego podejścia w zależności od tego, w jakich rozgrywkach gramy.
4: Przez to, jak często gramy, no to czasami już staję rano z łóżka i nie wiem, czy dzisiaj jest mecz, czy dzisiaj jest trening, także czasami naprawdę gdzieś się w tym pogubić, ale nie uważam, żeby to nastawienie było jakoś inne, no bo i tu gramy zawsze o zwycięstwo, więc to nastawienie się mocno nie różni, mimo tego, że to gramy o Ligę Europy, to gramy o Ekstraklasę.
0: W czwartek o godzinie 21:00 pierwsze spotkanie fazy ligowej Ligi Europy. No nie da się tego mówić bez wielu powtórzeń. Mamy nadzieję, że kolejne bramki dla kolejorza się będą powtarzać. Crystal Palace, tak jak powiedziałem, rywal z Premier League doskonale znany, tak też go ocenia Alahjarca Jadmanesz.
2: Widziałem jego kilka meczów, zwłaszcza ten sprzed tygodnia, kiedy grał z Fulham. To dobra drużyna, ale my też taką jesteśmy. Czujemy się w 100% gotowi na ten mecz.
0: No to i my się czujemy gotowi. Oczywiście relacje dla was na piątkowe wydanie audycji Sporting Club Afera przygotujemy.

0: Rok temu pamiętam, jak były jesienne audycje Sporting Club Afera, to bardzo się cieszyliśmy, że Warta Poznań po powrocie do Poznania wskoczyła na wyższe obroty, zaczęła seryjnie wygrywać spotkania i skończyło się to awansem. Nie wiem, czy tak będzie też w tym roku, ale taki pierwszy krok do tej historii został wykonany, bo Warta wróciła do domu i Warta rozbiła u siebie Spadkowicza z Ekstraklasy. 3-0 z Arką Gdynia to wynik sobotniego spotkania.
1: Tak jest, no od początku właśnie tego meczu Warta była zespołem lepszym. Myślę, że kibice, którzy przyszli na stadion, właśnie tego oczekiwali. Powrót Warty do Poznania i od początku gdzieś kontrola gry. Natomiast na pierwszego gola gdzieś ci kibice musieli poczekać, bo dopiero w 40 minucie Jan Niedzielski podał do znajdującego się na czystej pozycji Antoniego Młynarczyka, a ten z bliska pokonał Jędrzeja Grobelnego. Zatem po pierwszej połowie wówczas było 1-0 dla Warty. Z kolei po zmianie stron warciarze nie odpuścili, nadal byli aktywni. Bardzo dobrą zmianę dał Kacper Szymanek, wypożyczony z motoru Lublin, który strzelił w tym spotkaniu bramkę.
0: No właśnie, a potem jeszcze gol numer 3 strzelony przez Aleksandra Wołczka, ale to już sama końcówka tego spotkania. No i właśnie, Warta Poznań, Arka Gdynia, na tym tle mam wrażenie, to Warta wyglądała jakby zespół, który miał coś do czynienia z wyższą ligą, a nie Arka. Nie wiem, czy takie samo wrażenie odniosłeś.
1: No tak, tak po prostu w tym meczu wyszło. Można powiedzieć, że nie zawsze gdzieś ten faworyt umie pokazać to na boisku i często gdzieś drużyna, która jest kopciuszkiem, nowa w lidze, potrafi zaskoczyć.
0: No to trener Maciej Tokarczyk, trener Warty Poznań, oczywiście też się do Arki Gdynia i do dyspozycji Spadkowicza odniósł. Mówił na konferencji pomeczowej tak.
2: Arce rzeczywiście mało rzeczy wychodziło, natomiast jestem pewny, że wrócą po tym trudnym momencie, w którym teraz są, do wygrania, bo tam jest bardzo dużo jakości, jest mądry trener i tak w piłce bywa, że teraz są w kryzysie, za chwilę mogą wyjść, wygrać kilka meczów z rzędu i być w czubie tabeli.
1: Z kolei Kacper Szymanek, który zdobył gola i wrócił do Warty Poznań, bo jest zawodnikiem motoru Lublin, natomiast gra teraz w Warcie w ramach wypożyczenia. No, mówi sam o tym, jak w tym meczu zagrał, jakie ma odczucia.
3: Wszedłem na boisko i pierwszy mój kontakt to już było sam na sam, którego nie wykorzystałem, ale myślę, że się zrehabilitowałem jak najlepiej potrafię i zagrałem to, co potrafię najlepiej i myślę, że trener będzie ze mnie zadowolony.
0: Oj, była tam impreza w tle, było co świętować zdecydowanie w sobotę.
1: Klimat był.
0: Był klimat, ale w ogródku zawsze jest klimat, to akurat obaw nie ma. Teraz to Warta, zobacz, weszła w takie buty Lecha, to co mówiliśmy, kolejne mecze, w których rezerwowi odmieniają oblicza, no to akurat tego oblicza może nie trzeba było tak wprost odmieniać, ale rzeczywiście Kacper Szymanek, rezerwowy, sprowadzony tak naprawdę chwilę temu do drużyny, był tym, który zmienił, czy podwyższył to prowadzenie, który rzeczywiście przełożył swój występ na liczby. Maciej Tokarczyk też się do tego odnosił, że on potrzebuje mieć jak najwięcej tych zawodników ofensywnych w składzie i stąd właśnie kolejna dziesiątka.
2: Sezon jest długi i potrzebuje ich zawsze gotowych. To tak znowu jak było w zeszłym sezonie, że dla nas otwierały się często spotkania po 60 minucie. Te zmiany dawały nowy rytm, nową intensywność i dzisiaj było w sumie podobnie, że po zmianach wszedł Szymanek, wszedł Smoczyński i napędzali te ataki. Wszedł Wołczek, strzelił bramkę, napędzał te ataki. Także bardzo się cieszę, że mam takie możliwości.
1: Jak wspomniał trener, dobrze jest mieć dużo dobrych zawodników, ale też dobrze jest mieć dużo zdolnej młodzieży, o czym również mówi trener.
2: Kacper Wybieralski, o którym nie możemy zapominać, bo to jest zawodnik bardzo mocno przyszłościowy, który może rzeczywiście namieszać. Rocznik 2009 i tutaj też na pewno dla niego chcę mieć miejsce, jeśli oczywiście nadal będzie w taki sposób pracował i tak podchodził do tematu jak w tym momencie.
0: Jezus Maria, rocznik 2009, ja już się nie wypowiadam. Wróćmy do Kacpra Szymanka, no bo to mówiliśmy, zawodnik, który wszedł z ławki, zawodnik, który zdobył gola, zawodnik, który w ostatnim dniu okienka transferowego do Warty Poznań dołączył. Chociaż tak naprawdę to on już zawodnikiem Warty był w ubiegłym sezonie. Jak to wszystko wyglądało, że on zniknął, wrócił, tak na ostatnią chwilę wszystko, no to on sam o tych kulisach też naszemu reporterowi opowiedział.
3: To było nietypowe, ponieważ no, nie spodziewałem się, że jeszcze tutaj może być jakiś temat na rzeczy. Dostałem od menadżera jeszcze rano w ostatnim dniu okienka, że no może być ciężko i że powalczymy może o wypożyczeniu w zimę, ale narodził się temat z rana, że tutaj jednak się kluby dogadują o warunki i tak dalej i koło 15 myślę godziny już byłem podpisany, więc szybko się spakowałem i jeszcze tego samego dnia już byłem w Poznaniu.
1: ale żebyśmy my tutaj na audycji nie popadali w taki hura optymizm, a także kibice Warty, no to trener Maciej Tokarczyk na koniec tonuje te nastroje i mówi: nie ma co się zachwycać po jednym meczu.
2: To nie jest tak, że dwa poprzednie mecze definiowały nas, że jesteśmy słabym zespołem, tak samo ten mecz nas nie definiuje, że jesteśmy mistrzami ligi. Cały czas musimy iść według swoich standardów, swoich wartości do przodu.
0: No ja myślę, że na razie Warta Poznań całkiem dobrze idzie, no bo piąte miejsce w tabeli pierwszej ligi, czyli strefa barażowa. Fakt faktem, ten bilans neutralny, 4 zwycięstwa, 4 porażki, no ale jak dołożymy do tego fakt, że to jest 1 mecz domowy, 7 wyjazdowych, znaczy najwięcej w całej lidze, no to już troszeczkę nam to zmienia perspektywę. Oczywiście Warte teraz będzie czekał, no bo jak może być inaczej, domowy maraton. W piątek o godzinie 18 najbliższe spotkanie Puszcza Niepołomice będzie wtedy przeciwnikiem zespołu Macieja Tokarczyka. Puszcza, która w tej chwili w tabeli jest ostatnia z dorobkiem 6 punktów, także też nie jest taki całkowity underdog. Może być ciekawie przy drodze dębińskiej. Ciekawie, chociaż nie był to mecz zacięty, było natomiast w hali na Morasku wczoraj, kiedy to Wiara Lecha Poznań, tutaj przeskakujemy do futsalu, odniosła swoje pierwsze zwycięstwo po awansie do futsal ekstraklasy. Ja powiem nawet więcej, to jest pierwsze zwycięstwo Beniaminka ze wszystkich Beniaminków w tym sezonie. 5-0 to wynik meczu z BSF ABJ Bochnia, zresztą zespołem niepokonanym w pierwszych 2 kolejkach.
1: Tak jest. No Lech zaskoczył, bo to on od początku spotkania jako gospodarz był aktywny, organizował swoją grę, szukał swoich okazji. No i taką pierwszą okazję swoją konkretną zamienił na gola w 9 minucie. Konkretnie Jefferson Ortiz otworzył wtedy wynik i dał prowadzenie Lechowi 1-0.
0: No już minutę później było 2-0. No i widzisz, tak też tylko w futsalu czasami idzie, że szybko to prowadzenie udało się zbudować. 3 kolejne bramki w drugiej połowie, także jak sobie na to spojrzymy, to niby można sobie zbudować obraz równa, taka wiesz, konsekwentna przewaga Wiary Lecha, no ale jak sobie spojrzymy w pogłębione statystyki, no to tak naprawdę nie, bo strzałów na przykład więcej w tym spotkaniu oddał zespół z Bochni, było 33-39 w tej statystyce. Jeśli chodzi o ataki, nawet te niezakończone strzałami, 88-99, więc to też nie jest tak, że Wiara Lecha już jest jakimś nie wiadomo jakim dominatorem w ogóle futsal ekstraklasy.
1: No tak, myślę, że tak jak każda drużyna, która jest gdzieś tam w budowie, potrzebują czasu. Ci piłkarze, ten sztab szkoleniowy, aby gdzieś się rozwijać jako klub, i myślę, że takie dłuższe serie zwycięstw jeszcze przyjdą.
0: No, aby przyszły, na razie mamy pozytywny start, solidny start, bo to jest 9 miejsce w tabeli, 16-zespołowej tabeli futsal ekstraklasy. Bilans 1-1-1, także myślę, że jak na Beniaminka całkiem okej, także zresztą tak jak mówiliśmy, to było pierwsze zwycięstwo jakiegokolwiek Beniaminka w tym sezonie. W piątek, tu także w piątek, następne spotkanie, także będzie to spotkanie domowe. Futsal Świecie tym razem będzie rywalem zespołu z Poznania. Futsal Świecie, który ma 2 zwycięstwa i 1 porażkę na ten moment na swoim koncie. Tyle o kopaniu piłki. My za chwilę zmienimy dyscyplinę.

0: 7148 pod tym numerem nadal czekamy na wasze zgłoszenia. Jeśli chcecie w sobotę wybrać się na męskiego kosza, ENA Basket Poznań inauguruje sezon. Zaprasza na mecz z AZS-em Politechniką Opolską. Zapraszamy i my. Sobota, godzina 18, to powiedziałem. Nie powiedziałem chyba gdzie, prawda? Hala D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, dawny Citizen. Tam koszykarze trenera Walejki, Edmundsa Walejki na pewno będą na was czekać. 7148, koszt wiadomości to złotówka i 23, a wi treści, hasło afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jaki przepis dołożylibyście do gry w koszykówkę. Pół godziny jeszcze macie na wysyłanie takich SMS-ów, a my teraz nie o koszykówce, no bo ona za tydzień będzie ruszała na spokojnie w najbliższy weekend, a o hokej Superlidze, bo ta już wystartowała i to od podwójnych derbów Poznania.
1: Tak jest, AZS AWF Poznań podejmował WKS Grunwald Poznań. To była pierwsza kolejka. Jak wiemy, ta pierwsza kolejka rządzi się swoimi prawami i rządzi się też dużą motywacją. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to warto powiedzieć, kogo nowego mogli zobaczyć kibice, ponieważ w meczowych składach obu ekip znaleźli się zawodnicy, którzy w ramach letnich transferów zmienili swoje kluby. I na przykład w drużynie AWF-u zadebiutował Eryk Bębenek, który wcześniej grał w belgijskim Hokej Namur. Z kolei w drużynie Grunwaldu na boisku pojawił się Gracjan Jarzyński, wcześniej właśnie zawodnik akademików, oraz Bartosz Szymkowiak, który wcześniej reprezentował AZS Politechnikę Poznańską.
0: No, czyli zmiany generalnie z Poznania do Poznania najczęściej. Tak to bywa, jak pół ligi to są zespoły nasze, nazwijmy to. To spotkanie wyrównane, jakoś te siły się podzieliły w Poznaniu. 4-4 to w podstawowym czasie rozstrzygnęły karne zagrywki, tam 3-2 dla AWF-u.
1: Tak, 3-2 dla AWF-u. No i tak podsumowując właśnie to, co działo się na boisku, no to szybko objął prowadzenie AWF, ponieważ w piątej minucie po krótkim rogu to właśnie gospodarze objęli prowadzenie. W drugiej kwarcie z kolei zaatakowali bardziej goście. Oni wyrównali, no ale potem znowu gospodarze dali o sobie znać, no i po drugiej kwarcie, po połowie spotkania rezultat wynosił 2-1 dla gospodarzy. Tam w trzeciej kwarcie swoją świetną gdzieś tam dyspozycję mogli kontynuować akademicy. Trzecia bramka mogła paść po krótkim rogu, ale potrójną niesamowitą interwencją popisał się bramkarz Grunwaldu Maksymilian Pawlak. W 34 minucie do wyrównania doprowadzili laskarze Grunwaldu. Zrobiło się wtedy 2-2. No i w tym momencie trochę też przerwiemy, zanim będziemy dalej kontynuować, bo posłuchajmy trenera Jacka Adriana, który zakładał, że może być to trudne spotkanie.
2: Ja się spodziewałem, że mecz może być bardzo ciężki, bo z Grunwaldem te mecze są wyrównane ciężkie, no ale liczyłem, że zagramy troszeczkę lepiej i nie będziemy grać tak miękko w obronie, że przeciwnik bezkarnie cały czas nas gonił i dochodził na remis.
1: A dlaczego dochodził na remis? Ponieważ w pewnym momencie wynik wskazywał 4-2 dla akademików, ale taki stan rzeczy się nie utrzymał, ponieważ była piorunująca 47 i 48 minuta. Wówczas to WKS Grunwald wyrównał na 2-2. No i w tym momencie posłuchajmy z kolei trenera gości Szymona Chutka.
3: Pewnie, że tak. Tutaj każdy będzie się z każdym biło zwycięstwo. Liczy się każdy punkt do końcowego rozrachunku.
1: No jak widzieliśmy na boisku, oba zespoły biły się ze sobą. Wynik w regulaminowym czasie gry zakończył się wynikiem 4-4. No i właśnie karne zagrywki rozstrzygnęły to spotkanie 3-2. Ostatecznie wygrał AZS AWF Poznań. I zdaniem trenera Jacka Adriana było to zasłużone zwycięstwo.
2: Uważam, że z przebiegu meczu, że to Grunwald nas cały czas gonił, no to byliśmy tą drużyną lepszą i ten wynik 4-2, który się pojawił na początku czwartej kwarty, powinniśmy utrzymać. No ale zgodnie ze starym porzekadłem, no nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Zachód przyszedł szybko, znienacka, dwa razy nas uderzył i się skończyło 4-4. Cieszę się, że te shoutouty wygraliśmy i dwa punkty są po naszej stronie, bo każdy punkt będzie się w tych rozgrywkach liczył.
1: Trener WKS-u Grunwald żałuje natomiast niewykorzystanych szans po krótkich rogach, które miał jego zespół.
3: Taki jest sport, to szelakarne wygrywa. Mi najbardziej szkoda, bo mieliśmy krótki rogów i z krótkich rogów nie padła żadna bramka, więc tego mi bardzo szkoda.
0: Bardzo wyrównane pierwsze derby Poznania, drugie derby no niewiele mniej, bo 4-3 to wynik spotkania Warty Poznań z AZS-em Politechniką Poznańską. Tutaj już nie było tak ładnie gol za gol, no znaczy wiadomo, w tym poprzednim spotkaniu, tym, które ty relacjonowałeś, też się to w którymś momencie delikatnie popsuło, kiedy AWF odskoczył na dwie bramki, ale nie, tutaj pierwszy gol w 23 minucie Mateusza Stotki, czyli kapitana zespołu Politechniki, ale później trzy razy z rzędu trafiali zieloni po odpowiednio Szymon Cyprych, Arkadiusz Sekuła i Seweryn Żok. Politechnika zdołała jeszcze ten stan rzeczy wyrównać na początku czwartej kwarty, ale gol Szymona Cyprycha przesądził o tym, że 4-3 wygrywają zieloni. W pozostałych spotkaniach, tych, które nie dotyczyły poznańskich zespołów, 2-3 LKS Gąsawa przegrał z mistrzem Polski Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Dodajmy, to był pierwszy ligowy mecz, bo wcześniej były mistrzostwa juniorskie, zawody międzynarodowe. To był pierwszy ligowy mecz na nowym boisku przy Politechnice Poznańskiej. Gąsawa czeka na swoje boisko w Gnieźnie, swoją drogą, a nie w Gąsawie. Tam jeszcze ostatnie prace trwają. Natomiast Pomorzanin Toruń, który już się też nowego boiska doczekał, ze Stelną Gniezno wygrał 4-2. Jeśli chodzi o najbliższą kolejkę, jedno spotkanie w Poznaniu, derbowe oczywiście, bo jak żeby inaczej, Politechnika podejmie Grunwald, to w sobotę o godzinie 16. LKS Gąsawa zmierzy się z AZS-em AWF Poznań, a Stella Gniezno z Wartą Poznań. W tym ostatnim spotkaniu, w którym poznaniaków nie ma, Siemianowiczanka podejmie Pomorzanina Toruń. Tak to wygląda, jeśli chodzi o hokej na trawie, natomiast jeśli chodzi o to, co na hali się dzieje, no to u nich hokeiści także sezon rozpoczęli. Flagball Team Poznań 6-9 na wyjeździe przegrał ze Smokami Kraków. Przegrał, chociaż prowadził po trafieniu Mirona Łaty z minuty 5. I później jeszcze był w stanie tuż po przerwie, tej pierwszej przerwie, w drugiej tercji stan meczu wyrównać, no bo najpierw Smoki zdobyły 3 bramki z rzędu, później jeszcze Flagball Team 2, ale taki niezbyt długi nawet fragment meczu, bo to była końcówka drugiej tercji, początek trzeciej od 38 do 45 minuty. Wtedy 5 bramek z rzędu dla gospodarzy. To przesądziło o tym, że straty okazały się już nie do odrobienia. Także Flagball Team Poznań przegrywa na początek sezonu, a pierwsze spotkanie u siebie rozegra za 2 tygodnie, 27 września z AZS-em Politechniką Lubelską się zmierzy. Tyle o hokeju, o nich hokeju, wszelkich takich innych odmianach. Za chwilę porozmawiamy o żużlu.
4: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
5: Panowie, spokojnie, bez presji.

0: No to czas na obiecany żużel. Wczoraj w niedzielę odbył się pierwszy mecz finałowy drugiej Ekstraligi żużlowej. PSŻ Poznań podejmował Polonię Bydgoszcz. Ten mecz zakończył się remisem 45-45.
1: No i można powiedzieć, że Skorpiony podjęły w ten sposób rękawice, no bo dla Skorpionów już samym awansem do finału tak naprawdę udało się zrealizować cel na ten sezon, osiągnąć największy sukces w historii klubu. No a zdecydowanym faworytem finału była i nadal jest, to też warto podkreślić, Polonia, no bo ona w 16 dotychczasowych meczach, tych wcześniejszych, 15 razy wygrywała, raz zremisowała, no więc siłą rzeczy też wygrywała ze Skorpionami w rundzie zasadniczej, i to dwukrotnie, i to zarówno w Poznaniu, jak i w Bydgoszczy. No dość powiedzieć, że najsłabszy pod kątem średniej biegopunktowej senior klubu z Bydgoszczy, czyli Kai Hukenbeck, on ma w przyszłym sezonie wejść w buty Ryana Douglasa jako zagraniczny lider PSŻ. No to już pokazuje, jaka jest dysproporcja, jeśli chodzi o potencjał obu drużyn, no i że ten nadkomplet widzów, który się zgromadził wczoraj na Golęcinie, nie mógł oczekiwać wyniku wielkiego sukcesu sportowego, no a przede wszystkim takiego święta żużla, które będzie nagrodą za udany sezon, że to my idziemy w finale, a reszta już ma jesień i do kwietnia może o żużlu zapomnieć. Wiemy, o co chodzi. No i święto rzeczywiście było, chociaż miało inny obraz niż można było zakładać przed spotkaniem, czy nawet w trakcie pierwszej serii, no bo po czterech wyścigach wtedy jeszcze ciężki sprzęt wyjechał na równanie, na polewanie toru. Tablica za pierwszym łukiem wskazywała wynik 12-12 i wtedy mówiliśmy całkiem nieźle. Składała się na to wkalkulowana porażka w biegu juniorskim, bo Polonia ma najlepszy młodzieżowy duet w kraju, chociaż jeździ w drugiej ekstralidze, to trzeba podkreślać. Mistrz Polski Maksymilian Pawełczyk, wychowanek Polonii Bydgoszcz, wicemistrz Polski Wiktor Przyjemski, też wychowanek Polonii Bydgoszcz. No, oni się okazali wyraźnie lepsi niż Kamil Witkowski i Antoni Mencel. Ale to było wkalkulowane. Te straty się udało odrobić i to było ważne dla kibiców na Golęcinie. No właśnie, tych kibiców żółto-czarnych, bo z Bydgoszczy też myślę, że spokojnie z 2000 osób przyjechało. Naprawdę spora była ta grupa i bardzo głośna, i też momentami rzucając serpentyny na tor, przeszkadzająca w rozgrywaniu zawodów, nawet tak bym to określił, ale to jakby już abstrahując. W każdym razie te straty udało się odrobić w wyścigu czwartym, bo wtedy Kamil Witkowski, wspomniany, wspólnie z Bartoszem Smektałą, wygrał podwójnie z Przyjemskim i z Aleksandrem Oktajewem, czyli dawnym ulubieńcem kibiców na Golęcinie, doskonale w Poznaniu pamiętanym. No i właśnie, tak to wyglądało po pierwszej serii, po niej wyjechały ciągniki, było polewanie toru, wszystko normalnie, ale ta sytuacja się zmieniła podczas wyścigu piątego, bo ten wyścig się bardzo przeciągał. To ze względu na upadek Kacpra Pludry, Aleksandra Oktajewa, oni się szczepili na wejściu w pierwszy łuk, Oktajew został wykluczony, no ale pozbieranie ich chwilę zajęło, a w międzyczasie zaczął padać intensywny deszcz. No i sędzia Bartoszyk Naszewski dla utrzymania jakiegokolwiek nadającego się do jazdy stanu toru tak naprawdę kolejne wyścigi puszczał raz za razem, no bo to jest jedyna metoda, żeby taki tor po prostu nie stał się bagnem, krótko mówiąc, więc tor stał się co prawda wszczepniejszy, ale nie na tyle, żeby to było jakoś niebezpieczne na tym etapie. Zresztą menadżer Jacek Kannenberg wielokrotnie powtarzał, mówił też teraz, że jego zespół dobrze czuje się na przyczepnych torach.
2: Chcieliśmy takiego toru i on był przygotowany tak, jak chcieliśmy, zawodnikom naszym pasował, a później już jak gdyby wpływu na pogodę nie mieliśmy, więc musieliśmy sobie radzić w tych warunkach. I gratulacje dla całej drużyny, no bo walczyli i wygrana była tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, także chciałem dzisiaj podziękować wszystkim chłopakom.
1: No i mimo to Polonia stopniowo zaczęła odskakiwać w tym deszczu, aż dostaną 25-35 po 10 wyścigach i potem znowu był taki moment odmieniający obraz meczu po raz kolejny. Wyścig 11. Wtedy sztab PSZ-u zdecydował się na rezerwę taktyczną, wysłał do boju swój najmocniejszy duet, do Dimitriego Berże dołączył Ryan Douglas, no i Poznaniacy wyszli na 5-1, ale na wejście w drugi łuk uścisk zanotował Szymon Woźniak, czyli kapitan Polonii Bydgoszcz. No i krótko mówiąc, tym razem okazało się, że kapitan opuścił okręt jako pierwszy, bo arbiter uznał ten upadek Woźniaka i sam fakt, że zawodnik tak poleżał bez ruchu do momentu, aż usłyszał syrenę przerwania wyścigu i wtedy natychmiast się podniósł za celowe, niesportowe zachowanie, no i ukarał go czerwoną kartką. Tutaj od razu wytłumaczmy, podkreślmy, czerwona kartka w żużlu oznacza wykluczenie do końca zawodów, ale nie jak na przykład w piłce nożnej absencję w rewanżu. Także tam Szymon Woźniak pojechać może, to żeby nie było żadnych wątpliwości. W każdym razie ta kilkuminutowa przerwa związana z tym upadkiem sprawiła, że no właśnie to, co mówiłem przed momentem, tor stał się śliski, krótko mówiąc też niebezpieczny. Nawet nie tyle dla samych zawodników, co dla sprzętu, bo Skorpiony w powtórce znowu prowadziły 5-1, ale na takiej rozpadającej się nawierzchni tylną oponę na trzecim okrążeniu przebył Dimitri Berger. On ledwo do tej mety dojechał w takiej bardzo pokraju. skutecznej pozycji z tylnym kołem dziwnie odgiętym, no to po prostu trzeba było zobaczyć. No, tempo absolutnie nie wyścigowe. No i potem przed wyścig 12, tam z kolei Polonia prowadziła 5-1 i podobny defekt zanotował Maksymilian Pawełczak. Tam PSR tak akurat na tym skorzystał. Między innymi Kamil Witkowski, który wtedy jechał za Pawełczakiem. I on te warunki torowe skomentował tak.
3: Było ślisko, to nie można ukryć, było bardzo ślisko, no i myślę, że no deszcz bardzo nam przeszkodził. To jest przyczyna rzeczy martwych, nie mieliśmy na to wpływu. Trzeba ponieść to na barki i jedziemy dalej, no w Bydgoszczy się odkujemy.
1: Czerwona kartka spowodowała, że po tych 13 wyścigach było 37-401, PSZ przygrywał, ale paradoksalnie był w lepszej sytuacji, bo... Drużyna Polonii jest skonstruowana tak, że sztab Polonii już w tych 13 podstawowych wyścigach wykorzystuje wszystkie starty swoich podstawowych juniorów. Tam jest jeden senior wpisany do składu, to jest 16-letni Maksymilian Kostera, który jest niby seniorem, ale tak naprawdę jest zmieniany w każdym wyścigu. No i założenie jest takie, że czwórka seniorów pojedzie w biegach nominowanych. No tutaj wiemy, że tak nie było ze względu na czerwoną kartkę dla Szymona Woźniaka. No jak jeszcze dołożymy do tego fakt, że juniorów nie było, no to trzeba było jechać nominowane z perspektywy Polonii bez trzech najlepszych zawodników. A trzech pewniaków mieli gospodarze, bo wszyscy obcokrajowcy jechali bardzo, bardzo dobrze, no ale problemem był wybór do parowego Danielsa Christiana Iversena na wyścig 14, no bo tutaj, jeśli chodzi o Polaków, to już tak dobrze to nie wyglądało. Stanęło na Bartku Smektale, który na tym etapie miał te dwa punkty z wyścigu czwartego i potem 2-0 i to była cała masa pozycji potraconych na dystansie. W Kościnitwie 14 też wygrał start, ale dał się objechać Krzysztofowi Buczkowskiemu, no i PSZ wygrał. Grał tylko 4-2, ale menadżer Jacek Kannenberg, zapytany o tę decyzję, mimo wszystko był przekonany o jej słuszności.
2: Bartek jest też doświadczonym zawodnikiem, wiedziałem, że zmienia motocykl i wiedziałem, na jaki motocykl zmienia, więc czułem, że w tych warunkach może być dobrze. No i w sumie po starcie wyglądało to bardzo obiecująco, no bo zrobili z nim tam dużo zamieszania, że w zasadzie 5-1 wyglądało na to, że jesteśmy w stanie dowieść. No później drobny błąd jeździecki spowodował to, że Krzysztof Buczkowski wyprzedził Bartka.
1: Finały mają to do siebie, że zapamiętuje się takie highlights, no i takim highlightem na pewno będzie wyścig 15, bo para Douglas-Berger powtórzyła historię z wyścigu 11, po walce na dystansie weszła na podwójne prowadzenie i to dawało PSZ-owi w tym momencie wynik 46-404, zwycięstwo meczowe. No i co się stało? To samo co w 11. Dimitri Berger przebił oponę, zwolnił, tym razem na szczęście nie na trzecim okrążeniu, a na wejściu w ostatni łuk, no i dojechał na trzeciej pozycji, dając się wyprzedzić Kajewich Kajembekowi, więc skończyło się 45-405, no i rozczarowanie, bo skuteczna remontada naprawdę była o krok.
2: No i tak ze stanu minus 10, tak? Po 10 biegu było 35-25. Z tych 10 punktów udało się wrócić do meczu i no wygrana była na wyciągnięcie ręki. No chcieliśmy sprawić przykusa Bydgoszczy i być pierwszą drużyną, która ich pokona.
1: No ale teraz z drugiej strony, bo konia z rzędem temu, kto by przewidział po 10 wyścigach, że PSZ będzie zawiedzony remisem. Jedna sprawa, że to nie jest już liga, to już nie jest runda zasadnicza, niezależnie od tego, czy to by było 45, czy 46, to Polonia i tak będzie zdecydowanym faworytem rewanżu, a Skorpiony miały zadanie przede wszystkim takie zrobienie show w momencie, kiedy miasto na to patrzy, czy urząd miasta, czy radni, którzy się pojawiają na meczach, czy sponsorzy właśnie, no i z tej roli zdaniem Jacka Kannenberga udało się wywiązać.
2: Dużo emocji ten mecz dał kibicom. Mógł się podobać, do końca trzymał w napięciu. No i tak naprawdę do ostatnich pewnie, nie wiem, 200 metrów tak biegu mieliśmy tą wygraną na wyciągnięcie ręki. Także tak, na pewno bardzo pozytywny mecz, że jednak się podnieśliśmy po tym 10 biegu i z tego się cieszymy.
1: Rewanż jest w niedzielę w Bydgoszczy i tutaj wygląda to tak. Zwycięzca tego spotkania będzie zarazem zwycięzcą dwóch meczu, więc to będzie drużyna, która wygra drugą Ekstraligę, awansuje do PGE Ekstraligi, a przegrany pojedzie jeszcze w dwóch meczu barażowym z przedostatnią drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej. To prawdopodobnie będzie Stal Gorzów, bo ona w dwóch meczu o utrzymanie w pierwszym spotkaniu pokonała na wyjeździe Włókniarza Częstochowa 47-43. Wszystkie te rozstrzygnięcia w niedzielę, także za tydzień będziemy wam mówić, jak to z tym poznańskim żużlem jest.

0: Był żużel, czas na piłkę ręczną. Zaczynamy od pań. W Lidze Centralnej Kobiet, czyli na zapleczu Superligi, zmierzyły się ze sobą drużyny Enea Piłka Ręczna Poznań z dziewiątką Legnica. To spotkanie zakończyło się korzystnie dla poznanianek. One wygrały w tym spotkaniu 35-32. I warto przy okazji tutaj wspomnieć, że dużą rolę w tym spotkaniu odegrała debiutująca w poznańskim zespole Żaneta Lipok.
1: Tak jest, to jest zawodniczka, która jeszcze w poprzednim sezonie grała w MKS-ie Gniezno w Superlidze. Stwierdziła, że na taką karierę, nazwijmy to pełnowymiarową, w pełni profesjonalną, skupiając się tylko na piłce ręcznej, to ona jednak nie do końca ma chęć, ogłosiła zakończenie tej kariery. No i teraz jak się pojawiła oferta z Ligi Centralnej z Poznania, no to błyskawicznie do sportu wróciła, zwróciła w świetnym stylu. 11 bramek w tym spotkaniu, także zdecydowanie najskuteczniejsza zawodniczka zespołu Amelii Chmielewskiej. Oczywiście jak najbardziej trzeba było ją w tej sytuacji zapytać o porównanie Ligi Centralnej i Superligi. No i Żaneta Lipok przyznała, tak, tutaj jest łatwiej.
2: Myślę, że Superliga poziomem troszkę może odstawać, tym bardziej te mecze z drużynami z podium, więc no na pewno jest to gdzieś różnica poziomów, ale ja cieszę się, że mogę tutaj nieść trochę doświadczenia i pomóc dziewczynom.
0: Może jest trochę łatwiej, natomiast Daria Konieczna, czyli bramkarka piłki ręcznej Poznań, zwraca uwagę na to, że inauguracje zawsze są wymagające, nieważne jaka to liga.
3: Mecz był bardzo zacięty, ale byłyśmy przygotowane, że ten pierwszy mecz może tak wyglądać. Tym bardziej, że nie miałyśmy za dużo informacji odnośnie obecnego składu, ale jestem z nas zadowolona, bo mimo wszystko uważam, że pokazałyśmy się z bardzo dobrej strony, no i przede wszystkim mamy 3 punkty.
1: Tak, na tym meczu była orkiestra. Dlaczego pytasz? Tak, ale oprócz orkiestry oczywiście było bardzo wyrównane spotkanie, to co mówiła Daria Konieczna. Tak naprawdę ta przewaga końcowa 35-32 to jest niemalże największa różnica w tym spotkaniu, bo to naprawdę szło niemal cały mecz punkt za punkt, no maksymalnie 2 oczka różnicy. Bardzo długo tak to wyglądało, tak naprawdę do ostatnich minut, bo dopiero od stanu 31-30 poznańki zdobyły 3 bramki z rzędu, dwukrotnie Anna Grzona, potem jedno trafienie z rzutu karnego Krystyny Kubisowej. No i zrobiło się 34-30, z czego dziewiątka Legnica urwała tylko jednego gola. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o panie. Ich następne spotkanie to będzie mecz wyjazdowy z AZS-em AWF Warszawa, który też swój mecz inauguracyjny wygrał 23-19. Tak to było w meczu pierwszym z Jutrzenką Płock. Ten mecz w piątek o godzinie 19. To jeśli chodzi o panie, a jeśli chodzi o panów, no to tutaj nie mamy tak dobrych informacji, jeśli chodzi o inaugurację. 33-35 Grunwald Poznań przegrywa z AZS-em AWF Biała Podlaska, to także Liga Centralna, ale już panów. No i tutaj goście, no właśnie, musimy się przyzwyczaić do tego, że Grunwald to goście, bo przebudowa szkoły podstawowej numer 72 na Newtona sprawia, że kilka tych wyjazdów na początek będzie. Panowie tutaj, chociaż ten wynik odrobinę bardziej wyrównany, to oni byli jednak, patrząc na przebieg tego meczu, raczej krok za zespołem z Białej Podlaskiej. Tego prowadzenia, no jak tak na szybko patrzę, to chyba w żadnym, no nie, było jednobramkowe prowadzenie w drugiej połowie, no ale to były epizody, tak naprawdę przez większość tego spotkania 2-3 bramki przewagi po stronie zespołu gospodarzy, chociaż w końcówce rzeczywiście 31-31 na 3 minuty przed końcem, ale wtedy 2 bramki z rzędu zdobyli akademicy z Białej Podlaskiej, no i oni już tę przewagę w ostatnich chwilach tego spotkania utrzymali, chociaż starał się jak mógł Jakub Bujnowski, bo on ze swoich 6 goli w tym spotkaniu, to był obok Jacka Fajfera najskuteczniejszy strzelec Grunwaldu, no on z tych swoich 6 goli, tak naprawdę 3 ostatnie bramki wojskowych, no to były te 3 bramki ostatnie, także on ciągnął na swoich barkach, niestety tym razem nieskutecznie. Grunwald będzie kontynuował swoją serię wyjazdów. Zespół z Legnicy będzie następnym rywalem, ale tym razem nie 9, a 7 Miejsc Legnica, tak się męski zespół nazywa. Tak to mają w tej Legnicy zorganizowane. 7 Miejsc Legnica, ona też swój pierwszy mecz przegrała 24-32 z Pogonią Szczecin. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Tak to też może wyglądać w następnych spotkaniach. Mam nadzieję, że nie tak będzie wyglądało jak u panów, tylko bardziej jak u pań.
0: No, liczymy na zwycięstwo. Zawsze kibicujemy poznańskim drużynom.
1: I tym akcentem się z wami żegnamy. Do zwycięzcy konkursu, do zwycięzców odezwiemy się za moment już poza anteną. Tymczasem rzeczywiście będziemy się żegnać. Agata Pelska przy konsolecie realistorskiej, a przy mikrofonach
0: Kacper Wrzesiński
1: i Michał Rogorzyński. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki, piątki od 18.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Aferytm, realizuje mnie Szymon Dopierała, a my zaczniemy tutaj od najnowszego albumu Kasabian, czyli będzie jak zwykle dużo nowości, mam tu na myśli 9. album tej grupy pod tytułem Akt 3, ale zanim to mam dla was dzisiaj konkurs do wygrania, jest podwójna wyjściówka na orkiestrę prowincjonalną w Muzyce na Nową, który odbędzie się koncert w czwartek, 17 września. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma trafić ta wyjściówka. Na SMS-y czekam do godziny 20, koszt to złotówka i 23 grosze razem z VAT. A my przechodzimy do zapowiedzianego wcześniej albumu Kasabian, czyli właśnie Act 3, i posłuchajmy sobie Great Pretender z tego albumu.

To był Kasabian i Great Pretender, czyli właśnie najnowszy album tej klasycznej, jeżeli chodzi o takie granie indie, rocka, zespół. I właśnie utwór Great Pretender z albumu Act 3. Teraz przejdziemy dalej i też będzie zespół, który jest takim właśnie zespołem z lat 2010, gdzie lat 2000.

To był Interpol i Bird and the Serpent, czyli właśnie ich najnowsza piosenka z ich najnowszego albumu. A my zostajemy w takich klimatach właśnie indie rockowych z lat 2000. I Bloc Party również opublikowało ten swój nowy singiel pod tytułem Moving On. Zapowiadają oni nowy album, no i również swoją kameralną trasę koncertową. No, Bloc Party, myślę, że z tych wszystkich takich indie rockowych zespołów mi się kojarzy tak bardziej właśnie postpunkowo, mimo wszystko takim bardziej minimalistycznym stylu. Ja tu czuję mocno takie inspiracje właśnie Gang of Four. No i posłuchajmy sobie, co mają do nas do zaprezentowania. W sumie właśnie tak zaczęliśmy od trzech premier z tego, jakby z tych kapel, które były znane w tamtych czasach, bo one tak odżywają w dzisiejszych czasach. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Zobaczmy, jak im to wyszło.

To było Block Party i Moving On, który zapowiada najnowszy album Anatomy of a Brief Romance. Już niebawem ukaże się ten album, a my przechodzimy dalej, bo już mamy godzinę 19:16 tak naprawdę, więc z lekkim opóźnieniem czas na stały punkt programu. A płytą tygodnia w Radiu Afera jest najnowsza płyta Oyster Boya. Druga płyta Oyster Boya pod tytułem Eskapizm. Oyster Boy, myślę, że tutaj słuchaczom poniedziałkowej audycji w Radiu Afera powinien być znany, iż kilka lat temu miała miejsce audycja Strux, z której był głównym współtwórcą. I myślę, że jego muzykę można opisać w taki sposób, że jest to też taka nowoczesno-indie-rockowa muzyka z dream-popowym i bedroom-popowym pazurem. Dlatego jeżeli lubicie taką muzykę i pamiętacie Oyster Boya z audycji radiowych, to dzisiaj jest fajna okazja, aby go znowu usłyszeć w naszym radiu, iż Szymon Dopierała, który mnie dzisiaj realizuje, o 23:00 będzie go gościł w audycji Dobranocka, więc myślę, że teraz czas zobaczyć, czy was ten wywiad zainteresuje, słuchając utworu, a ja zapraszam do odsłuchania audycji Dobranocka razem z Oyster Boyem, ponieważ prezentuje on bardzo ciekawą muzykę. Posłuchajmy jego drugiego długogrającego albumu Eskapizm i utworu Mój epilog mojego życia, Jestem Cooked.

0: ten 1%, który kocham.
1: To było właśnie płyta tygodnia w Radio Afera, czyli Oyster Boy i epilog mojego życia, Jestem Cooked. Bardzo jest to ostatni kawałek w sumie z tego albumu, no i tak myślę, że fajnie się kończy z takim spokojnym wyciszeniem tego albumu. Zobaczymy, co to będzie jakby po czasie, bo album wyszedł w zeszły piątek, no i jeszcze ja się muszę z nim trochę jeszcze osłuchać, ale jak na razie brzmi bardzo fajnie. Jeżeli chcecie usłyszeć Oyster Boya dzisiaj w audycji o tym, co robił przy tym albumie, co myślał, to zapraszam na Dobranockę o 23, gdzie Szymon będzie właśnie gościł tego twórcę. A my przechodzimy dalej i teraz będzie znowu zagraniczna premiera, tym bardziej taka bardziej postpunkowo nowoczesna. Mam tu na myśli zespół Div, który wydaje album pod tytułem Zirp. Jak na razie zostało 45 dni do ukazania się tego albumu. Pewnie jeszcze trochę pracy zostało przed zespołem, a jak na razie zapowiadają go albumem Kid. Posłuchajmy.

To był Diffy Kid, bardzo fajne. Myślę, że zakończenie tego utworu jest takie właśnie na początku bardziej spokojne, trochę takie dream popowe, a później jakby dostajemy taki pazur bardziej właśnie gitarowy, więc myślę, że to jest niezła zapowiedź tego albumu. Zobaczymy, co wyjdzie z tego na sam koniec. Premiera już za 45 dni, a Wolfpack również planuje wydać nowy album, jednak on jeszcze nie został jakby zapowiedziany pod względem daty, tracklisty i tak dalej. Mamy tylko bardzo świeży instrumental, który odsłania pierwsze melodie tego albumu. I jest to właśnie on w takim stylu, jaki Wolfpack zawsze prezentował, czyli takim fajnym, funkowym stylu instrumental, więc posłuchajmy sobie od Wolfpacka The Beachcomber.

To był Wolfpack i The Beachcomber, czyli najnowszy singiel, który zapowiada album, który jeszcze nie jest nazwany przypadkiem, przynajmniej my tego nie wiemy. No i jakby fajnie, że chłopaki działają nad nową płytą, ponieważ myślę, że będzie ona na pewno ciekawa. A w podobnych klimatach, tylko takich trochę bardziej jazzowych, jakby wydała ostatnio album kwartet Erza Collective. Erza Collective to jest kwartet taki istnie brytyjski, który właśnie jakby wydaje muzykę jazzową, ale łączy je z afrobeatem, takim trochę soulem, trochę takim hip-hopem, no i takim brzmieniem właśnie ze sceny brytyjskiej. I jest to już czwarty album tej grupy pod tytułem Here Because of Hope. Jest to, na nim znajduje się aż 17 kawałków i jest to, bym powiedział, taka podróż muzyczna wokół tej muzyki. Jest ona bardzo taka, bym powiedział, pozytywna i bardzo wciągająca, więc posłuchajmy sobie Someday od RZ Collective.

0: Yo, what's good, family? This is Femi Colioso from the Ezra Collective, and I'll be taking you through the making of our tracks on SoundCloud's Voice Notes. Only Love featuring Parsaloo. So this song was inspired by Gambia, the West African country. And what actually birthed the idea for this song was I got really fascinated with Gambian music, and I was just kind of typing into different playlists and finding Gambian music.
1: To była Erza Collective i właśnie Someday, ich najnowszy album. Bardzo fajny, myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A my przechodzimy dalej. No i jakby myślę, że po Erza Collective... myślę, że to jest Erza Collective, to jest jedna z ciekawszych premier ostatnich tygodni. Chyba w piątek wyszedł ten album, ale coś, co chyba jest moją osobistą taką topką, jeżeli chodzi o premiery w tym tygodniu, to jest Bonobo, jego najnowszy album. No już zapowiadałem ten album chyba wszystkimi singlami, jakie wyszły. No może nie wszystkimi, ale na pewno kilkoma. I jakby wyszedł w końcu ten album, zwie się Distance in Static. No Bonobo jest to muzyk, producent, który tworzy muzykę down tempo, elektroniczną. No i jakby pochodzi on z wytwórni również brytyjskiej Ninja Tune, legendarnej wytwórni, która naprawdę łączy wiele różnych gatunków muzyki elektronicznej. Wiele z nich właśnie jest mocno inspirowaną muzyką jazzową, między innymi polski Skalpel, ale również Bonobo. I posłuchajmy sobie dwóch utworów z tego albumu, bo nic tak nie wyraża, jakby myślę, że ciekawości tej muzyki, jak sama muzyka. Po pierwsze poleci Bonobo i Afro Afab Fire on the Water, a drugi to będzie Bonobo i ID700.

Bonobo i A Fire on the Water, czyli spokojniejszy utwór z tego albumu. A ja przypominam o dzisiejszym konkursie. Do wygrania jest podwójna wejściówka na czwartkowy koncert orkiestry prowincjonalnej w Muzyce na Nowo. Aby wygrać tą wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. A my kontynuujemy odsłuch albumu Bonobo i teraz będzie ID 700.

To był najnowszy album Bonobo i właśnie utwór ID 700. Album się zwie Distance in Static, a my kończymy już dzisiaj naszą audycję i na sam koniec będzie utwór od American Football, czyli zespołu, który jest uznawany za prekursora Midwest Emo. Jak nazwa wskazuje, powstał on właśnie w Stanach Zjednoczonych w Midwest i właśnie American Football i Cap and Jazz to jest dwóch różnych trochę prekursorów. Cap and Jazz jest to trochę taki nieoszlifowany, punk rockowy bardziej styl, ale nadal w stylu właśnie Midwest Emo, a American Football jest takim trochę bardziej matematycznym, takim mafrokowym wręcz przykładem, też jest prekursorem mafroka, teraz sobie przypomniałem, i takim bardziej, bym powiedział, takim punkiem. No generalnie się tak trochę, są takie żarty, że postpunk to jest taki punk w garniturze. No i jakby myślę, że to jest całkiem fajne porównanie. I my w sumie zakończymy już ten program. Do zwycięzcy SMS-a do zwycięzcy konkursu wyślę SMS-a niebawem, a my posłuchajmy sobie American Football i Stay Home. Realizował mnie Szymon Dopierała, ja to Mateusz Karłowski, a my na sam koniec, tak jak mówię, kalendarium z 1999 roku, jak ten czas szybko płynie, że na album już ma 27 lat.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20.
6: Poniedziałek, godzina 20 na zegarach. Za mikrofonami są
7: Kuba Chojnacki
6: i Mikołaj Pikarzewicz, a realizuje nas Szymon Dopierała. No i dzisiaj mamy zespół z wysp w Wielkiej Brytanii, a konkretnie mamy zespół z Manchesteru, ale to nie będzie ten zespół, który dzisiaj ogłosił swoją trasę. Kuba, wiesz, jaki to zespół?
7: Oaza.
6: Tak, tak. Oasis ogłosiło dzisiaj trasę koncertową, ale to nie będzie ten zespół, gdyż Kuba by dostał tej białej gorączki, więc braci Gallagher odstawiamy na bok, a będzie to drugi zespół z tego miasta i jest to...
7: The Smiths, czyli Kowalscy, właściwie tłumacząc na polski.
6: Szarzy Kowalscy, tak jak mówili, że żeby po prostu zwykli ludzie mieli głos.
7: Tak, to jest paradoksem, bo akurat ich wokalista Morrissey, można o nim dużo rzeczy powiedzieć, ale że zwykłym człowiekiem to on na pewno nie jest.
6: Nie, to jest ostatnia rzecz, o której można o nim powiedzieć, a ta lista jest bardzo długa i kontrowersji, i tego, w jaki sposób on się prezentował. Chociaż ja miałem taki plan, żeby dzisiaj go nazywać Steven.
7: A on ma Steve na imię?
6: Tak.
7: Myślałem, że Patrick.
6: Nie, on ma Steven i właśnie zabronił swoim kolegom z zespołu nazywania go w taki sposób, więc jako pstryczek w nos dla niego bym tak go nazywał całą audycję.
7: Znaczy, ja miałem taki pomysł, ale to jakby to bardziej do niego, żebyśmy kebaba jedli podczas tej audycji. Natomiast nie chciałbym, żeby odwoływał jakikolwiek koncert jeszcze w Polsce. Także fani The Smiths czy samego Morrisseya spokojnie nie będziemy, bo jeszcze to by do niego dotarło i naprawdę by... Jest to dosyć możliwe, żeby odwołał każdy koncert w Polsce już do końca świata.
6: Tak by było. Ja myślę, wydaje, że on byłby do tego zdolny. No ale właśnie, jeśli chodzi o The Smiths, to ja jestem... jeśli chodzi o mój stosunek do tego zespołu, to właśnie Morrissey dla mnie byłby osobą, która by mogła nie istnieć w tym zespole, troszeczkę tak powiem. Jednak bardziej doceniam John'ego Mara w tym zespole. I nawet jak sobie słuchałem i szykowałem sobie tą setlistę na dzisiaj, to musiałem w przerwach odsłuchania The Smiths, musiałem sobie puścić Roberta Smitha z The Cure.
7: A wiemy, jakie Robert Smith ma nastawienie. A ja ci powiem, że akurat z The Smiths mam tak, że słuchałem ich 10 lat temu chyba, miałem taką fazę. Faktycznie tam trochę poznawałem tej muzyki i zwłaszcza katowałem płytę Queen is Dead, która zawsze tam w rankingach była wysoko. Pitchfork chyba nawet ją miał w top 3,
6: tak,
7: ale to tam wiadomo, hipsterski ten czasopismo, więc OK Computer chyba było wysoko zawsze, Kid A, te Radiohead płyty i The Smiths, właśnie Queen is Dead. Natomiast jeśli chodzi o tego Morrisseya, nie, to ja bym nie powiedział, że... Znaczy powiem tak z nim, że są utwory, bo on ma bardzo specyficzne, pomijając... poglądy.
6: To już pomijam,
7: ale jest śpiew. Ten jego zaśpiew cały czas falsetem. Są utwory, w których mi to przeszkadza, to muszę przyznać. Ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, żebym wolał The Smiths bez niego, bo to jakby to jest tak jakby wyjąć właśnie Larsa z Metalliki, czyli to już nie jest Metallica, to tak Morrissey jakby wyjąć go z The Smiths, to nie jest The Smiths.
6: Wiesz, ja ci też powiem, że jeżeli chodzi o takie utwory właśnie, gdzie on nie zaciąga w jego taki charakterystyczny sposób, to właśnie mi się te najbardziej utwory podobają, ale w momencie, kiedy robi z siebie takiego tragika z szekspirowskiego dramatu, ale w wersji z bazarku, to już mam po prostu dosyć.
7: Słuchaj, trzech największych poetów w historii Wielkiej Brytanii. Oscar Wilde, Johnny Rotten, Morrissey. I ja teraz nie żartuję nawet. No, okay. No, Shakespeare, ale Shakespeare to nie poeta, tylko dramaturg.
6: Tylko dramaturg, więc, właśnie.
7: Zresztą Oscar Wilde to chyba poeta, tak? Teraz trochę się błaźnię, ale no ja znam oczywiście Doriana Graya, ale to akurat jest fabuła, więc nie wiem. Ale prawdopodobnie to był poeta, a przynajmniej taki ma wizerunek, że tutaj Arafatka, czyli męski szalik. I właśnie tak jak Morrissey, to zaciąganie jego i ta szczena taka wyciągnięta. Ale no, znaczy nie dziwię się, ta muzyka w ogóle jest, to powiedziałeś właśnie, że jak on udaje tego takiego Oscara Wilda, takiego dramaturga, to są też moje najmniej ulubione utwory, które się tak wleką. Mm-hmm. I ja lubię najbardziej to takie skoczne The Smiths, faktycznie, gdzie Martam się odpala, Rourke na basie, bo ten bas czasami, kiedy on jest słyszalny w miksie, to wyskakuje z miksu, to jest najlepsze The Smiths, moim zdaniem.
6: To tak, to zdecydowanie. I to mi się wydaje, że jak wejdziemy już na setlistę, to będzie to wychodziło.
7: Będzie. I ostatnia rzecz taka wprowadzająca. Widzę, że tu masz Manchester napisane. Wczoraj tak. Były derby Manchesteru, United City. Ale tutaj należy przypomnieć słynne słowa żony pewnego piłkarza Manchesteru United, że Manchester jest brzydki jak tył lodówki. Więc nie dziwię się w ogóle Morrissey'owi, że takie teksty pisze.
6: Że tak bardzo nienawidzi tego miasta.
7: Tak, no, ale dobrze, to my teraz sobie posłuchamy utworu z pierwszej płyty i powiemy, co z niej dajemy na set listę.

0: Ten czarujący chłopak. W wykonaniu The Smiths, Morrissey.
1: To jest ten taki mroczny, ten taki chłopak, który stoi na uboczu i pisze teksty, wszystkich obserwuje i się tak zastanawiasz, jaki on jest tajemniczy.
0: Oj tak. No tak jak Morrissey. Debiut The Smiths to jest ich taka najprostsza płyta. Tam jeszcze nie ma takich dużych aranżacji, nie ma raczej dodatkowych instrumentów poza tą właśnie bas, wokal, perkusja i gitara, no ale Johnny Marr, bo my tutaj mówimy cały czas o Morrisseyu, ale duet Marr-Morrissey stworzył ten zespół i Johnny Marr, nawet Noel Gallagher, którego wiadomo, ale jedną rzecz dobrą powiedział, nawet Johnny Marr nie jest tak dobry jak Johnny Marr. I coś w tym jest, bo gitarzystą on jest świetnym, nikt tak nie gra jak on. To jest tak dziwny, nietypowy styl gry, kiedy wszyscy grali riffy, tam jeszcze są lata 80., tak? Czyli mamy albo ludzi, którzy próbują być Eddie Van Halenem i tam tapping i tak dalej, szybkie solóweczki.
1: Hair metal i te sprawy.
0: Tak. Albo ewentualnie taki bardziej Alex Lifeson z Rush, czy Andy Summers z The Police, omawianych przez nas. Czyli efekty, jakieś efekty, ale też proste granie, takie postpunkowe, na przykład Robert Smith zresztą. To są bardzo proste partie. I nagle wyłania się Johnny Marr, który ma te efekty, ma ten chorus zawsze, jakiś tam pogłos jest. Ale to nie są, to rzadko są riffy, to zazwyczaj są akordy, ale arpeggio bardzo często. I warstwa na warstwie, na warstwie, na warstwie. Jeszcze na tej pierwszej płycie nie ma tego aż tak dużo, ale później będzie się tego coraz więcej pojawiało.
1: Tak, ale słuchaj, że tam już te zalążki tego charakterystycznego brzmienia Marra już się pojawiają. No i właśnie to jest też najlepsze, że ta gitara jest w klinie. Ona nie jest w jakimś przesterze czy coś, tylko ona jest w klinie, a nadal brzmi bardzo ostro na tej płycie. I to jest właśnie zasługa przede wszystkim tych arpeggiów, które Marr naprawdę tutaj prezentuje nam w najlepszej okazałości. I one najbardziej tutaj właśnie dominują na tej płycie. I jeśli chodzi o utwory, które pojawiły się z tej płyty na mojej setliście, to między innymi jest, jak już tak powiedziałem po kolei, to Pretty Girls Makes Graves.
0: Też mam.
1: Mam ten utwór.
0: Ale to jest ten utwór, mam 5 z tej płyty i to jest ten, który najszybciej mogę się go pozbyć, jakby była taka ewentualność.
1: Ja mam to samo, ale jednak to jest taki właśnie utwór, który jest dynamiczny, ciekawy, nadal jednak ten Morrissey tam jakoś też mocno nie zaciąga w ten swój charakterystyczny sposób i przyjemnie się go słucha. Mam jeszcze This Charming Man.
0: Oczywiście, że tak.
1: I What the Difference Does It Make.
0: Też mam.
1: I to już jest koniec z tego, co mam.
0: Okej, to ja mam jeszcze, to ciekawe, bo nie masz Still Ill.
1: Chciałem właśnie też dodać, ale już mi się nie mieściło, więc musiałem robić ustępstwa i z dalszych płyt mam trochę więcej.
0: I ja mam jeszcze Hand in Glove. Bo
1: to też jest klasyk.
0: Tak, to ciekawe w ogóle właśnie, bo myślałem, że będę miał mniej z tej pierwszej płyty, bo ja lubię właśnie trochę bardziej takie większe aranżacje, ale uważam, że z tej płyty połowa utworów właśnie mnie w ogóle nie interesuje, nie za bardzo coś jest tam dla mnie ciekawego.

0: ale połowa jest właśnie, kilka pierwszych jest takich, a później nagle jest taka seria, idzie po sobie kilku, które naprawdę się tam wybijają.
1: Które cię wciągają, nie?
0: Właśnie. Tak, tutaj jak mówimy o setliście, jak koncertową setlistę próbujemy złożyć, no to nie biorę pod uwagę całej płyty, tylko pojedyncze utwory. I tutaj faktycznie się wybijały bardziej. No pomimo, że to jest proste granie, ale to nawet dobrze na koncert, bo nie będzie problemu z odtworzeniem tego.
1: Tak, no i nawet są takie tutaj na tej płycie partie, które możesz też zaśpiewać wspólnie i to z Morrisseyem, ale też partie instrumentów możesz sobie nawet zanucić.
0: Mhm, tak, ale to jest bardzo ważne na koncertach. Zresztą jakby mieli grać takie bardziej skomplikowane aranżacje na żywo, potrzebowaliby pewnie kolejnego gitarzysty. Co się stało, bo w pewnym momencie była piątka i bardzo szybko to się rozleciało. A później cały zespół się rozleciał, ale to...
1: A to już jest, wiesz, efekt domino.
0: Tak, no jak takie charaktery tam są, zwłaszcza ten jeden charakter, no to trudno, żeby to więcej wytrzymało. I tak od 82 do 87, więc te kilka lat wytrzymali ze sobą.
1: To i tak bardzo dużo, patrząc na to, jakie to było zderzenie osobowości i też tego ego, które i Morrissey miał, i miał Mark. A my teraz sobie płynnie przejdziemy już do kolejnej płyty, do kolejnych płyt, które będziemy omawiać i będziemy słuchać z utworu z płyty Meat is Murder.

0: Barbarism Begins at Home. Jeden z lepszych tekstów Morrisseya. I no właśnie tutaj mówiliśmy dużo o tym, że wokal nam czasem nie pasuje, ale teksty akurat chyba zawsze świetne.
1: Tak.
0: No dobra, z jednym wyjątkiem na tej płycie. Jakby jeden mi tutaj nie odpowiada. Tytułowy utwór.
1: Aha, okej. Okay.
0: No bo już moim zdaniem
1: tam już pojechał.
0: Znaczy, ja nie jestem w stanie na poważnie brać tego utworu, powiem tak, ale to jest już taka kwestia chyba bardzo indywidualna naszych przekonań, ale uważam, że nawet mając pewne przekonania, pewne poglądy, to już to egzaltowanie tego w utworze tytułowym, no to bez jakby...
1: Okay.
0: Ja już się śmieję trochę.
1: Rozumiem. Ale trzeba przyznać, że Barbarism Begins at Home to jest utwór świetny. W mojej topce 3 jest na pierwszym miejscu. Tak, na pierwszym miejscu. I ja zapomniałem powiedzieć, że jeszcze na poprzedniej właśnie płycie też jest utwór, który ja mam. Jest na drugim miejscu, czyli What Difference Does It Make? Zapomniałem o tym powiedzieć.
0: O, widzisz, ja jeszcze tutaj Barbarism Begins at Home miałem w pewnym momencie w top 3 dzisiaj, ale wymieniłem na jeden utwór. Okay. Bo jest jednak za długi. Wiesz co, ustąpił miejsca jednemu o wiele krótszemu, który jest taki niepodważalny dla mnie.
1: Okay.
0: Natomiast ta płyta jest w ogóle ciekawa, bo ona jest takim fajnym, hipsterskim tytułem, żeby mieć jako ulubioną płytę The Smiths, mam wrażenie, że nie Queen is Dead, ten oklepany taki...
1: Wszyscy mówią,
0: że The Queen is Dead, a Meat is Murder to jest takie idealne, że no nie jest to ten prosty debiut, nie jest to jeszcze ostatnia płyta, która jest prawie solową Morrisseya, tylko Meat is Murder, a dla mnie ta płyta, co ciekawe, mam tylko z niej, mam najmniej utworów, mam 3, właśnie Barbarism Begins at Home, który świetny tekst i instrumentalnie też fajnie. The Headmaster Ritual.
1: Też mam.
0: To jest świetny utwór.
1: To jest też bardzo dobry.
0: Jodłowanie jest, które, ale pasuje.
1: Tutaj się wpasowuje jednak. To ma to jakiś sens w koncepcji. Nie?
0: Ale jednak no, ten tekst o porównywanie nauczycieli, którzy no, w tamtych czasach jeszcze stosowali te kary cielesne, ale każdy z nas chyba na jakimś etapie edukacji się spotkał z jakimś nemesis w postaci nauczyciela i porównanie do guli, do bezkręgowych świń. To jest spineless swine, cemented minds.
1: Tak.
0: To jest jednak coś pięknego. Więc ten utwór musiał się znaleźć. Ja mam jeszcze... Dzisiaj doszedł mi Well, I Wonder.
1: Tego akurat nie mam. Tego akurat nie mam.
0: Masz coś?
1: Jeszcze mam What She Said.
0: Myślałem, że That Joke Isn't Funny Anymore.
1: Też mam. Też
0: okay.
1: Mam. Też mam. I jeszcze I Want The One I Can Have.
0: Tak, aż 5.
1: Aż 5. Bo to właśnie, to może potwierdzić nie ta swoja teoria, ale ja się naprawdę lepiej bawiłem przy tej płycie niż na przykład przy debiucie.
0: Okej.
1: Okay. Tak, naprawdę.
0: I to jest twoja ulubiona?
1: Myślę, że chyba nadal Queen jest zdecydowanie top 1, ale jednak Meat is Murder tam się zbliża do tego miejsca.
0: Ja mam z tą płytą ten problem, że poza jakby dwa utwory, Headmaster Ritual, Barbarism Begins at Home, wybijają się dla mnie i są w topce totalnej, jakby było top 10, to oba tam są. Później Well, I Wonder dzisiaj dodałem, bo mimo wszystko to jest taki wolniejszy i trochę właśnie ten Morrissey tam...
1: No jest bardziej taki emocjonalny, ale tak, nie tak przesadnie.
0: Dokładnie. Znaczy tu instrumentalnie się na to też ciekawie dzieje, że okej, że jednak go dałem. Bo nie mogę mieć samych skocznych, jednak na tym koncercie to nie byłoby full takie...
1: Dynamikę trzeba.
0: Pełne The Smiths Experience takie. Ale poza tym te utwory, powiem, że dla mnie jakoś totalnie nie trafiają, że one są dobre, ale nie wybijają się dla mnie.
1: No właśnie dla mnie było tak, że jak słuchałem sobie tego albumu, to z każdym kolejnym utworem miałem tak, o, coś ciekawego się pojawia i coś, jakiś element zawsze wyłapywałem. Z tego powodu na tej setliście pojawiło się aż 5 utworów. I właśnie pomimo tego, że właśnie zaczynałem od Queen is Dead, no to tutaj mnie zaskoczyło to, nie?
0: No i jeszcze w podobnym czasie przed Meat is Murder wyszła pierwsza kompilacja, czyli Hatful of Hollow. I z tej mam, co ciekawe, aż 4. 4.
1: O, patrz, ja mam akurat 3 propozycje.
0: Masz, okej, okay, no to mamy obaj How Soon Is Now.
1: Oczywiście, że mamy.
0: Musi być absolutnie niepodważalny.
1: To brzmienie gitary i to w jaki sposób, bo to on nagrał tak naprawdę na dwóch wzmacniaczach, że to nie jest jeden efekt tremolo, który został wykorzystany.
0: Ale jest to takie stereo. Tak. Ikoniczny utwór, jeden pewnie z trzech najbardziej ikonicznych utworów The Smiths, chociaż ta lista jest dosyć długa.
1: Bo oni mają zawsze dobre single. To trzeba zauważyć, że oni, jeśli chodzi o single, to zawsze trafiają.
0: Tak, tak. Więc How Soon Is Now musi być. Kolejny świetny tekst zresztą. Dalej nie jestem pewien, czy będziemy mieli te same. Heaven Knows I'm Miserable Now.
1: Mam.
0: Tak? Mam. Bardzo śmieszny utwór.
1: Bardzo śmieszny utwór, ikoniczny. I tak. Teraz trzeba powiedzieć, że to jest już taki emblematyczny dla The Smiths i on się musiał pojawić. No, utwór, który pasuje do każdej możliwej sytuacji w życiu.
0: Tak, ale właśnie ten tekst jest taki...
1: on jest groteskowy.
0: On jest akurat taki... Kowalski tekst, taki potoczny właśnie, że każdy może się utożsamić. Więc ten Morrissey, mimo że jest taką osobą na co dzień, to jednak obserwacje ma naprawdę trafne.
1: No i dużo memów z tym utworem pojawiło się w ostatnim czasie. Ja jeszcze mam Girl Afraid.
0: Tego akurat.
1: Właśnie spodziewałem się, że tego nie będziesz miał. Bo jednak to jest taki, no, deep cut.
0: Ja mam Handsome Devil, bo musi być, no, ten przystojny diabeł, no to słuchaj, no, wiadomo. To ja się tu utożsamiam. No i ten skoczny riff.
1: Tak.
0: To jest ważne. I William, It Was Really Nothing. Jeszcze. Okay. Od bardziej brytyjskiego o trudno, chociaż to jest swoją drogą. Czy to jest najbardziej brytyjski zespół spośród brytyjskich zespołów?
1: Nie powiedziałbym.
0: Nie? A co byś dał wyżej?
1: Co bym dał wyżej? Z takich najbardziej... No chyba Beatlesów. Chyba to jest taki najbardziej brytyjski, mi się wydaje. Bo oni mają taką manierę. Chłopaki z Liverpoolu.
0: No, Liverpool, wiem, nie, ale, no ja wiem, ale chodzi mi o to, że całokształt.
1: A, że całokształtowo. Jakby,
0: całokształtowo dla mnie The Smiths są najbliżej...
1: Takim uosobieniem przeciętnego, o to ci chodzi?
0: Tak, chociaż kurczę, to też nie jest tak, bo jak myślę o Wielkiej Brytanii, to jest właśnie też ciekawe, bo oni są... Dla mnie Wielka Brytania to jest taki paradoks, bo masz bardzo takie dwa końce tego skrajne, tego kraju, czyli z jednej strony to są możliwe, że najlepsza muzyka w historii stamtąd wyszła, z tamtego kraju. Podbili cały świat, największe imperium na świecie to jest brytyjskie imperium. A z drugiej strony masz tych takich brytoli z krzywymi zębami, którzy po prostu do pubu tylko co weekend, w Polsce też ich widzimy, jak to nie potrafią się zachować i tylko się drą i have a pint, mate. Więc takie, widzisz ich i takie, naprawdę oni podbili cały świat, naprawdę to? I więc ten Morrissey to jest takie... Nie wiem, jakbym miał złączyć ta hybryda właśnie Johnny Rotten jako ten przedstawiciel i Sex Pistols tej jednej Brytanii i The Smiths bardziej takiej inteligenckiej jednak. Okay. Więc to daje cały pakiet brytyjskości.
1: Jak oni się spotkają razem, to po prostu jest eksplozja brytyjskości w tym momencie.
0: Tak, i w tym momencie nie wiem, co tam się dzieje, ale wszyscy the queen.
1: To już lepiej nie wchodzić w to, co tam się dzieje.
0: Lepiej nie, dlatego że the queen is dead i teraz sobie o tym posłuchamy.

0: There is a light that never goes out. I wchodzimy właśnie w album, który no zdefiniował brzmienie The Smiths i wszyscy, jak już mówiliśmy wcześniej na poprzednich wejściach, że no, jeżeli chodzi, jak ktoś powie, jak kogoś się spyta, który album uwielbia się The Smiths, no to w większości powiedzą właśnie, że Queen is Dead.
1: A teraz jeszcze wysłuchaliśmy prawdopodobnie najbardziej emocjonalnego ich utworu. Mm. Tak myślę, There is a light that never goes out. Przynajmniej dla mnie jest, bo może faktycznie, jeśli ktoś, nie wiem, zmaga się akurat z wielkim smutkiem w życiu, ma jakieś takie stany depresyjne, to są inne utwory, które myślę, że są takie bardziej typowa depresja, nawet na tej płycie, ale There is a light that never goes out jest bardziej taki piękny. Tak. On jest typowo smutny, tylko on jest taki wzruszający.
0: Jest taka melancholia, ale taka właśnie wzruszająca. I nawet jak Morrissey śpiewa, to nawet ta melodia właśnie dosłownie cię zaraża tym, żeby wejść w ten stan i razem z nim śpiewać to, co on tam napisał.
1: To nie jest typu, stoję na balkonie w Manchesterze i myślę, czy nie skoczy.
0: I patrzcie na mnie jeszcze dodatkowo.
1: To najgorzej.
0: Tylko przeżywajcie to ze mną.
1: A to jest, złapmy się za rękę i niech nas przejedzie ciężarówka.
0: Bo tak jest pięknie.
1: Tak. Ale będzie to piękne, więc to jest Morrissey. No ale za to...
0: Temat na czasie.
1: Co? No ale z tej płyty sześć propozycji ja mam.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też sześć. Też mam sześć.
1: Ciekawe, czy się zgramy. I w ogóle jeszcze tak powiem, że one były... To były u mnie wszystkie pewniaki, te, które były z tej płyty, bo... Pewniaków miałem na 40 minut z The Smiths, a później to było dodawanie raczej. Ale tak, no utwór tytułowy.
0: Oczywiście, musiał się pojawić.
1: Który jest w moim top 3 utworów The Smiths. Uwielbiam
0: też,
1: go.
0: Uwielbiam. Też
1: i to jest tyle, ile tam jest warstw. Nie da się tego zagrać po prostu.
0: Nie da się, ale to jest właśnie ten moment, kiedy The Smiths zaczął już właśnie dodawać te warstwy, inne brzmienia i inne takie instrumenty dodatkowe, które się pojawiały w tle i ta produkcja zaczęła wchodzić naprawdę na wyższy level i The Queen is Dead, to właśnie ten tytułowy, to jest no, taki pik tego, co oni po prostu wykminili. I na tym albumie i ogólnie w dyskografii.
1: Frankly, Mr. Shankly?
0: Tego akurat nie mam.
1: To jest taki skoczny utwór.
0: Tak, tak.
1: Oni mają kilka takich w swojej dyskografii, ale to jest jeden z moich ulubionych. Zresztą on jest o przemyśle muzycznym. Więc, ale tam fame, fame, fate of fame. To jest piękne, Morrissey'owe. Co masz dalej?
0: Ja mam Cemetery Gates.
1: Nie. To jest to gorsze Cemetery Gates, a nie lubię
0: nie lubisz
1: żadnego.
0: Tego. Ja akurat mi przypadł do gustu.
1: Miałem już, to jest druga audycja, gdzie mam okazję, żeby wybrać Cemetery Gates i tego nie robię.
0: To jest 2-2 w tym momencie. Z kolejnych mam Never Had No One Ever.
1: Też nie mam tego.
0: To się tutaj różnimy, widzisz. Some Girls Are Bigger Than Others.
1: Tak! I to jest najlepszy, znaczy powiem tak, to nie jest najlepszy utwór The Smiths, ale to jest mój ulubiony utwór The Smiths. I to, co nikt inny tego nie zrobił w muzyce, to fade out i fade in.
0: Właśnie, ale to tak się zaskakuje, nie?
1: Tak, podobno to ma symulować takie, jakby ktoś zamykał drzwi i je otwierał z powrotem.
0: Taki efekt Dopplera, nie, efekt Dopplera to inaczej działa.
1: Ale taki, no nie wiem jak to nazwać, ale to jest super w miksie, ale sam ten, no ta melodia, wszystko arpeggio.
0: Tam się wszystko zgadza w tym
1: utworze. I ten tekst, który jest tak głupi i tak piękny tym samym, no jak możesz powtarzać, some girls are bigger than others. Myślisz, jak to dalej? Some girls mothers are bigger than other girls mothers. I on tak leci 2 minuty, jeszcze coś tam o Kleopatrze w pewnym momencie,
0: wchodzi,
1: ale no, to jest tak świetne, to jest, bo jeszcze jest właśnie humor w tym. I to jest piękne. Nie ten egzaltowany Morrissey taki na poważnie, tylko humor.
0: No bo on też operuje super tą ironią. Trzeba przyznać, że właśnie tak jak mówiliśmy, tekstowo on tutaj jest naprawdę świetny i jak on właśnie miesza ten sarkazm z ironią, z żartem i z tymi bardziej melancholijnymi tekstami, to on to potrafi naprawdę tym słowem tak zakręcić, że będzie ci się na pewno podobało i nawet się zaśmiejesz w pewnym momencie z tego, co on napisał.
1: There's a light that never goes out, obaj mamy.
0: Tak, obaj mamy. I ja jeszcze mam Big Mouth Strikes
1: Again. Oczywiście, że tak. I to jest kwintesencja Morrisseya. No tutaj, ale to jest ciekawe, że on śpiewa o sobie. No bo on jest Big Mouth.
0: No jest.
1: Big Mouth Strikes Again. Ale ten riff też jest super. I w ogóle jak on tam, wiesz, na końcu wchodzi Big Mouth.
0: No to jest właśnie ta synergia, tak?
1: Tak.
0: Nie ma The Smiths bez Mara i nie ma The Smiths bez Morrissey'a w takim kontekście, że jednak oni się dopełniają.
1: Czekaj, ty nie masz The Boy with a Thorn in His Side. Ja to mam, ale powiem ci, że trochę się nawet wstydzę, że to mam, bo ten utwór jest głupi. Znaczy, to jest takie... Od razu wchodzi ta melodyjka.
0: Tak.
1: The boy with torn side. To jest zupełnie nie moja rzecz, ale jest to tak chwytliwe.
0: Odjechane.
1: Znaczy, to jest tak chwytliwe, że jak myślę o The Smiths, to jest taki utwór, że to nawet nie jest dla mnie. To jest dla innych na tym koncercie. Ja myślę o innych fanach The Smiths i mam wrażenie, że musi to być, że to jest tak wryte już we mnie. Jest właśnie to, co powiedziałem, że na Meet is Murder jest kilka takich pozycji, które niby to jest fajne, ale jakoś mi tam nie zapadło w pamięć. To jest utwór, który paradoksalnie nawet, nie wiem, czy mi się do końca podoba, ale jakoś nie jestem w stanie... On jest tak już wszczepiony we mnie, tak mi się kojarzy to z The Smiths, że musi być.
0: Że musi się pojawić, no widzisz. No ja akurat tego nie wybrałem, ale... Może kiedyś stwierdzę, że jednak też mi się wygryje w głowie i będę sobie to nucił.
1: A wiesz, czego nie mamy? Ale to może, nie wiem, czy zostawić tę dyskusję na później, chociaż pewnie nie będzie czasu. Dobra, nie mamy I Know It's Over. To jest jeden z utworów, który jest bardzo lubiany przez fanów, a ja tego nie rozumiem, bo jest bardzo długi i to jest właśnie ta depresja i to takie... Wiesz, że po prostu umieranie przez 6 minut i to nie jest przyjemne po prostu. No.
0: Tam już Morrissey po prostu odjechał w tym momencie.
1: Tak, dlatego no, szczerze, nawet to jest najlepsza płyta The Smiths moim zdaniem, ale nie jest to All Killer, No Filler. Nie, zdecydowanie nie. Brakuje kilku. Utwory, które mam na setliście, poza The Boy with a Thorn in His Side i... No dobra, jeszcze Frankly Mr. Shankly jest spoko, ale to nie jest jakiś wybitny. Natomiast Queen is Dead, Big Mouth Strikes Again, There is no Light That Never Goes Out, Some Girls Are Bigger Than Others. Wszystkie te są, cztery utwory są w top 5 The Smiths, moim zdaniem.
0: Taka wielka czwórka.
1: To jest taka wielka czwórka, moim zdaniem. No, absolutnie
0: to
1: niepodważalne.
0: To się też zgodzę z tym, że jednak to są utwory, które no właśnie bez... gdyby The Smiths nie wydało, no to by był wielki problem, jeśli nie pojawiłoby się to na tych albumach.
1: Oj, tak. Gdybyśmy z któregokolwiek zrezygnowali i nie mieli na set...
0: To by była draka.
1: To by było... Tak o.
0: Dojechani byśmy byli.
1: Ale nie będzie tak. No to co, teraz jeszcze powiemy sobie o dwóch kompilacjach i ostatniej płycie.

0: No i jeszcze przed ostatnią płytą mamy jeszcze do omówienia takie dwie kompilacje, które The Smiths wypuściło w czasie swojego istnienia. No i dla mnie to było bardzo dezorientujące w pewnym momencie, bo tam się tak mieszały właśnie utwory, które już były znane wcześniej, które były dodane i miałem takie, kto to wymyślił, żeby wypuścić? I potem tak sobie pomyślałem, okej, rozumiem dlaczego, ale nadal wolałbym jednak bardziej taką przejrzystą tą dyskografię, jeśli chodzi o właśnie The Smiths.
1: Tak, no tu się zgadzam. Ja zresztą miałem tak, że te lata temu, kiedy słuchałem The Smiths, to bardzo się orientowałem na właśnie The Queen is Dead i jakieś tam pojedyncze utwory z innych płyt, ale te kompilacje zupełnie pominąłem. Akurat ten utwór, który teraz poleciał, Panic, jest w moim top 3. Właśnie okay. Wyrzuciłem Barbarism Begins at Home, żeby mieć ten Panic, bo dla mnie to jest utwór perfekcyjny. Od początku do końca jest jeszcze dosyć ikoniczny. Był w świetnym filmie Shaun of the Dead, horror, debiut Edgara Wrighta. I w ogóle w Wielkiej Brytanii jest dosyć takim kultowym utworem. Zresztą The Smiths, tak jak nie zrobili kariery jakiejś światowej, to w samej Wielkiej Brytanii wielki sukces odnieśli. Tak, znaczy nie, nawet nie komercyjny, ale chodzi o to, że wpływ na
0: taki późniejsze. Kulturowy.
1: Tak, kulturowy i też to, że zespół Oaza. Dobra, no to jest, okej. Okay. Powiem tak, najgorsza rzecz, jaka wyszła z The Smiths, to nie są te wszystkie teksty Morrisseya, to jest to, że zainspirowali Oasis, okej.
0: Okay? Się zainspirowali Noela konkretnie, ale dokładnie. Noel się zna z Johnem i oni się nawet lubią i Johnny nawet dał jego swoją gitarę.
1: Tak,
0: nie? Więc,
1: jest tak, jest
0: więc
1: tak.
0: Oni tam mają braterską przyjaźń i się szanują. Ja jestem innego zdania.
1: No,
0: ja lubię tą estetykę Oasis i to kupuję, ale no, ja rozumiem, jak ktoś mówi, że nie lubi.
1: Ej, dobra, wiesz co? Teraz tak sobie myślę, Oasis to może też być kwintesencja brytyjskości.
0: To jest z pewnością sunshine.
1: No, ale to jest właśnie taki bardziej prosty człowiek, zwykły po prostu. The Smiths bardziej pasuje do Oasis, w sensie ta nazwa The Smiths bardziej pasuje do Oasis niż... Chociaż później grali te stadiony, nie? Więc tak. To też jest taki paradoks właśnie. Także no, nie wiem. Ale wiem, że z tych kompilacji trochę aż zadziwiająco mam wiele pozycji, bo mam ten Panic wymieniony, mam London.
0: Też mam London. Ja mam jeszcze właśnie z Louder Than Bombs, mam jeszcze Sweet and Tender Hooligans, taki bardziej mocniejszy utwór.
1: Tego nie mam. Please, please, please, let me get what I want.
0: Tego akurat nie mam.
1: Okej, okay, to ja mam. I kilka jeszcze utworów, zadziwiająco. Shakespeare's Sister, ten mam. Asleep, który się wyróżnia, bo pianino, nie ma perkusji i to jest taki... To jest ballada bardzo na tej... Wyróżniająca się na tle innych ballad, bo też te Smiths trochę ich mają, ale tutaj akurat Morrissey z pianinem bardzo tak minimalistycznie, ale działa. Mam nawet, jeśli ktoś nie wcierpi tego Morrisseya, to na moim koncercie mam jedną propozycję dla was. Oscillate Wildly, bo to jest instrumentalny utwór.
0: Idealnie.
1: Ale jest taki... Jakbyś wszedł w westernie do salonu, to tak się zaczyna ten utwór, mniej więcej trochę jak The Doors brzmi na początku i później fajnie się tam rozkręca, ciekawie instrumentalnie. I jeszcze Rubber Ring.
0: Ja się nad tym zastanawiałem, ale już mi zabrakło miejsca, już nie dorzucałem. Ja akurat, jeśli chodzi o The World Won't Listen, to ja nic nie mam stamtąd. Więcej mam właśnie z Louder Than Bombs, tak jak już wcześniej wspomniałem. I jeszcze mam z tego właśnie These Things Take Time. Taki właśnie utwór. Jeszcze mam Ask, który też uważam, że jest śmiesznym utworem. Szczególnie ten refren, który tam Morrissey wyśpiewuje, to mnie bardzo rozbawił i dlatego stwierdziłem, że okej, dodam go na tą setlistę, żeby był taki moment, żeby się troszeczkę pośmiać.
1: A z ostatniej płyty ty masz?
0: Ja mam dwa utwory.
1: Z ostatniej? Z ostatniej.
0: Okay. I dałem Paint a Vulgar Picture.
1: Okay,
0: tak i jeszcze dałem I Started Something I Couldn't Finish.
1: To są te dosyć popularne utwory z tej płyty,
0: tak.
1: A ja mam tylko jedną propozycję i to jest utwór otwierający płytę. A Rush and a Push and the Land is Ours. Tam mi się podoba, w ogóle na tej płycie jest więcej instrumentów.
0: Tak, jest tam gęściej, jeśli chodzi o instrumenty.
1: Ale znowu ja mam ten problem, co z Meat is Murder, że jakoś się to wszystko zlewa i
0: ja właśnie,
1: nie wyróżnia
0: to, co mówiłeś w przypadku Meat is Murder, ja miałem właśnie w przypadku tej ostatniej płyty, jednak tutaj bardzo się wszystko zlewało. No i w sumie ta płyta już wyszła w momencie, kiedy zespołu już tak naprawdę nie było, więc nawet nie było tutaj co nawet promować, jeśli chodzi o zespołowo. Ale no, sam instrumentalnie, jeśli chodzi o ten album, no nie porywa. Nie? Moim zdaniem jest to taki właśnie miszmasz wszystkiego. Doceniam te eksperymenty, bo one są dość ciekawe. W tych utworach, które wymieniłem, to naprawdę mnie to zaciekawiło, ale to nie jest ten moment właśnie The Smiths, który chętnie wspominam.
1: Teraz będzie ciekawie, bo po utworze będziemy składać tą łączoną setlistę, a widzę, że tutaj mamy bardzo dużo tych różnych wyborów, więc to może być największe wyzwanie do tej pory, żeby coś złożyć. A jeszcze będziemy mieli kilka propozycji od was, więc za chwilę się dowiecie, co tutaj wymyśliliśmy, ale najpierw ten genialny utwór The Smiths.

0: No to my już zebraliśmy wasze propozycje i już wrzuciliśmy na set listę. Z propozycji, które od was dostaliśmy, to było właśnie Well I Wonder, Panic i How Soon Is Now. Mieliśmy też The Queen Is Dead, Never Had No One Never, I Know It's Over, Asleep, Unlovable, The Night Has Opened My Eyes, Hand in Glove i Back to the Old House.
1: Dodaliśmy te, których ja nie miałem na moją, jeszcze od Mikołaja tutaj, tak. The Joke Isn't Funny Anymore, tak. Sweet and Tender Hooligan. Hmm. No i teraz ja muszę coś wyrzucić ze swojej, bo w tym momencie 2 godziny, 2 minuty.
0: To co, Pretty?
1: Pretty May, Girls Make Graves, to możemy usunąć. Tak. Możemy usunąć... Ty masz London.
0: Ja mam, ale... To,
1: dobra, nie, Shakespeare's Sister, bo ty nie masz.
0: Tego nie miałem akurat.
1: Please, please, please, tego let me get nie. What I want, usuwam, bo tego nie miałeś. Te są niepodważalne, to... dobra, William, It Was Really Nothing też mogę usunąć, bez jakiegoś bólu. Dopiero godzina 53? Oj, kurczę.
0: To będzie dużo.
1: Będzie mocno. Ty nie masz Well I Wonder.
0: Nie.
1: No dobra,
0: ale to. Well I Wonder było na propozycji,
1: było. Więc
0: to okay. Nie ruszamy. Tutaj nie ruszamy. Nie wolno. Nie wolno.
1: Dobra. No dobra, no to jest łączona. Handsome Devil. Jeszcze muszę ten w ogóle sobie zapisać, bo nie będę pamiętał. Handsome Devil musi odpaść. The Boy with a Thorn in His Side.
0: No to...
1: Bo nie było w propozycjach,
0: nie,
1: tak?
0: Nie było w propozycjach.
1: A ty też nie miałeś.
0: Ja też nie miałem, ty okay. Tylko miałeś właśnie wrzucony.
1: Dobra.
0: Ile mamy czasu teraz?
1: Kurczę, jeszcze 10 minut musimy uszczknąć, czyli takie 3 utwory. Okej, to ja powiem tak. Oscillate Wildly, bo to jest instrumental, więc nasz kochany Morrissey nie będzie miał przerwy. On cały
0: wziwić.
1: Koncert odwoła tak czy siak, więc tak nigdy nie usłyszycie tego. Bo wiadomo, że każdy nasz koncert i tak się odbywa.
0: No
1: to
0: właśnie,
1: jest set listę, no którą
0: właśnie.
1: Tworzymy. Ale tutaj akurat tej gwarancji nie dajemy. Dobrze, co jeszcze tu można... No dobra, to Still Ill czy Hand in Glove było?
0: Było.
1: A Still Ill nie.
0: Tego nie było.
1: No to Still Ill musimy jeszcze się pozbyć.
0: Ile mamy?
1: Godzina 40, czyli co za 2 utwory jeszcze, co my tu mamy? Prawie wszystko. Franklin, Mr. Shankly mogę się pozbyć, okay. No bo nie było.
0: Któryś
1: trudno.
0: Z ostatniej płyty? Byłbyś skory, żeby odrzucić?
1: No ja mam tylko jeden.
0: A tylko jeden.
1: A
0: masz.
1: Godzina 37, więc jeszcze tylko jeden. A Sleep było w propozycjach, no ale musimy coś wyrzucić, więc nic nie będzie z ostatniej płyty. A Rush and a Push and... Coś tam. Godzina i 34. Yes, dobrnęliśmy. Dobrze. Oczywiście nie będę tego czytał wszystkiego.
0: Zobaczycie,
1: tylko musicie
0: poście.
1: Tak, wejść na Instagrama i tam zobaczyć post, gdzie publikujemy set listy. Dziękujemy wam za dziś.
0: Za mikrofonami byli
1: Kuba Chojnacki,
0: Mikołaj Piekarzewicz i widzimy się już za tydzień.

0: Stary, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Her Historie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

6 minut po godzinie 21. Alicja Miszczak za stołem realizatorskim. I dzisiaj kolejne, już trzecie męskie wydanie Herstory. Za mikrofonu kłania się Szymon Dopierała w zastępstwie Niny Frąckowiak. Dzisiaj

Ale także, jak to postaram się udowodnić później, na muzyce rockowej, ponieważ również występowała z muzykami rockowymi i to nieraz. Urodziła się 26 listopada 1939 roku w Tennessee, w stanie Tennessee, we wsi, tak można powiedzieć, nad Bush City. To były jeszcze czasy przed II wojną światową, gdzie nad Bush było rzeczywiście totalną, można to spokojnie nazwać, wiochą, gdzie jak cały czas panowało niewolnictwo, bo rodzice Tiny Turner pracowali właśnie przy zbiorze bawełny, więc można powiedzieć takie klasyczne, klasyczny los czarnoskórych wtedy mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Tina Turner dorastała w biedzie, w przemocowej rodzinie. Rodzice właściwie szybko się rozwiedli. Ojciec bardzo wcześnie również opuścił rodzinę. Matka nie dawała sobie rady z wychowaniem jej i rodzeństwa. No i w tym momencie musiała zarabiać na siebie, śpiewała i to w latach 60. można powiedzieć i uratowało jej życie, bo dostała pracę i było powodem jej piekła wieloletniego, ponieważ śpiewając w latach 60. tak powiem, weszła w związek z Ike'em Turnerem, który był przemocowym człowiekiem, no ale też powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o artyzm, rozpoczął jej jakby no, karierę. I tutaj właśnie za chwilę posłuchamy utworu River Deep Mountain High, ale też zacząłem właśnie audycję utworem Nad Bush City Limits, który w oryginale był też autorstwa Ike'a Turnera, ale tutaj był właśnie w wersji takiej dance'owej już z roku 1990, ale teraz posłuchamy sobie właśnie utworu River Deep Mountain High z 1968 roku w takiej oryginalnej wersji.

jeden z większych hitów duetu Ike i Tiny Turner, River Deep Mountain High, rok 1968. No, niestety Tina Turner musiała naprawdę wiele przeżyć, będąc w przemocowym związku z Ike'em Turnerem. Doszło do tego, że w 1976 roku doszła już do takiej ściany, że pewnego dnia uciekła z hotelu, w którym była, właściwie z niczym. Miała przy sobie chyba tylko $30. No i biedna musiała przejść na drugą stronę przez permanentnie ruchliwą autostradę, tam gdzie właśnie akurat ten hotel się mieścił, czyli przechodziła w totalnie niedozwolonym miejscu z totalnym narażeniem swojego życia, ale sama potem przyznała, że wtedy poczuła się po raz pierwszy już tak w pełni wolna i niezależna od właśnie Ike'a Turnera. Przez wiele lat po tej brawurowej, można spokojnie powiedzieć, ucieczce właściwie no, nie była osobą, która dobrze zarabiała. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, w 1981 roku odwiedziła Polskę. Tak, Tina Turner w 1981 roku była w Polsce, no ale wtedy była totalnie nieznana, bo jeśli chodzi o polskie media, muzyka amerykańska, muzyka murzyńska, w tym oczywiście dobrym tego słowa znaczeniu, nie była popularna, nie była grana przez polskie radio. Lubiliśmy raczej muzykę brytyjską od amerykańskiej i z tego, co wieść gminna niesie, koncert Tiny Turner bodajże na warszawskim Torwarze, no był porażką frekwencyjną przede wszystkim. Ale w 1983 roku wiele się zmieniło, ponieważ Tina Turner uległa klimatowi Europy. I to nie tylko w sensie jakby takiego spokoju, który dała jej Europa, ale też wiele brytyjskich artystów pomogło jej stanąć na nogi. I jakby tak emocjonalnie, no i przede wszystkim artystycznie. I w 1984 roku wydała album Private Dancer. Wtedy miała, była już grubo po 40, no ale się udało. I naprawdę ta płyta rozpoczęła tą drugą młodość Tiny Turner. I właśnie teraz posłuchamy sobie no, dwóch przebojów z tego albumu Private Dancer. To będzie What's Love Got To Do With It. No i Private Dancer tytułowy, który skomponował dla niej Mark Knopfler z grupy Dire Straits. I tutaj będzie Private Dancer w tej pełnej, ponad 7-minutowej wersji.

Po sukcesie niewątpliwym albumu Private Dancer Tina Turner podbiła rynek filmowy, występując w filmie Mad Max 2. Właśnie jedną z głównych ról miała na sobie taki ciężki, prawie 30-kilogramowy kostium metalowy i zagrała naprawdę rewelacyjnie. A z tego filmu pochodzi ten oto hit, który mam nadzieję większość kojarzy.

A po Mad Maxie kolejne sukcesy. I w 1986 roku Tina Turner wydała chyba moją ulubioną płytę w jej dorobku, czyli płytę Break Every Rule. Dlatego, że akurat chyba tam jest najwięcej fajnych, przede wszystkim autorskich utworów napisanych dla Tiny Turner przez różnych wykonawców. Bo akurat na Private Dancer mamy dużo coverów, poza oczywiście utworem What's Love Got To Do With It i Private Dancer i jeszcze wieloma innymi, ale na Private Dancer mamy między innymi cover Davida Bowie'ego 1984, 1984. Ale też między innymi cover hitu zespołu The Beatles pod tytułem Help. To też Tina Turner nagrała w bardzo ciekawej wersji. Może jeszcze będzie czas, żeby na sam koniec ten kawałek wam zaprezentować, ale teraz przejdziemy do płyty Break Every Rule. Posłuchamy sobie utworu tytułowego Break Every Rule, ale także utworu Girls, który skomponował dla Tiny Turner David Bowie. Więc teraz pareczka z płyty Break Every Rule.

tak jak powiedziałem wcześniej, Tina Turner w latach 80. Bardzo dużo osób pomogło, artystów, między innymi właśnie, tak jak wspomniałem, David Bowie. Zresztą ona sama Davidowi Bowiemu pomogła również, bo wystąpiła na jego solowej płycie Tonight, też z 1984 roku, wykonując oczywiście znany wam niewątpliwie pewnie utwór Tonight. Ale też pojawiła się, znaczy David Bowie pojawił się w 1986 roku na trasie z Tiną Turner. To była trasa taka właśnie dookoła Europy. Była to oczywiście forma może takiego podziękowania Europie za to, że uratowała jej życie. No, nie ukrywajmy tego. No i właśnie podczas tych koncertów również wystąpiła z Davidem Bowiem, śpiewając między innymi coś takiego.

No tak, to właśnie Let's Dance zabrzmiało w wykonaniu Davida Bowiego, no i przede wszystkim Tiny Turner. Możemy jak najbardziej posłuchać sobie tej wersji tego wielkiego hitu na płycie Tina Life in Europe. I oczywiście w latach 80. to nie tylko sukcesy artystyczne, to również sukces na polu prywatnym Tiny Turner, ponieważ wtedy, w 1986 roku, rozpoczął się jej związek z Erwinem Bachem, pracownikiem wytwórni EMI, z którym poznali się w Niemczech, kiedy to właśnie Tina Turner przyleciała na koncerty właśnie promujące tę płytę, czyli Break Every Rule akurat. Więc można śmiało powiedzieć, że Tina Turner złamała wszelkie zasady wtedy panujące, stereotypy, ponieważ Erwin Bach był od niej młodszy o 16 lat. Więc to naprawdę była dosyć duża granica wieku, ale pozostali ze sobą do końca życia właśnie Tiny Turner. Nawet jej mąż później, bo w 2013 roku wzięli ślub, dał jej swoją nerkę, kiedy była ciężko chora, więc to taki naprawdę bardzo duży przejaw bezgranicznej miłości. Więc w zasadzie od 1986 roku Tina Turner była szczęśliwa w swoim zagranicznym związku.

W roku 2010 Tina Turner całkowicie zrezygnowała z życia artystycznego. W latach 90. odwiedziła jeszcze już jako gwiazda Polskę. Z tego co pamiętam, to występowała wtedy na Stadionie Gwardii. Ale no, już niestety biologia dała o sobie znać i Tina Turner zmarła w roku 2024. Tak. I no, taki jakby epilog dosyć smutny, chyba jednak nie, chociaż może troszeczkę tak, ponieważ będąc w Szwajcarii, mieszkając tam, zrzekła się po latach obywatelstwa amerykańskiego oficjalnie, czyli jakby no, ikona czarnej muzyki, soulowej muzyki, no i też troszeczkę, jak powiedziałem, popowej i rockowej, która no, bez wątpienia była jednym z najlepszych damskich głosów drugiej połowy XX wieku z Ameryki. Sama zrzekła się właśnie obywatelstwa amerykańskiego na rzecz szwajcarskiego, no ale tak to bywa. Ja już się z wami powoli żegnam. Dziękuję jeszcze raz Ninie Frąckowiak za zaufanie i możliwość poprowadzenia właśnie dzisiejszych herstorii z Tiną Turner. Szymon Dopierała, dziękuję. Alicja Miszczak sprzed stołu realizatorskiego. A ja jeszcze będę z wami od godziny 23 do 24, ponieważ poprowadzę zastępczą dobranockę, w której to moim gościem będzie Piotrek Kołodyński, czyli Oyster Boy. Będziemy rozmawiać głównie o jego najnowszej płycie Eskapizm.

0: Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

to the light.

Ale genialne bębny na zakończenie przegenialnej piosenki w wykonaniu Niny Simon. Jest godzina już po 22:00, poniedziałek, a więc zapraszam teraz słuchaczy was serdecznie na 50 881 piosenek o miłości. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizuje mnie dzisiaj, zresztą jak co tydzień, Szymon Dopierała. Tak, zaczęliśmy od piosenki Sinnerman w wykonaniu Niny Simon, taka mało miłosna piosenka, mało też radiowa, bo trwająca ponad 10 minut, ale w jakim innym radiu puszczać 10-minutowe piosenki, jak nie w Aferze? Ja takim tutaj, takim mottem, nie mottem, ale taką ideą po prostu się kieruję i takie piosenki puszczam właśnie tutaj.

dla was, dla państwa. A utwór genialny, moim zdaniem. Tak, z lat 50., więc daleko, dawno, dawno w czasie. A teraz przechodzimy do XXI wieku, do roku 2016, więc przeskok będzie duży, do Francji, do zespołu La Femme i piosenki El Ne Te Gêne Pas.

0: La Femme, jak się zapewne Państwo domyślają, jest francuskim zespołem muzycznym założonym w 2010 roku. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć od nich utwór Elle ne t'aime pas, czyli w tłumaczeniu, którego się w sumie domyśliłem, nie sprawdziłem, chociaż po francusku nie umiem, znaczy ona cię nie kocha. Tak, a całą piosenkę też sprawdziłem, bo już francuskiego, jak wspomniałem, nie umiem. Bardzo, bardzo fajny tekst, właśnie z głównym takim motywem, że tutaj podmiot liryczny mówi o dziewczynie, która już nie kocha tej osoby, do której on się zwraca. Tak. Trochę elektroniki i będzie trochę elektroniki dzisiaj w dzisiejszej audycji, ale teraz będzie elektronika z Polski i piosenka z tego roku chyba, albo z, nie, już z tego roku mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie mylę, najpóźniej to z zeszłego. Od polskiej artystki, która zwie się Klejnot. Posłuchajmy utworu Rzeka.
1: I może win.

klejnot z utworem Rzeka. Ja tutaj mam w ogóle bardzo dużą wdzięczność do klejnot ze względu na to, że trochę dzięki niej jestem w aferze, bowiem w zeszłym roku, jakoś w czerwcu, gdy w ramach jakby słuchałem, jacy będą artyści na Synestezja Festival w Trójmieście, to natrafiłem na nią, była jeszcze bardzo małą artystką. Bodajże tam na Spotify jej utwór taki najbardziej popularny miał 1000 odsłuchań czy coś takiego. No i ja się wtedy zakochałem w jej muzyce. Tak zupełnie wpadłem, słuchałem przez miesiąc, półtorej cały czas jej piosenek. I później właśnie w ramach rekrutacji do afery padło pytanie, czego ostatnio słuchasz, to wspomniałem o niej i w taki sposób mam wrażenie, że Szymon dzięki trochę niej i tego, że ją znałem i lubię, to mnie do afery zaprosił i dzięki temu tutaj jestem teraz z wami i puszczam wam właśnie klejnot, która strasznie się wzbija teraz do góry. Niedawno wystąpiła na OFF Festival, więc no ja jej kibicuję z całego serca. No, a my nadal zostajemy w elektronice i znowu przenosimy się do Francji. Tym razem do utworu, który będzie zaśpiewany w połowie po francusku, a w połowie po niemiecku. Ja nie znam żadnego z tych języków, ale po prostu mnie swoim brzmieniem i potem po sprawdzeniu tekstu ujął bardzo mocno, a jest to utwór od zespołu Kompromat, De Mon Ame A Ton Ame. Posłuchajmy.

Utwór Demon Am, Atomam w wykonaniu Kompromat, jak już wspomniałem, niemiecko-francuski. Demon Am, Atomam znaczy po polsku od mej duszy do twej duszy. Bardzo, bardzo ładny, ładny tekst. W ogóle też tam wcześniej jest wiatr. Przypomina nam, że wciąż się miłujemy od mej duszy do twej duszy. Mnie zachwycił właśnie z takim klimatem elektronicznym. A teraz przejdziemy do Irlandii albo może do Łodzi. To jest ze sobą mocno powiązane, bowiem zespół, który zaraz zagram, do Łodzi przyjedzie 31 października tego roku już. Mówię tutaj oczywiście o Fountains DC. Ja będę na tym koncercie, już się pochwalę, więc no, ja cieszę się niezmiernie. Mam nadzieję, że wy też tam będziecie. No a teraz posłuchamy klasyka od nich, utworu I Love You.

Fountains DC z kawałkiem I Love You. Jest to utwór mocno, mocno polityczny. Oni tutaj się zwracają głównie do Irlandii. Do Irlandii śpiewałem. Trochę teraz sobie przypomniałem takie nawiązanie do polskiej tutaj muzyki. Przecież jest utwór Kocham Cię jak Irlandię. Powinienem puścić po, ale nie pomyślałem o tym wcześniej. Puścimy teraz zespół, który jakieś nawiązanie do Polski ma. Jest to bowiem zespół Joy Division, który wywodzi się z zespołu Warsaw, który wywodzi się od Davida Bowiego, który oczywiście nagrał kawałek Warsaw, jak wszyscy wiemy. Posłuchajmy od nich Love Will Tear Us Apart.

Love Will Tear Us Apart Again. Oczywiście zespołu Joy Division. Jest taki wywiad z Keanu Reevesem. Nie jestem jakimś ogromnym fanem go jako aktora, ale on ma naprawdę bardzo dużo fajnych wywiadów, gdzie jakby miał właśnie wskazać, jaki utwór by słuchał do końca życia, jakby mógł tylko wskazać jeden, to właśnie wybrał Love Will Tear Us Apart zespołu Joy Division. Uważam, że bardzo, bardzo fajny wybór. Tak. A teraz zmienimy nastrój trochę drastycznie, bowiem przejdziemy do Sinatry, a dokładnie do Nancy Sinatry, która skowerowała, co ciekawe, utwór Cher. Ja do dzisiaj nie wiedziałem, że to jest cover. Zdecydowanie bardziej jest znana wersja Nancy. Albo w sumie ja tak Cher też dużo nie słucham, więc może też dlatego. A mówię tutaj o kawałku Bang Bang, My Baby Shut Me Down.

Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Jak już wspomniałem, jest to utwór pierwotnie nagrany przez Cher, który napisał dla niej jej mąż, Sonny Bono, i został wydany na albumie The Sonny Side of Cher. Bardzo fajny tytuł dla albumu, który napisał dla ciebie twój mąż. Tak, a wersja, którą usłyszeliśmy, to była wersja wykonana Nancy Sinatry, która oczywiście została mocno spopularyzowana przez Tarantino i przez film Kill Bill. Przynajmniej ja z tego filmu głównie kojarzę ten utwór, tą wersję tego utworu. Tak, w ogóle chyba mój ulubiony film Tarantino, właśnie Kill Bill. Tak. A teraz przejdziemy do drugiej dzisiaj piosenki, która ma tytuł I Love You, ale trochę zupełnie inny artysta, albo trochę inny artysta, nie wiem, chyba zupełnie inny artysta niż Fontaine's DC. Tym razem usłyszymy piosenkę I Love You w wersji Lou Reeda. Posłuchajmy.

Usłyszeliśmy przed chwilą Luida z kawałkiem I Love You. Chyba mój ulubiony utwór o takim tytule, a jest ich kilka, nawet z polskiego podwórka. Tak. A teraz przejdziemy do Moshiby, do albumu Be Calm. Ja w ogóle dzisiaj, tworząc tutaj playlistę na tą audycję, aż trzy kawałki mi wpadły z tego albumu i skróciłem to do dwóch, ale no aż do dwóch. Zazwyczaj nie puszczam po sobie dwóch kawałków tego samego zespołu, a dzisiaj tak i dzisiaj będzie to Moshiba z albumu Be Calm, kawałek Fear and Love.

More Chiba, Fear and Love. Ten kawałek przed chwilą wybrzmiał tutaj na antenie. Tak. I jak już zapowiedziałem, zaraz będzie kolejny kawałek z tego albumu. A ja już tak to chcę wam powiedzieć, że powoli będę się żegnał. Zbliża się godzina 23. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie Szymon Dopierała, a to było 50 881 piosenek o miłości. I tutaj takie małe, mała taka informacja, że podczas dzisiejszej audycji przekroczyliśmy 100 piosenek, a mówicie teraz następna piosenka będzie 109 piosenką z tej audycji. No więc jeszcze 50 772 piosenki zostały, żeby tutaj spełnić założenie tej audycji. Nie wiem, czy to się uda, bo czeka nas jeszcze ostatnia audycja w ramówce letniej, która odbędzie się za tydzień, a potem zobaczymy już raczej nie w poniedziałek o 22, ale może jakąś inną porą, a może wcale. Ja liczę na to, że się uda, ale to już niestety nie ode mnie zależy. Tak, a teraz chciałbym się tutaj z Państwem pożegnać utworem, który bardzo mi się kojarzy z moją mamą, bowiem puszczała mi go, jak byłem bardzo, bardzo mały, a mianowicie jak byłem jeszcze w brzuchu albo dopiero co świeżo narodzony, a potem też jak byłem coraz starszy, ale nadal dzieckiem, i w pewnym momencie zapomniałem w ogóle o tym utworze i usłyszałem go gdzieś w jakiejś knajpie i mnie ścięło zupełnie, jakoś tak bardzo znajomy mi się wydał ten dźwięk, i potem powróciłem do tego utworu i słuchałem go obsesyjnie przez kilka miesięcy. Tak. No i mówię tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, o kawałku z od Morshiby. Trzy razy powiedziałem i dopiero zaczął ostatnim razem dobrze. A to jest kawałek Desi. No, jak już wspomniałem, ja nazywam się Franciszek Dębicki i to na dzisiaj koniec 50 881 piosenek o miłości. Morshiba, Desi. Posłuchajmy.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Skwierczy Ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radio Afera. Dobranocka.

0: 3 minuty po godzinie 23. Alicja Miszczak za stołem realizatorskim, a sprzed mikrofonu wita się z wami ponownie dzisiaj Szymon Dopierała. Dzisiaj znowu zastępcza dobranocka, ale dobranocka specjalna. Bo nie ukrywam, spełniam swoje marzenie dziennikarskie jako osoba, która prowadzi audycję, ponieważ przede mną jest przede wszystkim mój redakcyjny kolega, ale też wokalista. No nie ukrywam, jeden z lepszych wokalistów, jakie słyszałem w ostatnim dziesięcioleciu. Piotrek Kołodyński, czyli Oyster Boy, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Powiedz, kiedy ty ostatni raz tu byłeś na Sztruksie? Kiedy był ostatni Sztruks?
1: Możliwe, że jakieś 2 albo 3 lata temu nawet. Nie sprawdzałem tego, ale już trochę minęło. Ale czuję taką nostalgię, jak tutaj siedzę i aż mam jakieś takie przywołane flashbacki. Dosłownie cofam się do przeszłości i widzę to, jak tu siedzę godzinami po prostu z Pawłem Swiernalisem i prowadzimy
0: audycję. Pozdrawiamy go serdecznie.
1: Dokładnie, pozdrawiamy, Paweł.
0: Tak, tak, wiemy, że dużo się u niego dzieje.
1: Dużo się dzieje, został ojcem. Mieszka w Warszawie już od dłuższego czasu, no ale wiadomo, z Poznania się nie wyrasta i mam nadzieję, że tam nasz takie legacy poznańskie muzyczne cały czas kontynuuje.
0: No, będziemy głównie rozmawiać o twojej najnowszej płycie Eskapizm, która ukazała się 4 września, tak?
1: Dokładnie tak, całkiem niedawno.
0: No niedawno, ale no, nie ukrywam, że pierwszy utwór to był mój wybór, bo z płyty Ody do letnich dni, to jest 2023 rok.
1: Tak. Tak.
0: Mój ulubiony utwór Rozgwiazdy i z tego co wiem, to przywołam tą anegdotkę, którą kiedyś nad Rusałką powiedziałeś, że tak ci się fajnie go nagrało, a na koncercie tak kiedyś było tak niefajnie, nie?
1: No słuchaj, nie gramy często tej piosenki faktycznie.
0: Ona jest genialna.
1: Też tak uważam. Wiesz co, ona musiała trochę przesiedzieć. Ja tę piosenkę zacząłem pisać jakieś 10 lat temu i ona musiała przesiedzieć w szufladzie bardzo długo. Mimo wszystko bardzo ją lubię i trochę za nią zatęskniłem, jak teraz ją zaprezentowałeś, więc może ją zagramy wkrótce na żywo.
0: No, a o koncertach będziemy rozmawiać jeszcze, bo mini trasa się zbliża, nie?
1: Zbliża się. Dzisiaj mieliśmy próbę z zespołem. Wyszła świetnie. Ja to mówię nieczęsto, bo jestem bardzo krytyczny wobec siebie, a naprawdę jestem bardzo podbudowany. No mam trochę głos, jak słychać, zryty, ale świetne próby, świetny materiał. Bardzo się cieszymy, że możemy pojechać w tę mini trasę.
0: O tym może później. Teraz nie ukrywam, zacznijmy od wysokiego C, bo zagramy utwór Kwiaty, który kocham i uważam go osobiście za jeden z najlepszych polskich utworów 2026 roku.
1: Mocne słowa.
0: Tak, mocne słowa. Sam tekst, powiem szczerze, mnie wzrusza. A też zawsze to mówiłem publicznie na antenie radia, że jestem też wielkim fanem Warszawy, więc opowiedz coś o tym teledysku, który...
1: O, właśnie, to ciekawe, że to mówisz, bo szczególnie w Poznaniu, że mówisz, że jesteś wielkim fanem Warszawy, to kontrowersyjne.
0: Lubię po prostu czasami przyjeżdżać i lubię ten klimat.
1: Tak, na chwilę przyjechać jest świetnie.
0: Tak,
1: ja właśnie jadę jutro, ale jeżeli chodzi o
0: metro
1: ten teledysk...
0: Będzie?
1: Będzie, mam nadzieję, że nagram coś nowego w metro, bo nie wiem, słuchacze pewnie nie wiedzą, nagrałem taką rolkę. Może widzieliście, bo ona ma chyba 3 miliony odtworzeń, gdzie jadąc w metrze usłyszałem, jak pociąg hamuje dźwięki do utworu Faint Linkin Park. Faint

0: Myślę, że mi pomoże w zrobieniu, w zrealizowaniu takiej wizji. I on tak naprawdę stoi za tym teledyskiem, to są jego pomysły, to jest...
1: A Kwiatek był jego?
0: Kwiatek też jest jego, tak. Kwiatek jest Marko z mieszkania. Okazało się, że w ogóle mieszkanie jest wynajmowane i Kwiatek był po prostu w mieszkaniu i cicho, nie mówmy wynajmującemu, bo podobno wszystko spisał łącznie z tym Kwiatkiem, że jest na miejscu. Ale oddałem Kwiatek w takim stanie, jakim pożyczyłem.
1: I jasne. A powiedz mi, ciężko się szło przez pole z Kwiatkiem?
0: Bardzo ciężko. Okazało się, że pole rzepaku bardzo mocno barwi ciuchy. Niełatwo było dobrać te ciuchy i też dziwnie pachniały, ale piękne przeżycie, wspaniałe ujęcia, polecam wszystkim zobaczyć ten klip, bo jest no faktycznie...
1: No, jest naprawdę jednym z ciekawszym.
0: Tak, jest na wysokim poziomie, muszę
1: i pomysł
0: przyznać.
1: Muszę przyznać, że no stu rewelacja.
0: Dziękuję bardzo. No to tak jak mówię, to jest główna zasługa, to jest Marko Kołtu, świetny wideografer. On ma niesamowite pomysły i niesamowite oko.
1: A jeszcze jedno powiem, pasażerowie metra się nie patrzyli trochę dziwnie?
0: Nie, wiesz co, to jest Warszawa, tam są takie dziwactwa, okay. Że ja byłem najmniej dziwną rzeczą tego dnia.
1: Rozumiem, że widziałeś wiele innych dziwnych rzeczy w Warszawie.
0: Tak, ja myślę, że można by w ogóle ustawić kamerę w metrze warszawskim i kręcić to i robić z tego live stream i to byłaby naprawdę świetna komedio-dramat tak naprawdę.
1: Ale słuchaj, wiesz co, to jest pomysł na utwór.
0: No jest, tak. Może zespół Metro powinien o tym nagrać utwór.
1: Ale oni są z Warszawy, to wiesz, oni to mają codziennie, to, a wiesz, taki człowiek przyjazny inaczej na to patrzy, nie?
0: No na pewnie, szczególnie z Poznania.
1: Tak, bo mamy pestkę tylko.
0: No to miało być Metro, ale coś się nie udało.
1: Ale też dobrze.
0: Też dobrze, też szybko, też bezproblemowo, nie?
1: No i na Łazarz dojeżdża.
0: Na Łazarz, pół Poznania przejeżdża, wiesz, no pestka jest świetna.
1: Dobrze, no to my teraz słuchamy sobie Kwiatów, a teledysk jak najbardziej obejrzyjcie, bo jest naprawdę mega interesujący.

0: właśnie z Piotrkiem tutaj rozmawiając na tak zwanym poza anteną, stwierdziliśmy jednoznacznie, że to jest nasz ulubiony utwór z tej płyty.
1: Najlepszy.
0: Tak, no powiem tak, śpiewam go, ale nie będę teraz publicznie śpiewał, bo aż bym się zaczerwienił ze wstydu, ale powiem szczerze, wzruszam się.
1: Słuchaj, jak wpadniesz na koncert 9 października do Dragona, no to proszę śpiewaj głośniej niż ja na scenie.
0: Powiem tak, mogą być problemy, tak powiem, architektoniczne.
1: Dobrze, coś wymyślimy, chyba.
0: Dobrze, trzymam cię za słowo. No to teraz myślę, że możemy dalej eksplorować ekskapizm. No to powiedz może, skąd ten tytuł?
1: To jest tytuł... To chyba, wiesz co, jak otworzysz płytę...
0: Nie wiem.
1: To tam jest wytłumaczony eskapizm. Jest to ucieczka do świata fantazji, do świata, który po prostu sprawia, że czujesz się mniej zestresowany, schodzi cały kortyzol. Ja ten eskapizm uprawiam od dłuższego czasu. Ja po prostu trochę wyłączam się z tego świata przyziemnego, tego prawdziwego świata i staram się różnymi źródłami typu gry wideo, typu, wiesz, filmy, typu książki, typu muzyka, tworzenie muzyki. Ja uciekam po prostu do świata fantazji przez media. I ja to uwielbiam i zauważyłem, że ten eskapizm niekoniecznie to jest negatywna rzecz, to jest po prostu takie moje miejsce, gdzie ja znajduję ukojenie i dużo, dużo o tym śpiewam, dużo tej przestrzeni też chcę dać w muzyce słuchaczowi, żeby też miał taki swój świat, do którego może uciec.
0: Ja tutaj no, zdecydowanie widzę teraz na tej płycie bardziej taki właśnie osobisty wyraz twoich tekstów. No chociażby to będzie właśnie w tym pierwszym utworze, który otwiera ten album, Jestem zwykłym chłopcem. No to zacznijmy może od teledysku, bo tak będziemy tymi teledyskami jechać, a potem no to o tekście może.
1: Teledysk to jest pomysł z kolei mojej dziewczyny Sony Dubois i po prostu stwierdziła, dobra, chodźmy na skatepark i będziesz zachowywał się w szalony sposób, a do tego zrobimy przeplatane ujęcia blachy takiego świetnego deskorolkowca, skateboardera. Tak, z Łodzi, który jest na światowym poziomie deskorolkowcem, a tutaj nic nie pokazał takiego super, mega trudnego na tej desce, co w ogóle też jest świetne. Ale chodzi też o jego taką historię, że to jest osoba, która tylko i wyłącznie myśli o tym, żeby wyjść na deskę i żeby właśnie uprawiać taki eskapizm, że ten świat szary tych ludzi, jego nie interesuje. Interesuje go tylko i wyłącznie, żeby iść, jeździć na deskorolce. Nie przekłada się to w 100% na tekst, ale
0: no
1: po prostu...
0: Tak, bo to jest tekst o byciu sobą, żeby
1: tak,
0: być sobą.
1: I właśnie, no, przede wszystkim on chce też w tym teledysku być sobą. Wszyscy są tacy zwykli, idą gdzieś, jakby jadą gdzieś tym pociągiem, tramwajem, chodzą do pracy, a on po prostu jeździ w przejściach podziemnych na deskorolce, wieczorami przemierza całą Łódź na tej deskorolce i chce wydobyć jakikolwiek trik po prostu tego wieczora. I to jest wspaniałe, że mamy swoje priorytety i czasem nieważne jest takie gonienie za właśnie taki wyścig szczurów, tylko ważne jest to, co jest dla nas istotne w kwestii pasji. I dla mnie też personalnie jest bardzo ważne to, żeby rozwijać swoją pasję i nie gonić się za takimi, nie wiem, pustymi rzeczami czasem, jak wspinanie się po szczeblach kariery, pchanie dla kogoś papierów. Wiadomo, że trzeba coś włożyć do garnka, ale myślę, że życie polega na tym, żeby czerpać głównie ze swoich pasji i skupiać się na, no właśnie na swoich takich, można powiedzieć, przyziemnie hobby.
0: No to słuchamy utworu, który otwiera najnowszą płytę Oyster Boya.

0: No, utwór, jak to, który, że tak powiem, nie ma intra. Od razu przechodzimy do sedna sprawy.
1: Wiele utworów moich tak ma.
0: Ale to jest twój atut.
1: Wydaje mi się, że to
0: nie
1: jest...
0: Nie bawisz się w Roberta Smitha.
1: Wiesz co, no to jest... Ja po prostu nie chcę, żeby szybko ktoś scrollował moje piosenki, tak jak scrolluję TikToka czy Instagram, żeby słuchał dalej, żeby szybko, szybko, wiesz, trzeba złapać słuchacza i go zainteresować pierwszymi słowami. No jestem zwykłym chłopcem, nie wiem, czy to jest interesujące, ale jak ktoś dojdzie do drugiej zwrotki, to śpiewam, że jestem zwykłą laską, to, no. To już może być takie, a dlaczego? A, dziwne. I wiesz, zastanawiasz się i słuchasz tego tekstu.
0: Przyznaję, nie mam ani TikToka, ani Instagrama.
1: I chwała ci za to, to jest naprawdę to jest i fajne narzędzie dla muzyków i zmora muzyków. I powiem, że jestem jedną nogą tutaj, jedną tutaj. Mam 50-50. Na przykład dzisiaj uważam, że to jest zmora.
0: Okej. Nie będę się wypowiadał, bo mówię, nie mam i nie wiem, czy chcę mieć.
1: Jak nie masz i nie potrzebujesz, to nie miej.
0: Dobrze.
1: To moja rada.
0: Dziękuję. No to teraz zmienimy trochę temat, bo myślę, że czas powiedzieć o koncertach. Przyznaję, że byłem na dwóch twoich koncertach i wszystkie były naprawdę super. No i na jednym, ale to jeszcze potem do niego wrócimy. Mini trasa się szykuje, powiedz coś. Więcej.
1: No właśnie, chyba wspomniałem, że dzisiaj już miałem próbę przed tą trasą. Wyszła świetnie ta próba i w sobotę jedziemy do Wrocławia. W niedzielę jesteśmy w Krakowie, ale ważny jest oczywiście dla nas Poznań, no bo w końcu Wielkopolanie i Poznaniacy głównie nas słuchają. To Poznań mamy 9 października, to jest zwieńczenie trasy. Jeszcze wcześniej jest 3 października w Warszawie, gdyby ktoś z Warszawy był zainteresowany. Ale 9...
0: A gdzie jest ta Warszawa? W jakim klubie?
1: Warszawa jest w Chmurach, to jest mój ulubiony klub w Warszawie.
0: Ale gdzie to jest?
1: Chmury to jest Praga, zaraz obok Hydro Zagadki.
0: Aha.
1: I to jest przepiękny, wspaniały klub. Nie wiem, jak ktoś nie był, to tam są super koncerty. Niby kameralne, ale to miejsce jest bardzo, bardzo klimatyczne i nawiązuje do Twin Peaks. Jak ktoś lubi Twin Peaks, to się wchodzi i po prostu są ściany czerwono-białe, czarno-białe, przepraszam, z czerwonymi zasłonami. Wszędzie są zdjęcia Lory Palmer i Dale'a Coopera. Więc to jest mój świat. Uwielbiam Chmury. To jest wspaniały klub.
0: I gdzie jeszcze?
1: No właśnie Dragon 9 października w Poznaniu. Też
0: Social Club? Tak, Dragon Social Club.
1: Tak, Dragon Social Club. Ja na to mówię Dragon, wiesz, to są stare czasy, tam dużo się przesiedziało kilka lat temu. Do pandemii tam dużo przesiadywałem, przyznaję.
0: No nawet chyba, tylko na pewno Radio Afera przecież nagrało koncert właśnie z Dragona.
1: Tak, to był ten, to była ta seria Take, która się nazywa Take. Tak. Jest zresztą do obejrzenia na YouTube.
0: Można zobaczyć na YouTubie, polecamy.
1: Tak, i tam...
0: Ty też polecam koncerty z Rusałki.
1: Tak, tylko wiesz, no to są jednak koncerty klubowe mają to do siebie, że to jest intymne spotkanie z artystą i można go zobaczyć z bliska.
0: Ale nad Rusałką też jest intymnie.
1: No ale wiesz, jednak to jest stoisz na scenie, która ma 2 metry, stoisz daleko, są jakieś światła oślepiające.
0: Tu jest klimat, bo jest taki właśnie intymny, jeśli chodzi o Poznań, nie? No opowiadasz o tym, że sobie na rowerku wodnym i tak dalej.
1: No w Poznaniu
0: wiem,
1: to zawsze.
0: Chyba z 20 razy ten koncert oglądałem.
1: Tak, a właśnie, a propos tego rowerka, to jest... ja tylko przypomnę, o co chodzi z tym rowerkiem. Graliśmy nad Rusałką i przypomniało mi się, że w ten sam dzień byliśmy jeść śniadanie na rowerku wodnym, co bardzo, bardzo polecam wszystkim poznaniakom, szczególnie jest końcówka lata. Idźcie nad Rusałkę, wypożyczcie sobie rowerek wodny, weźcie sobie rogaliki, krosanty jakieś i wypłyńcie na środek jeziora i zróbcie sobie śniadanie. To jest takie przeżycie wspaniałe.
0: Ty znowu, to jest temat na fajny teledysk.
1: No oczywiście. Jakby nie kradnijcie mi pomysłów teraz. Inni muzycy, bardzo was proszę. Wszystkie prawa zastrzeżone.
0: Jasne. No to ja coś powiem teraz bardzo intymnego. Ponieważ miałem okazję być między innymi z panią redaktor Pauliną Kurek na koncercie Kati w Scenie na Piętrze. To było jakoś chyba jesień to była?
1: Chyba tak. Możliwe, że zima. No jakoś tak.
0: Jakoś tak, jesień, zima. Tak. No i powiem szczerze, usłyszałem utwór Chciałbym mieszkać nad morzem. No i powiem szczerze, że nie tylko mnie to rozwaliło.
1: Uwielbiam po pierwsze grać tę piosenkę. Uwielbiam tę piosenkę. Ona miała w ogóle kiedyś nie wyjść. Ja ją zrobiłem o 2 w nocy. Przetestowałem ją na ludziach. Na następny dzień grałem kameralny koncert w górach i powiedziałem ludziom, ja zagram raz tę piosenkę, napisałem ją wczoraj o 2 w nocy i chyba już jej nigdy nie zagram. No, historia chciała inaczej, jakby piosenka się ukazała oczywiście i grałem ją wielokrotnie na koncertach, w tym właśnie, tak jak mówisz, z Katią i w duecie.
0: I to wiesz, to było wtedy ciemno? Znaczy takie było, prawie światła tam nie było, bo
1: przygaszone światło. Tak. I tak, to świetnie wyszło. I do mnie doszło wtedy, jak graliśmy z Katią na żywo tę piosenkę, że to powinien być duet. No ale w wersji nagranej nie jest. Ale fajnie właśnie grać z takimi osobami jak Katia te piosenki jednak na żywo.
0: No dobrze, to ja zadam pytanie, bo muszę je zadać. Czy chciałbym mieszkać nad morzem i inne piosenki, które się nie ukazały, na fizycznym nośniku się ukażą?
1: Wiesz co?
0: Nie ukrywam, że chciałbym, bo to jest rzeczywiście jeden z ulubionych twoich utworów.
1: Ja tak zrobiłem z pierwszą płytą, że pierwsza płyta się ukazała i na winylu wypuściłem pierwszą płytę i epkę fizycznie na winylu, że na drugiej stronie winyla jest też epka. I myślałem, żeby to samo zrobić z drugą płytą Eskapizm, że jak wydam winyl, to wtedy epkę Chciałbym mieszkać nad morzem też wydrukuję na winylu, tylko nie wiem, czy do tego dojdzie. Wiesz, jakie są ciężkie czasy dla muzyków, żeby drukować winyle? To jest bardzo kosztowne.
0: A podobno znowu kompakty wchodzą.
1: Mam nadzieję, bo ja jestem fanem kompaktów. Jest mało ludzi, którzy...
0: Ja jestem
1: kompakty.
0: Też fanem kompaktów.
1: No to, widzisz, to super, to za spotkanie.
0: Także moi drodzy, kupujcie koniecznie płytę Piotrka, dlatego że przede wszystkim to jest płyta, która jest genialnie wydana. To nie jest sobie, o, pudełeczko otwieramy, w środku krążek i to wszystko.
1: No wiesz, w dzisiejszych czasach chyba ważne jest, że jak komuś dajesz fizyczne wydanie, żeby to było coś fajnego. Żeby tak. To jednak była taka... Bo mało ludzi w ogóle włoży tę płytę do odtwarzacza, bo już wielu ludzi nie ma odtwarzaczy.
0: No ale myślę, że będą za chwilę znowu, bo podobno wszystko...
1: Mam nadzieję. Mam
0: wszystko
1: nadzieję.
0: Podobno znowu wraca. Także.
1: Tak, zauważyłem, że mój ojciec zaczął z powrotem Discmana używać i jest takie wow, fajnie. Fajnie, podoba mi się to.
0: Tak, a u nas w Radiu Afera jest audycja akurat o kasetach magnetofonowych.
1: Wiesz, czemu płyty są fajne, szczególnie w dzisiejszych czasach? Bo właśnie puszczasz sobie tę płytę i słuchasz jej jak książkę od deski do deski i nie masz takiej opcji, że ktoś, wiesz, że sobie przełączysz gdzieś tam na jakimś serwisie streamingowym. I ja lubię to. Ja lubię po prostu przesłuchać, ja lubię uważnie słuchać od początku do końca płyty, bo jeżeli artysta albo artystka zrobili płytę, to jest w ten sposób miało być słuchane. To tam są rozdziały, jak w książce.
0: Dokładnie. No. Zgadzam się z tym. No ale jednak będę prosił usilnie, żeby chciałbym mieszkać nad morzem ukazało się kiedyś na płycie CD.
1: Nie wykluczam, że tak będzie, bo też bardzo, bardzo lubię tę epkę.
0: Tak. No to, ale my teraz posłuchamy sobie morskiej piosenki. Lubisz Bałtyk? Lubisz, nie?
1: Uwielbiam Bałtyk, dopiero co wróciłem z nadbałtyku przedwczoraj.
0: Wiem, Półwysep Helski, tak?
1: Tak, Półwysep Helski. Ulubiony, to jest moje ulubione miejsce zaraz po Poznaniu w Polsce. Półwysep Helski, tam jeżdżę na windsurfing.
0: A wiesz,
1: dwa razy
0: że tam jest dużo warszawiaków?
1: Wiem, ale jest też dużo poznaniaków. Patrzę tak? Zawsze po rejestracjach samochodów. Mnóstwo poznaniaków jeździ na Półwysep Helski.
0: No proszę, no. Kiedyś tak nie było.
1: No nie wiem, ja zawsze miałem takie... Wiesz co, ja od 13 roku życia jeżdżę na Hel co rok i zawsze widzę te poznańskie rejestracje. No więc widzisz.
0: A, to czyli dobrze, czyli...
1: Ja już się czuję, wiesz, jak miejscowy tam.
0: Tak? Już wiesz, gdzie dobrą rybę zjeść?
1: Oj, bardzo dobrze wiem. Jakby każdą miejscówkę, jak mam coś komuś polecić, to piszcie do mnie. Wszystkie miejscówki w Jastarni wam polecę.
0: To powiem tak. W przyszłym roku koniecznie muszę dojechać, jak będziesz na Półwyspie, chociaż na jeden dzień.
1: W ogóle fajne koncerty są w Chałupach 6 na kempingu.
0: Tak?
1: Zawsze co roku organizują super koncerty. Graliśmy tam Terrific Sunday. Graliśmy tam... chyba dwukrotnie z Terrific Sunday, tak się zastanawiam teraz. No, tam jest naprawdę spoko.
0: Dobrze, no to my teraz sobie posłuchamy utworu, no właśnie tak na koniec lata. Chciałbym mieszkać nad morzem.

0: Ja jeszcze nie, tam ja, na gitarze
1: tak, grałem. Tak, dokładnie. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć po tym utworze.
0: Że chciałbyś też mieszkać nad morzem, jak słyszysz ten numer.
1: No tak, ja jestem rzeczywiście fanem też Bałtyku i Półwyspu Helskiego, bo tam jest naprawdę taki fajny, historyczny klimat.
0: Świetny, świetny jest.
1: Międzywojenna. Gdynię też lubisz?
0: Wiesz co, też i to jest jedno z moich ulubionych miast w całej Polsce, ale jednak z Helem jest coś takiego, że tam nie ma tych takich, wiesz, reklam, wulkanizacja, regeneracja DPF, które zawsze są w tych nadmorskich miejscowościach, a Hel to jest jednak, wiesz, rezerwat przyrody i tam jest czyściutko, tam jest po prostu piękne, znaczy,
1: mi się podobają te chaty takie właśnie kaszubskie, takie...
0: Tak.
1: Ja nie mam nic do Pomorza Środkowego czy Zachodniego, bo tam też jest bardzo fajnie, ale jednak Hel się wyróżnia.
0: Wyróżnia się i to bardzo. No ja jestem, nie chcę powiedzieć lokalnym patriotą, bo nie jestem stamtąd, ale chciałbym być, więc bardzo propsuję, bardzo lubię.
1: No to teraz myślę, że będziemy ten wątek morski dalej drążyć, ponieważ na nowej płycie jest Pożegnanie z morzem.
0: Tak, i wcale nie oznacza to, że żegnam się z morzem w żaden sposób. To jest oczywiście metafora do tekstu. I tutaj, uwaga, ciekawostka, tekst napisała w większości, nie wszystko, ale w większości napisała Katia do piosenki Pożegnanie z morzem. Właśnie my sobie tak kolaborujemy czasem z Katią.
1: Pozdrawiamy Katię.
0: Bardzo
1: no,
0: pozdrawiamy.
1: Też aferzystkę jak najbardziej.
0: Właśnie, jedna wielka rodzina.
1: A może zrobimy kiedyś razem jakąś audycję w trójkę?
0: No to by było super.
1: Przed koncertem Katii w listopadzie.
0: No proszę.
1: Możemy o tym pomyśleć.
0: Już teraz, oczywiście.
1: Tak.
0: Ale z Katią ostatnio dużo robimy razem. Ja teraz jeszcze nagrywałem jej płytę Nie chcę być tu sama, łącznie z miksowaniem tej płyty, więc tam byłem współproducentem tej płyty. Ona mi pomagała z tekstami, więc no, jedna wielka rodzina poznańscy muzycy.
1: Tak jest. No to teraz posłuchamy sobie Pożegnania z morzem.

0: cudowny to numer, cudowny to tekst. Dziękujemy ci, Kasiu.
1: Interpretacje tego tekstu są różne. Drogi słuchaczu, mam nadzieję, że masz umysł czysty.
0: Na pewno. Nas słuchają tylko słuchacze i słuchaczki o czystych umysłach i otwartych przede wszystkim.
1: Ale to ja zupełnie interpretuję inaczej ten tekst niż niektórym się wydaje. To można, to jest właśnie wspaniałe w muzyce, że teksty można interpretować na tyle, tyle sposobów. Zresztą Katia sama, pamiętam, przeprowadzała ze mną wywiad, jak jeszcze miała tutaj audycję Przestrzeń i była piosenka Kometa i ona mówiła, że to jest jej ulubiona piosenka z płyty Od letnich dni i ona zupełnie odwrotność znaczenia faktycznego tej piosenki mi opowiedziała, że ona myśli, że jest dokładnie o odwrotnej rzeczy niż ta piosenka jest. Więc każdy ma swoje interpretacje.
0: Ciężko
1: to jest piękne.
0: Interpretować poezję. I to nie tylko na maturze.
1: No, wiesz co, to jest... Nie wiadomo, czy to poezja, nie wiem.
0: Znaczy, to trochę tak, na pewno.
1: Może poezja, może faktycznie. Może nie powinienem sobie tutaj umniejszać z tymi piosenkami. Chociaż to jest piosenka Kati, no to jest poezja Kati.
0: Ale wy jesteście jak brat i siostra.
1: Ja też mam takie wrażenie, czasem...
0: To było wtedy widać w tej scenie na piętrze.
1: Wiesz, co się dzieje, jak my idziemy do studia razem, ja i nagrywam piosenki, po prostu jakbyśmy, wiesz, faktycznie zaraz będziemy wołać, mama, przynieś nam tutaj mleko. Jest coś takiego, jest takie brotherhood, sisterhood, że jesteśmy rodzeństwem trochę. Zagubionym.
0: Dobrze, to teraz znowu porozmawiamy o teledyskach, bo no nie ukrywam, ja jestem z Łazarza, ty byłeś z Łazarza.
1: Teraz... Jak się jest raz z Łazarza, to jest się na zawsze z
0: Łazarza. No dobrze, to jesteśmy z Łazarza, to muszę zapytać, jak się kręciło teledysk do Nadaje się tylko do spania?
1: No i tutaj pytałeś się mnie o tę Warszawę przede wszystkim i mówiłeś, pytałeś się, jak ludzie reagowali w tym metrze.
0: No.
1: Powiedziałem ci, że nie reagowali w ogóle, bo to Warszawa, a właśnie w Poznaniu, kiedy byłem przebrany za łóżko tak naprawdę, za osobę śpiącą, bo mam na tym teledysku, dla tych, co nie wiedzą, kołdrę przylepioną do siebie i mam z tyłu poduszkę i wyglądam, jestem w piżamie, wyglądam jakbym spał, ale chodziłem po mieście.
0: No.
1: I ludzie patrzyli, bardzo patrzyli, zaczepiali, pytali się, o co chodzi. Byłem na tym rynku łazarskim.
0: Tak, tak.
1: Tamte panie po prostu wariowały i tak niektóre pytały się, te sprzedające panie, nad tymi pomidorami pytają się, a pan jest teraz aniołkiem, czy pan śpi? I tak nie mogły się zdecydować, czy jestem bardziej jak anioł, czy jak taka osoba śpiąca. Ale była to duża, duża przygoda. Było już zimno, to był październik. A ja chodziłem w piżamie.
0: Trochę szkoda, że nie zadzwoniłeś do mnie, to bym przyszedł chociaż robić jako przechodzi.
1: Wiesz co, to jest zabawne, bo ja trafiłem w ogóle, wiesz, na takie strony jak Poznań Moment, jak u Michała Marszala byłem, więc miałem chwilową sławę z tym moim ubiorem. Przebraniem za łóżko. Polecam wszystkim ten teledysk, bo jest naprawdę i przyjemny, i śmieszny, i taki lekki, i fajnie po prostu nakręcony. I znowu robił go Marko Kołtu, tak jak zresztą Kwiaty, to jest ta sama osoba. Tylko Marko jeszcze wtedy mieszkał na Łazarzu i to jest nasze pierwsze tak naprawdę spotkanie. My się poznaliśmy jako sąsiedzi na Łazarzu i okazało się, że on robi świetne teledyski i mówimy, powiedzieliśmy sobie, ej, a zróbmy razem teledysk, okej. I się spotkaliśmy pod Wandalem, ja w tym ubiorze, on z kamerą, razem z Janą przyszedł i zrobiliśmy teledysk w kilka godzin.
0: Z pieskami tam już.
1: Tak, no pieski musiały być na spacer wyprowadzone.
0: Dobrze, no to nadaje się tylko do spania.

0: No, to jest świetny kawałek i też fajnie było, gdyby się pojawił kiedyś na płycie kompaktowej.
1: Też tak uważam, ale wiesz jak jest.
0: Słuchajcie, może drodzy słuchacze, zrobimy jakąś zbiórkę, zrzutkę.
1: To byście musieli zebrać. Byście musieli zebrać jakieś 5000, żeby wydać płytę. Nie wiem, czy się opłaca. Mamy wszystko teraz w streamingach, ale no to ja bardzo lubię płyty. Jeżeli kiedyś będę miał trochę więcej pieniędzy na takie wydatki, to ja z chęcią wydam każdą płytę w różnych edycjach na fizycznych wydaniach.
0: No dobrze, no to kolejne pytanie dotyczące eskapizmu. Dlaczego po angielsku dwa utwory?
1: To przyszło naturalnie. Ja próbowałem te utwory zrobić po polsku. No, ja w ogóle jak robię czasem piosenki, wiesz, biorę gitarę, biorę sobie dyktafon i gram po prostu. I śpiewam czasem albo po norwesku, albo jakieś polskie słowa. Często te polskie słowa w ogóle zostają już na zawsze, że to jest w piosence. To ja często improwizuję i mi super tekst niechcący wychodzi. A czasem gram sobie po angielsku. I tutaj oczywiście dosłownie chyba taki tekst, jaki jest, ja sobie śpiewałem. I chciałem to zrobić po polsku, ale każda próba była po prostu no, tak mierna, że stwierdziłem, dobra, ja po prostu pójdę za głosem serca i niech to będzie piosenka po angielsku. Bo tak samo, wiesz, to było w Terrific Sunday, jak robiliśmy ostatnią płytę Wzloty bez upadków. Tam były
0: której chyba... nie ma na CD.
1: Nie ma na CD, jest tylko na winylu, to w ogóle dla koneserów. Tam...
0: Przez ciebie będę musiał sobie kupić wreszcie ten gramofon.
1: Gramofon, a wiesz jaka to jest frajda, to w ogóle się wtedy słucha bardzo uważnie muzyki.
0: Ale trzeba uważać, żeby nie dotknąć palcami.
1: Nie, no nic, bez przesady.
0: Jakieś ludzie myją potem te...
1: Nie, to nie, nie... Ja bym w ogóle się tym nie przejmował. Ja mam tyle, wiesz, tyle winyly przesłuchanych. Ja mam Fleetwood Mac, wydanie z lat 70.
0: Ale nie masz wanienki.
1: Nie, w życiu. Moje winyle są okurzone, wiesz, ja mam dwa psy w domu. Wiesz, jak wygląda moja chata, jak te winyle wyglądają i one, wiesz, one fajnie strzelają i jeszcze więcej życia w nich jest, jak one są brudne i jest wszystko dobrze.
0: Ty, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo jesteś pierwszą osobą, która tak mówi.
1: Nie, ja w ogóle nie
0: trzeba,
1: mam...
0: Trzeba myć, trzeba kąpać.
1: Nie, ja w ogóle nie mam, wiesz, żadnych natręctw związanych z gramofonem, z winylami. Właśnie wręcz przeciwnie, ja lubię, jak trochę winyle są już takie, wiesz, zużyte,
0: i do mnie
1: przesłuchane.
0: Mówią, nie, bo ty będziesz dotykać palcami, to ślady potem zostaną na rowkach.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to w ogóle jest problem, szczerze mówiąc. To większy problem, jak chwytasz płytę kompaktową palcami, a z winylem jest tak, że właśnie te rowki, no wiadomo, jeżeli masz tłuste ręce, to trochę lipa.
0: Nie mówimy o tłustych, mówimy
1: ale
0: o normalnych.
1: Tak? Nie, no jeżeli masz umyte ręce, to w ogóle możesz, wiesz, dotykać winyla, jakby to nie trzeba tak jak z płytą kompaktową, chyba, że się mylę. Teraz będą do mnie ludzie pisać, audiofile, że
0: no właśnie,
1: spalić na stosie!
0: Dokładnie.
1: I owinąć wokół szyi.
0: Świętości nam ten... I jeszcze powiem, że masz pognieciane okładki.
1: Nie no, staram się, akurat okładki staram się dbać. No właśnie ten Fleetwood Mac mój taki, co po...
0: Który? Rumors?
1: No oczywiście, że Rumors. Wiesz co, po ojcu zabrałem mu z jego kolekcji, bo uwielbiam tę płytę. To jest wydanie po prostu, wiesz, jakieś oryginalne, kurczę, stare bardzo. I tam jest pogniciona ta okładka, ale no ja kocham to wydanie. I no ta płyta gra świetnie, a myślisz, że to nieraz dotykałem to palcami. Jakby ja w ogóle, wiesz, tam nie przejmuję się takimi rzeczami.
0: No dobrze, no to teraz sobie posłuchamy po angielsku Oyster Boya.
1: Tylko wiesz co, chciałem właśnie dokończyć tę myśl.
0: Dobra.
1: Bo już zeszliśmy na inny temat. Mm-hmm. Terrific Sunday na płycie Wzloty bez upadków, która właśnie jest tylko na winylu wydana, ma dwie piosenki, które były pierwotnie po angielsku, ale chcieliśmy je koniecznie zrobić po polsku i wydaje mi się, że te wersje po angielsku były lepsze, więc czasem jeżeli głos serca podpowiada zrobić w jakimś języku, to po prostu zrobić. A ja też nie silę się na ten angielski, bo ja no, studiowałem 5 lat w Londynie, więc mam coś takiego, że czasem naturalnie przychodzi.
0: U kogo pobierałeś lekcje?
1: No oczywiście, proszę, jeżeli pamiętasz.
0: No, pamiętam, nie zapomnę tego nigdy. U Billa Bruforda.
1: Billa Bruforda, dokładnie tak, perkusisty, założyciela King Crimson zresztą.
0: I, no i jest przede wszystkim.
1: Jest, dokładnie. Świetne czasy to były. Teraz studio, w którym nagrywałem pierwsze piosenki, w którym zresztą powstawała piosenka Rozgwiazdy, pierwsze akordy sobie tam, pamiętam, ogarniałem. Tam były zalążki piosenki Rozgwiazdy. W studiu Tony'ego Viscontiego. Teraz tam Tony Visconti siedzi i daje...
0: Ten Tony Visconti?
1: Dokładnie ten od Bowiego. Tak, więc no, mały świat, wspaniały świat, muzyczny świat.
0: Nie powiem, że nie zazdroszczę.
1: Więc myślę, że mam zieloną przepustkę na robienie muzyki po angielsku, skoro jak się na takie wychowałem.
0: Jak najbardziej, no to teraz How Does It Feel?

0: Powiedz mi, Piotrek, jedną rzecz. Skąd u ciebie takie cudowne melodie się rodzą? To właśnie po tej edukacji londyńskiej, angielskiej?
1: Nie, to jest jakoś tak naturalnie. Ja po prostu... możliwe, że to jest inspiracja Beatlesami. Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno siedziałem w Beatlesach.
0: A wiesz, że chciałem powiedzieć, bo ta płyta Eskapizm ma 29 minut, mówię, że wygląda jak pierwsze albumy Beatlesów?
1: Nie wiem, może wtedy też TikToka za dużo używali. W latach 60. Ale wiesz co, no ja bardzo, bardzo lubię Beatlesów. Znaczy, jestem psychofanem Beatlesów, a nie bardzo lubię Beatlesów.
0: Teraz Rubber Soul się ukazuje, nie?
1: Ja już nie nadążam. Jest tyle tych remasterów, że...
0: No jest. No
1: jest chyba
0: za tydzień albo za dwa.
1: Mono remaster. Jest 2013 to... remaster. 2021 remaster. AI remaster. Nowa piosenka. Wiesz, to jest... ja... Uwielbiam wszystkie 300 utworów, jakie Beatlesi spłodzili przez te 10 lat, ale...
0: Łącznie z Nowendem?
1: Nowendem bardzo mi się podoba.
0: No mi też.
1: Ja się zdziwiłem sam sobie, byłem sceptyczny, mówię, no nie podoba mi się to, że AI wykorzystują do wskrzeszenia Johna Lennona z jakichś tam dyktafonów, ale fajnie, że to zrobili. To jest jednak taki omarz bardzo, bardzo, myślę, że klasowy mimo wszystko. Jeżeli wykorzystywać jakkolwiek sztuczną inteligencję, to dokładnie w ten sposób, żeby odrestaurować stare nagranie w dobry sposób i umieścić to w
0: piosence. Pamiętam, jak policja pilnowała pierwsze wydania antologii, żeby się nie ten Free as a Bird nie przedostało gdzieś tam.
1: Myślę, że to wydanie może być redaktor trójkowy Piotr Mec, bo on ma takie relikty. On ma takie relikty wspaniałe.
0: Dokładnie. Trafiłeś.
1: Więc no, ja się inspiruję tymi melodiami. Ja myślę, że to mimowolnie przyszło. Ja zacząłem słuchać Beatlesów, zanim zacząłem tworzyć muzykę. Trochę oni mnie nawet popchnęli w tym kierunku, żebym złapał za gitarę. Ale też z drugiej strony, wiesz, no ja się też wychowałem na Nirwanie, więc masz zupełne przeciwności, bo masz...
0: Nie, to nie są przeciwności, bo tu i tu masz melodię.
1: No melodię, ale wiesz, Kurt Cobain jednak darł się, zdzierał gardło, po prostu to była złość, a...
0: No ale na przykład na Unplugged New York uważam za najlepszy album w ogóle akustyczny ever, jaki się ukazał.
1: Tak, słuchaj, tam melodie, ale te melodie, zwróć uwagę, są głównie w coverach, które grali tam zespoł Meat Puppets na przykład.
0: No tak.
1: A w piosenkach... w piosenkach Nirwany to są bardzo proste melodie i dużo bólu w wokalu.
0: No
1: a Beatlesi jednak to jest, wiesz, piosenki o miłości, eksperymentowanie i dużo harmonii wokalnych. No i mi to zostało jakoś tak, jakoś tym się inspiruje.
0: Najlepsza płyta? Beatlesów?
1: Wiesz co, nie chcę mówić, że Please Please Me.
0: No tak.
1: Ale Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, myślę, że chyba... A wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że tam jest A Day in the Life, a to jest moja ulubiona piosenka na świecie, A Day in the Life. To jest mój top 1. To jest najlepsza piosenka, jaka powstała na tym świecie, kropka.
0: Okej. Dobrze. No to myślę, że możemy ją po godzinie 24 zagrać. Dlaczegoż by nie?
1: No świetnie. Myślę, że dla każdego, kto prowadzi na przykład auto o tej porze, to będzie wspaniała rzecz. Tak, ale jeszcze podobno jest jedna moja piosenka, tak? Jakby związana tak. Z tym, że jest późno, no, i że właśnie, trzeba ustawiać tak, budziki powoli.
0: Tak, będziemy się już żegnać, no bo godzina to jednak za mało.
1: No.
0: Trzeba będzie jeszcze kiedyś się zaprosić.
1: Zróbmy w ogóle rekord Guinnessa, zróbmy audycję 24-godzinną.
0: Jedną? Taką 24-godzinną. Tak, od 23 do 23.
1: Dużo napojów energetyzujących i damy radę.
0: Jasne. No, moim gościem był dzisiaj Piotr Kołodyński, czyli Oyster Boy. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki, Szymon.
0: I na samo zakończenie utwór do spania albo do budzenia.
1: Myślę, że wiele osób się utożsami z tym tekstem. Kiedy idę spać, ustawiam 6 budzików.
0: No to 6 budzików na sam koniec. To była zastępcza dobranocka.
1: Dzięki. I dobranoc.
0: Dobranoc. Alicja Miszczak, Szymon Dopierała. Dziękujemy bardzo.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

So

fake. Cause man, I'm the same. What brought me at the stake?

your hand. Bang, bang, you did. Holding you.